Modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca mimo

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lapiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że żaden

Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł.

0: Radio SK.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 0-2-8. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzie.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: Bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: I po reklamie.

0: Jestem jak worek z forsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic, chodzę do klubu wolno. One się patrzą nosą, ej, co to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem, jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emotkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jestem jak worek z farsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd, mam w iPhone'ie.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: Lubicie się kochać spontanicznie, intensywnie, namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
5: I po reklamie.
6: Radio SK. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, wellfitness.pl.
2: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia, organizator Dnia Nowej Energii, www.tauron.pl.
3: Deszcz co najmniej do soboty. Mają być to przelotne opady, więc raz pokropi, raz się wypogodzi. Maksymalnie dzisiaj 16 stopni na termometrach, więc nie za dużo. Jeśli wsiadacie za kółko, kubek ciepłej kawy na pewno zrobi dla Was dużo dobrego.
2: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
4: Jest to 6, zaczynamy z News. Marcin Procki, dzień dobry. Odpowiedź ma być silna i stanowcza. Trwa operacja odwetowa USA wobec Iranu za strącenie amerykańskiego śmigłowca. Celami ataków mają być obiekty wojskowe. Do zestrzelenia śmigłowca Apache doszło wczoraj nad ciśniną Ormus. Dwóch członków załogi zostało wyłowionych z wodą za pomocą drona. Zarzuty dla kierownika pociągu po dramacie w Woli Bierwieckiej. Chodzi o głośny wypadek z lutego na przystanku kolejowym niedaleko Radomia. 17-letni Dominik wyszedł na peron z pociągu, by pomóc przy wyniesieniu wózka z dzieckiem. Gdy chciał z powrotem wsiąść do pociągu, skład ruszył. Chłopak wpadł między krawędź peronu, a pociąg stracił obie nogi i część dłoni. Kierownik pociągu usłyszał zarzut spowodowania wypadku kolejowego, ale nie tylko.
5: Prokurator zarzucił podejrzanemu także narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.

0: lub zdrowia pasażerów podróżujących tego dnia.
1: Mówi Aneta Guście z prokuratury okręgowej w Radomiu. Wczoraj przesłuchanie mężczyzny zostało przerwane, bo ten źle się poczuł i trafił do szpitala. Koniec brawury na A1. Ruszył pierwszy odcinkowy pomiar prędkości na łódzkim odcinku autostrady pomiędzy Kamieńskiem a Radomskiem.
2: Dobre rozwiązanie, ponieważ jak wiemy, no niektórzy bardzo szybko jeżdżą i stwarzają niebezpieczeństwo na drodze.
3: Dla mnie to jest przegięcie, tak? Ponieważ to nie jest dla bezpieczeństwa, tylko to jest dla zarabiania pieniędzy na ludziach.
1: Słyszymy od kierowców, a jeszcze w tym miesiącu zostaną uruchomione 3 kolejne odcinkowe pomiary prędkości.
4: SK Południe News.
5: Pompa ciepła wytworzy energię ze ścieków w Gliwicach. Projekt zakłada budowę instalacji, która będzie odzyskiwać ciepło ze ścieków oczyszczonych i przekazywać ją do miejskiej sieci ciepłowniczej PEC Gliwice, mówi jego prezes Krzysztof Szaliński.
6: To, co w tej chwili trafia jako ścieki już czyste, oczywiście z jakąś temperaturą do naszej rzeki Kłodnicy, będą w tej chwili trafiały chłodniejsze, a skorzystają z tego nasi odbiorcy ciepła systemowego w Gliwicach.
5: Projekt ma charakter strategiczny dla transformacji energetycznej Gliwic.
7: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
8: Welcome everybody. Środa jest, a my jesteśmy jak te blondynki w windzie, czyli razem. Słuchajcie, jeżeli komuś brakuje energii, to jest też kawa i Kama.
9: Tak, to prawda, ja też jestem.
10: Kama, cudownie, wspaniale, zapraszamy.
8: Wybierz sobie teraz albo Kama z mleczkiem, albo
10: no
8: Kama
10: wiadomo,
8: z mleczkiem.
10: No wiadomo, że Kama z mleczkiem. W sensie powiedziałem kawa czy kama? Niesamowity, pomyślałem, że powiem kama z mleczkiem, a powiedziałem kama z mleczkiem.
8: Słuchaj, to są meandry ludzkiego umysłu.

0: No co miałeś zawsze z fizyki?
1: No niestety 3, czasem w powiewach 4, jak nauczyciel już chciał mieć spokój, żebym się nie odzywał.
0: No dobrze, życzymy wam oczywiście samych dobrych ocen dzisiaj z samego rana i nie tylko oczywiście w środę 10 czerwca.
2: No i uwaga, mamy ważny komunikat. Nasz numer telefonu to 664-402-302 i czekamy na pierwszego słuchacza, który się do nas dodzwoni z ważnym własnym komunikatem.
1: Mamy kwiaty, mamy czerwony dywan, mamy kamę, mamy Jankesa i mamy zabawki z Toy Story, ale ich nie oddamy, bo siedzą na oknie.
0: Czy nazywasz je jako zabawki z Toy Story? Bardzo dobrze. Zapraszamy pierwszego słuchacza dnia tak zwanego.
1: 664, 402, 302.
2: W ogóle to jest o tyle dobra sytuacja, że można powiedzieć wszystko, czyli zarówno złożyć komuś życzenia, jak i przyznać się do popełnionego błędu, chociaż wiadomo, nigdy nikt z nas nie popełniał błędów, tylko koledzy nas popełniają.
1: Dzień dobry, tu radio, ona Londyn, on Blondyn.
0: Dzień dobry, witamy.
1: Kto dzisiaj?
0: Pierwszy słuchacz dnia. Halo, dzień dobry, witamy.
1: Nieśmialcy dzwonią sami.
0: No, wiesz, no. Czy milionami słuchaczy?
1: Dobrze, przynajmniej naciągamy na impulsy ludzi. Halo.
0: Dzień dobry.
1: Halo.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Cześć. Wielkie brawo, już sukces tak naprawdę masz zaliczony i odhaczony dzisiaj, więc pytanie co dalej?
1: No właśnie.
3: Jeszcze raz, bo słabo coś słyszę.
0: No tak, wiadomo. To był fantastyczny komunikat, słabo słyszę. No to życzymy ci, żebyś dobrze słyszała. Wszystkiego dobrego, wspaniałego, cudownego. Jesteś rewelacyjna.
1: Ale żeś to załatwił. Jankes, Kama
0: i Wiktor. Bałem się zadawać kolejne pytanie, jak na pierwszym się wykoleiła.
2: Co? Co mówisz? Nie słyszę.
0: Halo?
1: No, to teraz drugi słuchacz dnia.

0: I round, i round, i round. Znowu Jadzia u nas. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Poranne prasowanie.
2: Dzień dobry, witamy, prasujemy, patrzymy, co się dzieje w gazetkach i nie tylko oczywiście. Słodka randka po rozstaniu z żoną. To Marcin Prokop jest, patrzcie, dzisiaj na pierwszej stronie w Super Ekspresie.
3: A już wiadomo, z kim randkuje?
0: Z blondynką.
2: Podam, to ciebie, Kama.
3: To nie ja.
2: A nie, to nie, a to tam stare zdjęcie ewentualnie może być dali.
3: Słuchajcie, ale ważny dzień w historii Polski się wydarzył, bo Robert Lewandowski wybrał się na kebaba.
2: To jest kręcę,
3: no. Z Bagim i Łatwo Gangiem.
0: Bo obiecał kiedyś podczas tego streamu sławnego, powiedział, że pójdzie, no i poszedł. I patrzymy, że były żarty na kebabie, były śmiechy, a Robert nawet tak się wyluzował, słuchajcie, że w czasie tego kebaba, który był streamem jednocześnie i vlogiem, powiedział do kamery dupa.
3: Pip.
0: Tak powiedział.
2: Takiego słowa
0: użył? Taki był wylosowany, no.
2: W radiu zaraz mówią, później cytują.
1: Konkretnie, dupa wołowa. Bo prawdziwego kebaba z baraniny już nie ma.
0: Nie ma.
3: Nie ma.
2: Dobra, lećmy dalej. Maja Chwalińska, nasza cudowna dziewczyna z Dąbrowy Górniczej, nie wiedziała, że na kortach Rolanda Garrosa oklaskiwał ją sam Brad Pitt.
0: Tak jest.
3: Ten całe szczęście, grałabym jeszcze gorzej.
0: No właśnie, dobrze tak powiedziała. Dobrze, że go nie zauważyła. No. Jadziula, ty byś się cieszyła, jakby kto cię oklaskiwał, siedział tutaj z tyłu na kanapie i nas podglądał.
1: Wywołał. Ja wiem. Eugeniusz Bodo albo Józef Piłsudski.
3: Ten wąs nie jednym dreszczem trząsł.
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
2: Czy by zapytał naszych słuchaczy jeszcze, gdzie oni, znaczy, gdzie, to nieważne, gdzie by mieli dreszcze, ale jeśli chodzi o, no kto no, w przypadku naszych słuchaczy, jakby to by było? No? Nie potrafię nawet tego pytania złożyć.
0: Kto w was wywołuje dreszcze?
2: Dajcie znać, czekamy!

0: Ale ładnie gramy, ale ładnie gramy. Jeszcze raz to powiem, ale ładnie gramy. 6:30 za chwilę.
1: Mam dreszcze, jak tak ładnie gramy. Aż.
0: Wszędzie. One też ładnie grają. Piłkarki się pojawią, no, polskie.
2: Szkoda, że tak ładnie nie zarabiają, jak ci faceci.
0: No i szkoda, że przegrały. Za chwilę o tym Marcin Procki.

0: Reklama.
1: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
2: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
1: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
2: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
1: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
2: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
3: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
4: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
5: 8 lat PreZero Areny Gliwice. Świętujemy razem z Wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
12: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
13: Dzień dzisiaj nie będzie za ciepły, bo maksymalnie na Śląsku, w Zagłębiu i w Beskidach od 16 do 17 stopni. Na razie na drogach jeszcze spokojnie, przygotowujemy się do porannego szczytu. Ciśnienie i sytuacja biometeo jeszcze pozostawiają wiele do życzenia.
12: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, wellfitness.pl.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku Białej przy ulicy Warszawskiej 180, Komfy Park Bielik.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
14: Zbliża się 6.30, czas na Jaskaniu z Marcin Brocki. Zapraszam. Zarzuty dotyczące ataku przy użyciu noża w północnym Belfaście usłyszał 30-letni mężczyzna. Podejrzany to obywatel Sudanu, potwierdziło brytyjskie MSW. Jego czyn w stolicy Irlandii Północnej wywołał falę oburzenia. W mieście trwają demonstracje. A w Jaskaniu sprawdzamy sytuację na stacjach paliw. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5 zł 96 groszy. Benzyna 98, 6,61, a olej napędowy 6 zł 40. 6 groszy. To oznacza kilkugroszowe wzrosty w porównaniu z wtorkiem.
15: SK Sport News.
14: Porażka polskich piłkarek z Holandią 1-3 w swoim 6. i ostatnim meczu Dywizji A rozgrywek Ligi Narodów. Biało-czerwone zanotowały remis oraz 5 porażek i spadły do Dywizji B. Rozgrywki były jednocześnie eliminacjami Mistrzostw Świata. Polska wystąpi jesienią w 2-stopniowych barażach. Serena Williams po 4 latach przerwy ponownie na korcie. Amerykańska tenisistka bierze udział w turnieju na trawiastych kortach londyńskiego Queen's Club. Jedną z najlepszych zawodniczek w historii bierze udział w deblu z Wiktorią Mboko. Para ma już pierwszą wygraną na korcie i awans do drugiej rundy.
16: Halo, dzień dobry, witamy w środę 10 czerwca, w 6:30 już teraz.
17: Była u nas Jadzia, mówiła, że w niej dreszcze wywołuje Eugeniusz Bodo. A w was kto albo co?
18: Siemanko SK, zdecydowanie największe dreszcze wywołuje widok szefowej, która porusza się po placu szybszym krokiem niż zawsze, więc wiadomo wtedy, że coś jest nie tak. Pozdrawiam.
19: No i trzeba wtedy ruchem konika szachowego zrobić szachmat.
16: A ona krzyczy, taramaty!
20: Taramaty!
16: Męskie granie za każdym razem też we mnie wywołuje dreszcze.
21: No niby takie męskie, ale tam jednak będzie głos damski też.
22: Ja się z

0: Chcecie, coś wam do kawy dolali? Czy o co
1: nie, chodzi? Po prostu my mamy dreszcze od samego rana i co więcej, nasi słuchacze również.
2: Zgadza się, pytamy o dreszcze.
3: Największe dreszcze wywołuje mechanik. Nie wiesz, ile musi zapłacić.
0: Oj tak, jedziesz wymienić olej, a on mówi, proszę pana, jeszcze pół silnika trzeba.
2: I wyprostowałem panu kierownicę.
0: 6 000 złotych, poproszę.
2: Słuchajcie, dreszcze to miały dziewczyny. Dziewczyny z Czech, nagie Czeszki, weszły bez ubrań do stawu po polskiej stronie Tatr u nas.
1: No tak nie wolno, nie?
2: No nie wolno, złamały przepisy Tatrzańskiego Parku Narodowego, w sieci krąży nagranie. Nagie Czeszki.
0: Z dziennikarskiego obowiązku, ale tylko z dziennikarskiego obowiązku,
1: no.
0: Poproszę o linka.
4: Jankes, Kama, Kama. I Wiktor.
1: Ale wolny internet tutaj dzisiaj mamy.
5: Reklama.
6: Nowy autoryzowany dealer i serwis Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl. I po reklamie.

0: Radio.
1: Radio SK.
2: Wreszcie to wywołuje komunikat przy kasie. Jak płacisz, transakcja została odrzucona.

0: Siekiera, siekiera, za 13 minut, 7.
1: Siekiera, siekiera, czyli Sarah James dzisiaj obchodzi urodziny.
0: Oraz Nergal dzisiaj obchodzi urodziny.
1: A gdyby oni tak ładnie razem zagrali, jakby to zabrzmiało? Ja czekam na ciebie i jestem, proszę usłysz mój... Tak, to jest to. No dobrze, przejdźmy do naszej słuchaczki, która dzisiaj obchodzi urodziny też.
0: To jest też niezła artystka, Ola z nami.
2: Ola.
1: Godziny. Proszę, usłyszmy twój głos. Cześć Ola, witaj na antenie Radia
3: SK. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, słuchajcie, dzisiaj Ola gra w wersji...
4: Proszę na siebie.
5: Ale jednocześnie, Ola, ja muszę z tobą jak kobieta z kobietą porozmawiać, bo pierwsze zdanie, jakie do nas napisałaś, ja może nie zasługuję, ale mam urodziny.
1: Co
5: no
1: to
5: jak nie zasługujesz?
1: Co no to
5: jesteś,
1: ma znaczyć, tak.
5: Dziewczyno, jesteś tego warta.
1: Okej. Przekonałaś mnie, kaba. Halo?
0: Ona jest lekko w szoku, jak Marysia u Sokoła.
1: No właśnie. Ola, jaki plan na dzisiaj? Opowiadaj.
3: No, wstałam właśnie dopiero i będę szykować się do pracy.
0: A jak ty się czujesz jako starsza o rok? Bo to jest taki moment, kiedy człowiek się budzi i sobie coś uświadamia. Co ty sobie uświadomiłaś dzisiaj o poranku, czy jeszcze nic?
3: Jeszcze nic, bo dopiero otworzyłam oczy.
1: No dobrze, a czego tobie życzyć, Olcia?
3: No, nie wiem, wszystkiego dobrego może.
1: No ale...
0: Rozchyl portfelik, okej. Okay. Zrób miejsce, bo wkładamy 100 zł.
5: Widzisz, Ola, powiedziałam na początku, jesteś tego warta.
1: Sztuka urodzinowa dla ciebie, wszystkiego dobrego, Ola. Tańcz, świętuj, uśmiechaj się, niech to będzie fantastyczny dzień dla ciebie.
0: No.
3: Dziękuję bardzo.
5: I dzisiaj możesz się spóźnić do pracy, bo masz dobrą wymówkę. Radio
0: SK. Gipsy Kukon, ty masz. Wiecie, co jest dalej? Ty masz urodziny.
1: Dla mnie masz style, dokładnie.
0: To nie to.

0: jesteś tego warta.
1: Sztuka urodzinowa dla ciebie. Wszystkiego dobrego, Ola. Tańcz, świętuj, uśmiechaj się. Niech to będzie fantastyczny dzień dla ciebie. No.
2: Dziękuję bardzo.
0: I dzisiaj możesz się spóźnić do pracy, bo masz dobrą wymówkę. Radio
1: SK. Gipsy Kukon, ty masz. Wiecie, co jest dalej? Ty masz urodziny. No. Dla mnie masz style, dokładnie.
3: To nie

0: Może też by dostał takie obywatelstwo.
1: Ale on jej śpiewał 100 lat, 100
2: lat. To za mało. Nie, to co? I gdyby zaśpiewał na Rolandzie, to tak, ale nie tutaj.
1: Teraz wszyscy kochają Maję Chwalińską i o tym za chwilę w newsach.
3: Kama i Wiktor. Kama i Wiktor. Autopromocja.
4: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę.
5: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
4: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
5: Aha, a co, można wygrać?
4: No wiem, co do wygrania jest.
5: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
4: Dokładnie, ale będzie się...
3: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
4: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
8: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
12: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
13: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
14: Doktorze, syn znowu kaszle.
15: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
14: Co mogę zrobić?
15: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
16: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
17: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
18: Disney Plus.
19: To jest mój czas.
18: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
7: Mam propozycję.
2: To nie jest jakaś wkrętka?
18: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
16: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca, plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
0: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
17: To będzie ostatnia reklama.
13: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
9: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, wellfitness.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia, organizator Dnia Nowej Energii www.tauron.pl.
8: Prognozy synoptyków na najbliższe dni dla Śląska, Zagłębia i Beskidów. No, trochę można powiedzieć w opłakanym stanie. Przelotne opady potrwają niemalże do końca tygodnia. No i niezbyt ciepło, jak na czerwiec. 16 stopni dzisiaj, jutro 17.
6: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
21: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
22: Jest 7, zaczyna Męska News, Marcin Procki. Zapraszam. Koalicja Obywatelska i PSL łączą siły i odkrywają karty przed wyborami w Krakowie. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką tych partii na prezydenta miasta.
23: Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki.
22: A przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się w wyniku odwołania w referendum dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Do głosowania dojdzie prawdopodobnie we wrześniu, a swoich kandydatów przedstawiły do tej pory m.in. PiS, Nowa Lewica, Partia Razem i Konfederacja. Jest 3-miesięczny areszt dla obywatela Turcji, kierowcy taksówki, którego manewr spowodował tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach. Po wypadku wrócił temat prawnych rozwiązań dotyczących pracy przewoźników na aplikacje. Zaostrzenia ustawy o transporcie drogowym domagają się związkowcy, mówi Paweł Saturski z NSZZ Solidarność Taksówkarzy.
24: Wykonujemy bardzo odpowiedzialny zawód przewozu osób. My nie wozimy ziemniaków.
22: A taksówkarze domagają się na przykład wprowadzenia wydawania imiennych certyfikatów na przewóz osób poprzedzonych egzaminem. Są chęci, a wszystko zależy od samej tenisistki. Władze Dąbrowy Górniczej nie wykluczają przyznania Mai Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki.
25: Są takie głosy od mieszkańców i my się bardzo poważnie nad tym zastanawiamy. Natomiast trzeba porozmawiać z samą zainteresowaną, czy takim tytułem byłaby zainteresowana i czy by się na to zgodziła.
22: Mówi prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak, a do Rady Miejskiej wpłynął już wniosek radnych, by korty tenisowe w Parku Zielona otrzymały imię Mai Chwalińskiej.
26: SK Południe News.
8: Dobiega końca dwuletni projekt unijny Zróbmy sobie klimat, czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu. W jego ramach podejmowane były działania, które miały wzmocnić aktywność mieszkańców oraz budować tożsamość lokalną.
27: Realizowaliśmy warsztaty dla każdej grupy wiekowej. Stworzyliśmy ekomural, grę terenową.
8: Mówiła Katarzyna Korusiewicz z Fundacji Epikur. A pod chorzowską estakadę wróciły wczoraj autobusy. Chodzi o linie 190, 192 oraz 132.
28: Kama i Wiktor.
2: Dzień dobry, witamy w środę w pół do piątku, 10 czerwca.
1: Tak jest, połóweczka tygodnia, coraz bliżej do weekendu.
14: O, słowo weekend wywołuje u mnie dreszcze.
1: A u was? Co wywołuje dreszcze? Jadzia dzisiaj zdradziła, że Eugeniusz Bodo. A u was?
14: Eska, u mnie dreszcze wywołuje, gdy potrzebuję do toalety, a jej nie ma w pobliżu.
1: A, jakoś to rozchodzę.
2: To inaczej nazywa.

0: 5 minut i będzie z nami godzina 7. Dawid Poczelu pochodzi z Dąbrowy Górniczej, nie jest honorowym obywatelem tego miasta.
1: A być Słuchaj. Może dziewczyna z paletką za chwilę dostanie honorowe Właśnie. Obywatelstwo.
2: Gdyby Dawid Poczelu zdobył taki wielki srebrny talerz,

0: się na zewnątrz trochę chłodniej niż wczoraj w całym kraju, no to mogą pojawić się dreszcze.
1: Cześć SK, ja jestem kierowcą zawodowym. U mnie dreszcze wywołuje widok ITD. Pozdrawiam.
2: To są tak zwane krokodylki.
0: No, rzeczywiście.
3: Mam deciki.
0: Byłaś kiedyś na takim...
3: Kiedyś chcieli ważyć mój samochód, ale powiedziałam, że dużo zjadłam i że to nie ma sensu, żebyśmy się spotkali rano na czczą.
2: Słuchajcie, ale a propos zwierząt mam newsika krótkiego.
0: Dawaj.
2: Okazuje się, że...
0: A propos zwierząt?
2: Okej. Najnowsze badania opublikowane na łamach czasopisma Science, więc poważna gazeta. Pokazują, że, uwaga, trzmiele mają bardzo złożone myślenie i owe trzmiele potrafią rozwiązywać złożone problemy tak samo jak szympansy.
3: No w Polsce jest nawet miasto Trzmiel,
0: jest.
3: Ale nie ma miasta szympansów.

0: Vivaldi na antenie Eski. 4 pory roku, 15 po 7.
1: Siódme wygrywa w Radiu Eska.
0: Zapraszamy oczywiście, dzwońcie 664-402-302.
2: Ach, aż normalnie dreszcze dostałam. Odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nasze eskowe nagrody. Trzymajcie telefon przy uchu, jedna sekunda na powiedzenie dobrej odpowiedzi.
0: No to jeszcze dla dopełnienia formalności, te nagrody to jest worek naszych gadżetów, jak zwykle odwiedziny w piwnicy i wrzucimy wam wszystko, co ma logo Eski.
2: Dzień dobry. Halo.
0: Dzień dobry, jak masz na imię, osobo?
3: Kornelia.
0: Kornelia. Osoba grająca.
4: Pierwsze. Dziękujemy, że masz telefon przy uchu. Leźmy, uwaga, pierwsze. Mhm.
0: W Kubusiu Puchatku, taka bajka, smutny zawsze był, uwaga, prosiaczek,
2: chrum chrum,
0: osiołek,
2: io, io.
0: Czy tygrysek?
3: Osiołek.
0: Oczywiście,
2: osiołek, wesołek. Osiołek, no właśnie.
0: A sam Kubuś zawsze mówił, że...
5: Ach tak, chyba czas coś przekąsić. Odzywa się mój brzuszek.
4: No, uwielbiamy. Wspaniała bajka, bardzo mocno polecamy.
0: Drugie.
4: Oczywiście. Lećmy z drugim.
2: Wytłumacz zasady gry w bierki.
3: Patyczki. Żeby
2: drugiego
3: nie rozwiózł
2: patyczka. Dobrze. Bardzo prosimy, weź telefon do ucha,
4: naprawdę,
2: bo ledwo cię
4: słyszymy.
2: Słychać. No
4: za
2: właśnie.
4: Chwilę już w ogóle ciebie nie usłyszymy. Ale no. Uwaga, siano i słoma to samo, tak czy nie?
3: Nie.
0: Zna się, kurde, zna się.
4: Dobrze, że jest taka poważna, dobrze.
0: Czy ta piosenka to AI, czy może śpiewa ją prawdziwy człowiek? Posłuchaj.
6: Tak kocha się tylko w filmach, a rzeczywistość jest już inna.
0: No jakbyś obstawiała, to jest prawdziwe czy oszukane?
3: Prawdziwe.
0: Niestety.
4: A nie.
0: To jest komputer, teraz takie rzeczy robi AI, niestety.
4: A myślała, że to by czerwone gitary grają.
0: To konkretnie...
2: Tak brzmiało.
0: Wiecie, jak nazywa się ten zespół?
2: No.
0: AI-e.
4: AI-e.
0: AI-e.
4: Dziękujemy pięknie. Zapraszamy kolejną osobę. 664-402-302. Halo, halo, dzień dobry. Halo, kto tam? SK?
0: Ojej. Jezu, kosmos.
7: Halo, halo, jestem.
0: A możesz wyłączyć te zestawy głośno mówiące i słuchawkowe?
4: Albo szybę zamknij w samochodzie.
0: Albo się rozłącz.
7: Okej.
4: Okay. Słuchajcie, to jest naprawdę dla nas trudne, bo nie słyszymy was prawie w ogóle, kochani. Ale dobra, no próbujmy.
0: O, uwaga.
8: Piąte.
2: La cucaracha, to po hiszpańsku. Drabina, karaluch, czy nazwa najpopularniejszej plaży w Meksyku?
7: Karalu.
0: Dobrze, kurde, Karalu.
4: To jest taka fajna gra, planszówka.
0: Nie reklamuj, nie reklamuj.
4: Nie reklamuję, nie reklamuj, że jest. No.
0: Szóste. Którego czerwca zacznie się kalendarzowe lato?
7: 21.
2: Brawo.
0: Dobry gość.
4: No i uwaga.
0: Uwaga.
8: Siódme.
4: Budzisz się w czwartek rano, obok ciebie leży kama. Co mówisz do niej?
7: Dzień dobry, jutro mamy piątek, piątelno, kama.
4: Ale,
2: i tak nie. To można, tak? Widzicie? No to jest facet z klasą, to jest dżentelmen.
4: Wychodzisz od razu.
2: Fantastycznie, wielkie gratulacje. Mamy dla ciebie zestaw eskowych gadżetów. Tam się znajdzie torba, butelka oraz kilka innych fajnych rzeczy. No i jeszcze szybkie orędzie do narodu. Co byś chciał powiedzieć Polkom i Polakom?
7: Pozdrawiam wszystkich. Zaczynam właśnie urlop.
2: Rozłącz!
0: Czy ja mogę odpowiedzieć na siódme pytanie?
2: No.
0: Ejka.
4: No, prosimy.
0: Kama. No. My ten tego, czy nie wczoraj?

0: śpiewają, mówią, rapują Kamagochi.
1: Kamagochi.
0: Kamagochi, Kamagochi. Tutaj Janka jest Kamagochi i Wiktor.
2: Bić, spać i nakarmić mnie. To wszystko się zgadza.
0: 20 minut po godzinie 7.
3: Czy my przypadkiem nie pracujemy w budżetówce? Chyba nie, nie?
0: No chyba nie.
3: Halo, panie prezesie, my jesteśmy budżetówka, czy nie?
0: Chyba nie.
2: Jakby była trzynastka wypłacana, to ja chętnie.
3: O podwyżkach dla budżetówki za chwilę.

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Nowy, autoryzowany dealer i serwis Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla Ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski? Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSB. Więcej na www.wsbedu.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
13: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
15: Robi się gęsto na trasie 86 w Katowicach, jadąc od Tychów w kierunku Sosnowca i w drugą stronę na Alei Roździńskiego. Jedźcie ostrożnie, bo w wielu miejscach mokro i ślisko. Dzisiaj maksymalnie 16 stopni.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, wellfitness.pl.
13: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac, oferujący materace i łóżka, Bytom Park Handlowy S1 Center.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
16: Dokładnie 7.30.

0: wellfitness.pl. Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac, oferujący materace i łóżka, Bytom Park Handlowy S1 Center.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Dokładnie 7.30.

0: Ocena rządu Donalda Tuska, 54% badanych w sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu źle oceniło jego działania. 33% wystawiło dobrą ocenę, a 13% nie ma zdania.
1: SK Sport News.
0: Ruszają zmagania w Lidze Narodów Siatkarzy. Reprezentacja Polski rywalizację zacznie od turnieju w Chinach, gdzie rozegra 4 spotkania. Pierwszym rywalem Kuba. To spotkanie już się rozpoczęło. W pierwszym secie Polacy wygrali 25-16. Trwa druga partia. W tym momencie jest 6-4 dla Polaków. A w kolejnych dniach biało-czerwoni zagrają jeszcze ze Słowenią, Japonią i Ukrainą. A w Hiszpanii trwa walka o transfer Juliana Alvareza. Real Madryt przekazał, że Atletico odrzuciło ofertę za piłkarza, a ta opiewała na 150 milionów euro. Klauzula odstępnego za Argentyńczyka to 500 milionów euro. Próby ściągnięcia Alvareza podejmuje też FC Barcelona.

0: pozdrawiam serdecznie.
1: Ciekawa jestem, jaką ocenę dostał nasz słuchacz ostatnio.
2: No wiadomo jaką.
3: To może szybki teścik?
4: Ile to jest 9 razy 8?
5: 9 razy 8? O Boże, 78. Nie.
2: Nie.

0: Znacie tą teorię, że wszystkie kawałki już kiedyś były i wszystko było zagrane?
1: Nie, a co?
0: Bo to jest Roxy Węgiel. Ten dzień.
2: Kim jest Jankes?
3: Kim jest Jankes?
4: Wiktor będzie świetny w jaka to melodia, natomiast Jankes jest fantastyczny w zgadywaniu, kim jest. No i sytuacja
0: dawaj.
4: Jest następująca.
0: Nie, ale niech strzela już od razu. Kim jesteś? Proszę, wykorzystaj pierwszą szansę. Kim dzisiaj jesteś?
5: Kim dzisiaj jestem?
0: No?
5: Jestem człowiekiem!
0: I to jest dobra odpowiedź.
4: Słuchajcie, na eskowym Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Jankes nie ma zielonego pojęcia, kim dzisiaj jest.
0: Gdzie są moje okulary? Ja to właśnie widzę.
4: Tam, ja jeszcze nie widziałam tego.
6: Mało przerabiania.
5: Pokaż. Jestem znaną postacią? Wszyscy mnie znają?
0: Tak.
5: Jestem łatwogangiem? Łatwogang?
0: Nie jesteś łatwogangiem.
4: Mogę ci powiedzieć tylko tyle, tak w kontekście dzisiejszego naszego tematu, że wywołujesz dreszcze.
5: Czyli jestem
0: kleszczem.
5: Jezusie, gdzieś powiedzieliście, że jestem człowiekiem.
0: Jesteś, to już możemy od razu powiedzieć. Jesteś człowiekiem, wszyscy cię znają, to jest
4: koniec,
0: na tyle, jeżeli chodzi o nasze podpowiedzi.
4: Ale teraz wy dajcie podpowiedzi Jankesowi na eskowym messengerku. Nagrywajcie podpowiedzi tak, żeby może najpierw nie zgadł, ale potem może, żeby zgadł.
0: Tak, żeby się kręcić dookoła, ale nie powiedzieć wprost, kim jest Jankes, bo zdjęcie jest na Instagramie, Jankes ma blokadę założoną, nie może tam wchodzić.
5: Jestem znaną... A jestem Polakiem?
0: Nie powiem ci tego.
5: To czyli już nie jestem Polakiem.
0: Byłoby za dużo, za łatwo.
5: Czyli nie jestem Polakiem.
0: Przypominamy, że masz trzy
5: szanse.
0: Czy
5: jestem aktorem?
0: Od teraz masz trzy szanse wskazania konkretnych osób, konkretnych rzeczy, przedmiotów, typów. I jak spalisz swoje trzy szanse, to będziesz musiał się przebrać za tę osobę, za ten przedmiot.
5: Dobra, jestem mężczyzną, jestem znaną postacią, jestem z zagranicy. Wszyscy mnie lubią, czy nie wszyscy?
0: No nie wszyscy.
4: To się
0: no.
4: okaże.
0: Nie ma na świecie kogoś takiego, kogo lubią wszyscy.
4: Nie jesteś zupą pomidorową.
3: Instagram. Reklama. Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Bajm. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
9: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: I po reklamie.

0: Ludzie, środa do was woła. Come on, chodźcie. 48 minut po siódmej.
1: Zapraszamy środę i zapraszamy Kamila Nocela. Kamil jest, no wiecie, mistrzem w różnych dziedzinach, a przede wszystkim w dziedzinie pod tytułem wkręcanie.
0: Dzisiaj Kamil stanie się kobietą. To jest niesamowite, jak on potrafi nagle zmienić swój głos.
2: Ja myślę, że on codziennie rano wstaje. Jestem kobietą. Au!
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Tak, słucham.
5: Czy ja się dotelefonowałam do pani Moniki z tego pisma odnośnie kolei do urzędu do nas? Dzień dobry, roztargnionowana po tej stronie. Ja obsługuję, proszę pani, tę waszą sprawę. Pani mi naświetli, w czym tam jest problem u państwa?
4: Całe pole, które jest, to jest moje wokół posesji i odcina mi drogę wjazdową do drogi gminnej.
5: No dobrze, ale tam jest jakiś lokal mieszkalny? W sensie takim, że nie będzie pani mogła wejść do lokalu mieszkalnego, czy co?
4: No ja nie dojadę do posesji od drogi gminnej.
5: Bo jest też propozycja, proszę pani, postawienia ekranów akustycznych, ale widzę, że jak pani ma z tym problem, to pani też przez ekran nie przejdzie.
4: Tak, też. Właśnie, bo tu jest duży problem.
5: To no
4: też
5: to dobrze.
4: Jest problem.
5: To nie, to rozwiążemy to inaczej. Gdyby pani mogła narzucić, proszę pani, jakieś godziny przemieszczania się, proszę pani, od drogi tej lokalnej do posesji, ja po prostu sprawdzę, czy nam to światłami byłoby szybciej zrobić.
4: Nie rozumiem, jakimi światłami?
5: No, światłami kolejowymi.
4: Ale przepraszam, ale co mają światła kolejowe odnośnie mojej posesji?
5: No już mówię. Jeżeli, proszę pani, na przykład pani wchodzi do lokalu mieszkalnego, a pociąg jest na trasie, to pociąg się zatrzyma w momencie, kiedy pani będzie chciała opuścić lokal.
4: Czyli ja bym miała wyznaczone godziny, w których mogłabym do swojej własnej posesji dojechać?
5: O, zrozumiała pani. Gdyby pani mogła mi narzucić, to będzie, proszę pani, szybko.
4: Ale to jest, przepraszam, ale to jest absurd jakiś.
5: Proszę pani, rozkład na tej podstawie też będzie budowany.
4: To jest bardzo, bardzo niepokojące, co pani mówi, że w ogóle takie rozwiązania...
5: Proszę pani, pani nam sugeruje, że pani ma problem z dojściem do posesji, jak będzie wybudowana kolej. No to tak. My ten problem rozwiązujemy, dając światła kolejowe, żeby się pociąg zatrzymał, a pani doszła.
4: I wyznaczając mi godziny, w których ja mogę do mojej własnej posesji dotrzeć.
5: Żeby nie było kolizji z rozkładem jazdy, proszę pani, tak. A na przykład co roku byśmy, proszę pani, modyfikowali według pani uznania.
4: Nie, przepraszam, bo naprawdę, ja rozumiem, że pani teraz się moją sprawą zajmuje, tylko czy ja naprawdę mogłam oddzwonić? Mam umówione spotkanie w urzędzie, muszę być na 10:00. I przepraszam, bo jestem w szoku, że w ogóle cała sytuacja jest ciężka.
5: Proszę pani, jeszcze sekunda, to szokuje panią bardziej Rafał.
6: Cześć Monika, zostałaś wkręcona w Radio SK.
4: Nie, z Rafała zabiję, ale nie, generalnie pozytywnie, uśmiałam się.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: No i pięknie, dziękujemy bardzo, zapraszamy, polecamy, jutro ciąg dalszy nastąpi. Coś jeszcze?
0: Dwa kleszcze.
1: Co dwa kleszcze? Nie dwa kleszcze, tylko dwa Kuby.
0: Kuba i Kuba. Stygnie lato, no właśnie, to już za chwilę.

0: Za chwilę ósma, Ariana Grande, internet się o nią martwi, że już nie jest taka Grande, że chudnie w oczach podobno i aż tak niezdrowo, niebezpiecznie.
1: Nie. Teraz miała tam problemy żołądkowe, dlatego tak.
0: Okej. Ty masz problemy z osobowością, Jankes, od kilkunastu minut.
1: W żadnym wypadku.
0: Nie wiemy, kim jesteś cały czas.
2: Na eskowym Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Pamiętajcie, żeby rzucać podpowiedzi na eskowym Messengerku, tak żeby Janki w pewnym momencie zgadł, ale pomęczmy się trochę z nim, co?
0: No, chcesz pierwszą?
1: Dajcie jakąś fajną podpowiedź od słuchacza.
0: Jest naprawdę fajna. Jak grałeś kiedyś w gry, to będziesz wiedział.
3: O. Jankes, przed wyruszeniem w drogę musisz zebrać drużynę.
1: O, drużyna pierścienia.
0: Słuchaj, jak to mówi młodzież?
2: Tak myślisz?
0: Handluj z tym.
2: To źle myślisz.
1: Drużyna pierścienia. La la la la.
0: Ty sobie myśl.
1: Myślę.
2: A może to o jubilera chodzi?
1: Pierścionki, coś?
0: Czy możecie się uciszyć, bo zaraz Marcin Procki.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba...

0: będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
16: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia. Organizator Dnia Nowej Energii. www.tauron.pl.
17: Nie rozpieszcza nas pogoda o poranku. No i niestety nie będzie przez najbliższych kilka dni przewidziane opady dla Śląska, Zagłębia i Beskidów. Dzisiaj maksymalnie 16 stopni. W Bielsku już przetkana, między innymi Krakowska.
16: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
18: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Gwałtowne burze przeszły przez Polskę. Nawałnice pojawiły się na zachodzie kraju, a do lokalnych podtopień doszło też w Łódzkiem. Zalane zostały ulice także w miastach na Śląsku. Tu najwięcej interwencji odnotowano w rejonie Bielska-Białej i w Katowicach.
19: Przede wszystkim związane były one z usuwaniem skutków silnego wiatru oraz usuwaniem skutków opadów deszczu.
18: Mówi Aneta Gołębiowska, rzeczniczka śląskich strażaków. Dziś alerty obowiązują jedynie na południu Śląska i Małopolski, tu przed intensywnym deszczem. A ponad 60 pożarów w Belfaście w Irlandii Północnej. To po zamieszkach, które wybuchły na ulicach miasta po wieczornym ataku z użyciem noża. Napastnikiem okazał się 30-letni Sudańczyk. Mężczyzna został już zatrzymany. Po ataku wybuchły zamieszki. Grupy młodych Irlandczyków podpaliły najpierw autobus, a następnie kilka budynków. Sprawca ataku ma dziś stanąć przed miejscowym sądem, a w Zakopanem awantura o apartamenty. Interweniować musiała tam policja, na miejscu pojawiła się także karetka pogotowia. Reporterski Łukasz Bobek zna szczegóły tej sprawy.
20: Zakopiańskie służby zostały wezwane na osiedle Ciągłówka, gdzie miało dojść do zaognienia się sporu w jednym z apartamentowców. Na miejsce udało się kilka dużych radiowozów policji.

0: innych, a także zespół ratownictwa medycznego. Zadaniem służb było nie dopuścić do eskalacji emocji. Dojazd na osiedle został zablokowany. Służbom udało się opanować sytuację. Nikt nie został ranny.
1: Z nieoficjalnych informacji wynika, że na terenie apartamentowca doszło do sporu o własność nieruchomości.
2: SK Południe News.
3: 11 milionów złotych potrzeba, by 6-letni Wojtuś Polak z Żywiecczyzny mógł skorzystać z terapii genowej w Dubaju. Każda pomoc się liczy, mówi mama Wojtusia Martyna i zaprasza na kolejne akcje charytatywne na rzecz syna.
4: Chcielibyśmy zaprosić wszystkich do udziału w wydarzeniach plenerowych, w których będzie można wesprzeć Wojtusia. Jesteśmy 13 i 14 czerwca pod Dębiną w Żywcu.
3: Kolejna zbiórka odbędzie się tydzień później, 19 i 20 czerwca, podczas Dni Gminy Radziechowy Wieprz.
5: Kolejna minuta pastwienia się nad Jankesem, który nie ma zielonego pojęcia, jakie jego przerobione zdjęcie istnieje na naszym eskowym Instagramie.
6: No, dajcie jakąś konkretną odpowiedź.
5: Proszę.
7: Masz naprawdę teraz coś, co nakieruje cię na dobre tory.
6: Dawaj.
8: Jesteś znaną postacią, jesteś łysy i jesteś Polakiem, a nie z zagranicy.
6: O,
5: no jak teraz nie zgadniesz, to ja nie wiem.
6: Łysy Polak... No, no, kim jesteś? Strzelaj! Dawaj, no dawaj.
7: Czy
6: dawaj.
7: Jestem wysoki?
6: I tak i nie.
5: A. Średni
6: bym powiedział. Średni.
5: Nie wiem, na zdjęciu siedzisz.
6: Ty, no nigdy go nie mierzyłem, nie wiem, no.

0: Sofia. 9 minut po godzinie 8 tutaj SK.
1: Ciekawe, co słychać u Alvaro Solera. Czy dalej jest taki ładny, jak wtedy, kiedy nagrywał ten kawałek? A to już parę lat temu było.
2: No wygooglaj sobie.
0: Wygooglaj.
3: Kiedyś byłem na Soler.
1: Spaliłeś
2: Solarze.
1: Się?
3: No, jego, ale raz go byłem.
1: Nie róbcie tego. Szanujcie swoją skórę. 10 minut po godzinie 8.
2: Słuchajcie, Wiktor kiedyś był królem torrentów.
1: Tak.
2: I jest szansa, że znowu nim zostanie.
1: Ja pamiętam, kiedyś z Napstera się piosenki ściągało nawet.
2: Tak, było. A mówię o tym dlatego, że Polacy masowo wracają do torrentów, czyli do ściąganych nielegalnie z internetu odcinków, seriali i filmów. No.
0: Ciekawe, dlaczego tak się dzieje. Ciekawe, no.

0: Słyszysz, co oni śpiewają?
1: Że o tym...
0: Mr. Know It All.
1: Mr. Youngest.
0: Czyli facet, który wie wszystko. Czyli w ogóle nie ty.
2: Ja naprawdę nie wiem, kim jestem.
3: Kim jest Youngest?
2: No rzeczywiście nie wiem, ale mam pewne... Dobra, mam pytanie. Mogę?
0: Masz trzy strzały,
4: masz trzy
0: możesz
4: strzały,
0: już w ogóle wskazać
4: dawaj.
0: Konkretną
2: jestem,
0: osobę.
2: Jestem... Ja jeszcze ani jednego nie wykorzystałem.
0: Jeszcze nie, jeszcze masz zero.
2: Ale czy mam coś wspólnego ze sportem? Czy... Tak?
4: Tak.
0: Tak.
4: Tak?
0: Tak?
4: No oczywiście.
2: Dlaczego ty masz taką odpowiedź, że ja mam taką odpowiedź?
4: Bo on się nie zna, bo jest, jak to uznaliśmy, specyficzny.
0: Nie, po prostu
4: napiszę ci na SMS-em, Wiktor.
0: Ja wiem, już teraz wiem, o czym mówisz, tylko ta postać

0: na tyle długo żyje, to też jest podpowiedź, że z różnymi rzeczami miała w życiu
1: jest
0: styczność.
1: Jest człowiekiem wielu talentów.
0: Dokładnie.
1: Zupełnie jak ty, Janku.
0: Faktycznie sport był w życiu tej osoby na pewnym etapie kariery.
2: Dobra. No. Czy mam coś wspólnego z muzyką? Czy jestem artystą?
1: Oczywiście. Człowiek wielu talentów.
0: A nie chcesz podpowiedzi od słuchaczy?
2: Poproszę.
0: To masz.
3: Hej, Jankes, wszystkie dziury miłością można załatać.
0: No to takie ogólne. To
4: łatwe!
0: I z tym się wiąże też...
1: Poczekaj, ty wiesz, czy nie wiesz?
2: Naprawdę nie wiem teraz. No.
0: To słuchaj dalej.
2: Mam propozycję, mogę? Pierwsze.
1: Dawaj, strzał.
2: Czy jestem Szymonem Marciniakiem sędzią?
0: Pierwsza szansa nie wykorzystana.
1: Co on ma z muzyką wspólnego?
2: Jest łysy.
0: Gra na gwizdku, co ma wspólnego?
1: No dobra, to posłuchaj kolejnych podpowiedzi, może będzie łatwiej.
0: Ta jest podobna do poprzedniej.
5: Jankes, nie jedna mała przez ciebie ryczała.
2: O. Rycz, mała rycz, płacz, maleńka, płacz, teruridurara.
6: Nie, kto to śpiewał?
4: Wodo!
2: To była grupa Vox, jest takie radio.
0: To był... A wiem, o kim myślisz.
2: Jest taka radio, Vox FM jest takie radio.
0: Myślisz o tym łysym, co w grupie kombi gra i trąbi?
1: Ale
0: też nie jesteś.
2: Nie,
0: nim.
2: Nie pomyślałem o nim, ale.
0: Ja nie powiedziałem tego!
4: Idźmy dalej!
0: Proszę,
1: rzuć kolejne podpowiedzi, bo tu dziecko we mgle jest. No.
0: Proszę.
5: Jedno z najbardziej znanych głosów.
0: O. Wokal masz znany.
1: Głosów. Przypominam, głosów. Jesteś łysy.
0: Oraz.
7: Dla ciebie rodzina wcale nie musi być własna.
1: To jest świetna podpowiedź.
0: No jak się wie, to jest świetna. Jak się nie wie, to nie.
1: Ma coś związanego z muzyką, ma coś związanego ze sportem, ma coś związanego z rodziną, która nie musi być własna. Jest łysy
0: i ostatnia,
1: ma fajny głos.
0: Ostatnia podpowiedź.
8: Dawaj. No ja bym, Jankes, powiedział, że jesteś osobą, która specjalizuje się w azjatyckich sztukach walki.
0: O!
1: Sport! Sport, proszę pana, mówiłam.
2: Azjatyckie sztuki walki.
7: A ja?
0: To ty może sobie pomyśl, a my coś zagramy.
2: Czy ten pan miał urodziny jakoś dwa dni temu, wczoraj, przedwczoraj, coś?
4: O kim myślisz?
0: To posłuchaj tej podpowiedzi.
9: Ten człowiek urodził się tego samego dnia, co ja, 8 czerwca.
0: O, no. A kiedy był 8 czerwca?
2: No dwa dni temu.
0: No właśnie. No, kim jesteś?
2: Dawaj. Ja jestem King Bruce Lee Karate Miss!
4: Piotrek Frączewski!
2: Tak? Słuchajcie, Piotrek Frączewski jest łysy?
0: No a nie? A
2: co, nie wiem, ma włosy? Nie widziałem. Widziałeś pana Kleksa? Pan Kleks ma dużo włosów!
0: To jesteś ty, kochanie!
1: I wiesz co, tak jak zawsze mówię, że wyglądasz lepiej, bo zawsze wszystkie postacie mają włosy, to jednak tym razem lepiej ci, tak jak ty wyglądasz.
0: No.
10: To ja, dziękuję, King Bruce Lee Karate Miss.

0: Teraz jest 26 minut po godzinie 8. Wcześniej graliśmy Kubę i Kubę. I graliśmy też dzisiaj z Kubą.
1: Wszystko się jak poszło?
0: To tylko wie Marcin, Marcin Trocki ci powie. No zostań.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu Karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolny Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg. To będzie ostatnia reklama.
4: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, wellfitness.pl.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Katowicach przy Alei Rozdzieńskiego 191. Galeria wnętrz Home Concept.
9: Krakowska, Lipnicka, Lwowska, także księdza Stanisława Stojałowskiego to w tej chwili najbardziej zakorkowana ulica w Bielsku. I do tego mamy opady deszczu, które potrwają do jutra, włącznie w piątek. Lekka poprawa.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
10: 8.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Śledztwo w sprawie zabójstwa polskiego żołnierza na granicy z Białorusią zawieszone, przekazała prokuratura. Podejrzany o zbrodnię sprzed 2 lat Marokańczyk ukrywa się na Białorusi. Wszczęto wobec niego procedurę ekstradycyjną, ale nie został zatrzymany. Teraz historia z happy endem. 7 szczeniąt uratowali druhowie z OSP Kodrąb koło Radomska w Łódzkiem. Zwierzęta zostały porzucone na podmokłym i trudno dostępnym terenie.
11: Znaleźli tam 3 szczeniaki, dodatkowo przeszukali jeszcze za pomocą kamery termowizyjnej ten teren, zlokalizowali jeszcze 4 zwierzęta.
10: Mówi rzecznik strażaków w Radomsku Marek Jezierski. Policja szuka teraz właściciela porzuconych zwierząt. Pewna wygrana polskich siatkarzy w pierwszym meczu Ligi Narodów na inaugurację podczas turnieju w Chinach. Podopieczni Nikoli Grbicia 3-0 pokonali Kubę, a już jutro mecz ze Słowenią.
12: Jankes, Kama
13: i Wiktor.
12: W Radiu

0: W
1: przeciwieństwie do ciebie.
2: Wróćmy do dreszczy na chwilę, bo dzisiaj pani Jadzia powiedziała, że dreszcze wywołuje Eugeniusz Bodo w niej oraz Piłsudski. A w was?
3: U mnie dźwięk telefonu, to znaczy dzwonek mojego starego.
2: Ale to zabrzmiało.
0: Chodziło o stary telefon, czy o...
2: Ej, stary, pokaż dzwonek.

0: 8:38. Kiedyś miałem taki stary samochód i zawsze miałem dreszcze, jak jechałem na przegląd, czy się uda.
1: No.
0: Czy nie?
1: Ja miałem takiego fajnego pana, co nawet nie trzeba było samochodem przyjeżdżać. Co? Co?
0: Co? Ale każdy kiedyś miał takiego pana, no.
1: Tak.
2: No. Niektórzy nawet mają... O tym mówicie.
0: No, o pogodzie. Dzisiaj naprawdę na zewnątrz chłodniej niż wczoraj.
2: I to wywołuje dreszcze, dlatego dzisiaj się was pytamy, co u was wywołuje dreszcze.
0: Halo!
3: Witam serdecznie. We mnie dreszcze wywołują panie z Urzędu Skarbowego. Inni wywołują dreszcze, ale nigdy nie proszę o jeszcze.
0: No i przestań, wystarczy płacić na czas.
2: Ale wiecie, jak musi być smutno paniom z urzędu, że nikt nie prosi, daj więcej. Więcej no podatku dawaj.
1: Dostałem w tym roku zwrot, nie będę się chwalił, ale zrobili mi zwrot.
0: Kiedy? No właśnie, bo
1: już
0: ja też
1: przysłali.
0: Miałem...
1: Już? No, jak jeszcze nie przysłali, to już ci nie przyślą, nie łudź się.
0: Tak? Bo ja miałem mieć zwrot, ale no dobra. A ktoś jeszcze w sprawie
2: ale
0: dreszczy?
2: Może na wspólne konto, może żona wyda.
4: No dreszcze to wywołuje komunikat przy kasie, jak płacisz. Transakcja została odrzucona.
1: O, pan też nie dostał zwrotu.
5: I Wiktor. Autopromocja.
6: Legenda. Powróciła. W Radiu SK. Każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
7: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
6: SK Release już w piątek po 20:00.
5: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
13: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
14: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
13: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
14: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
15: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcze Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.
5: Esko.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: 11 minut i będzie z nami godzina 9. Cieszymy się, że z nami jesteście od samego rana. Dzisiaj środa, w pół do piątku. Jest naprawdę przyjemnie, fajnie.
1: A teraz uwaga, kolejna wiadomość, łamiąca wiadomość prosto od Kamili.
0: Dawaj!
2: Potraficie swój PESEL na pamięć?
1: Ja potrafię. 840401.
0: Ja też 95.
2: Co? Zajmujcie, że się to pomyliłem. Może się okazać być ważne, bo już niedługo zakup droższego zegarka czy dzieła sztuki będzie wiązał się z obowiązkowym podaniem numeru PESEL właśnie.
0: A to ja nie mam takich problemów.
2: Te zasady obejmą wszystkie zakupy powyżej 10 tysięcy euro.
1: Okej. Okay. Fajnie, że to powiedziałaś, Kama. Dobrze posłuchać sobie, co by było, gdyby było mnie stać na drogie zegarki i dzieła sztuki.

0: Siadaj, jeśli chodzi o muzyczne przyjemności, czyli Bruno Mars. Nie mów Mars od tyłu.
1: Nie powiem.
0: Nie mów. Na Antenie Radia SK 5 minut do godziny 9.
1: Fajna ta środa, naprawdę. Takiego dnia życzymy sobie i wam, żeby jeszcze trwał do wieczora, jak dzisiejszy poranek.
2: A jak wiadomo, wszystko to, co zawsze Jankes powtarza, środa to w pół do piątku.
1: To już środa to dzień na hity na czasie.
3: Jankes, Kama.
4: Kama i Wiktor.
3: Autopromocja.
5: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
6: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
5: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
6: Aha, a co, można wygrać?
5: No wiem, co do wygrania jest?
6: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
5: Dokładnie, ale będzie się...
3: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki K.
5: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Media Expert daje masz.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chipsy Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Studio Disney i Pixar prezentuje... Toy Story 5.
17: Kopelatko w boju.
18: Ty ducha we mnie masz.
16: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii. Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.

0: Leroy, akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
11: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia. Organizator Dnia Nowej Energii www.tauron.pl.
12: Przejechać jedynką dzisiaj przez Czechowice, Dziedzice do Bielska, no to jest prawdziwe wyzwanie. Zresztą centrum Katowic jest tak zakorkowane, że też doliczcie sobie kilka dodatkowych minut, jeśli macie zamiar przejechać. Deszcz będzie nam towarzyszył do końca dnia, z przerwami oczywiście i maksymalnie 16 stopni.
11: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
8: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Jest 9:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Najpewniej jeszcze dziś poznamy decyzję prezydenta w sprawie orderu Orła Białego przyznanego Wołodymirowi Zełenskiemu. W poniedziałek zebrała się w tej sprawie kapituła, która swoją opinię przesłała już Karolowi Nawrockiemu. W tle burza po decyzji ukraińskiego przywódcy, który jednej z jednostek wojskowych nadał imię UPA. Polski prezydent zaproponował, by w związku z tym odebrano mu wspomniany order. Kryzys powinna rozwiązać strona ukraińska, przyznaje premier Donald Tusk.
14: Podjąłem wysiłki, one przyniosły pewien skutek. Aby to strona ukraińska podjęła inicjatywę i przejęła na siebie odpowiedzialność za ten kryzys, a więc także sposoby wyjścia z tego kryzysu. I to było na kilku szczeblach. Poważna perswazja.
13: Order Zełenskiemu przyznał w 2023 roku prezydent Andrzej Duda. Kilkadziesiąt pociągów pasażerskich na Śląsku opóźnionych. To przez awarię urządzeń sterowania ruchem, do której doszło w Katowicach. Nie działa system kontroli położenia części rozjazdów, dlatego ruch pociągów jest wstrzymywany. Opóźnienia sięgają kilkudziesięciu minut, a część kursów została odwołana. A już dziś José Mourinho ma poprowadzić swój pierwszy trening w Realu Madryt. Wcześniej władze klubu potwierdziły zwolnienie dotychczasowego trenera królewskich Alvaro Arbeoli. Prawdopodobnie wśród nowych członków sztabu szkoleniowego znajdzie się były obrońca Realu i reprezentacji Portugalii Pepe.
15: SK Południe News.
12: 87 razy interweniowała tej nocy Śląska Straż Pożarna. Najwięcej pracy strażacy mieli w powiecie bielskim i Bielsku-Białej oraz Katowicach.
16: Przede wszystkim związane były one z usuwaniem skutków silnego wiatru, 57 zdarzeń oraz usuwaniem skutków opadów deszczu.
12: Mówiła Aneta Gołębiowska, rzeczniczka śląskich strażaków. 9 szkół z terenu powiatu żywieckiego zyska nowe przestrzenie dydaktyczne. To w ramach tegorocznej edycji programu Zielone Pracownie 2026.
17: Oj, w Realu chyba będą porządki, coś tak czuję. Porządnie wam zagram, to mogę obiecać, bo będzie Dua Lipa, będzie Dawid Podsiadło, Rita Ora, Maciej Musiałowski i Flora, a na początek Summer i Back to Friends. Mówiłem, że będzie fajnie. 9:30 na zegarach, w SC już grają. Środa, 10 czerwca, Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Katy Perry na antenie Radio Esko, to Hot and Cold w jednej z telewizji śniadaniowych, którą mi tu Janka Skama i Wiktor zostawili w spadku po poranku. Wyświetlił się materiał przed chwilą. 40-lecie Mietka Szcześniaka na scenie. I tak się zastanawiamy z Marcinem Brodskim z Newsów. Czy on się na tej scenie urodził? No przecież młody chłopak, świeżo wygląda, dobrze naprawdę. Sprawdzamy wiek w sieci. W lipcu Szcześniak, moi drodzy, uwaga, skończy 62 lata. Mietku drogi, nie widać, nie wiem jak to robisz, więc nauczaj. Jeszcze nie teraz przecież, ale kiedyś ta wiedza może mi się przydać. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beatwest. Za moment, później Rita Ora.
1: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sce, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
10: I po reklamie.

0: Jonathan Bledka i Gips na antenie Radio SK to Róż. Czy na przyszłość polskiej męskiej siatkówki można patrzeć przez różowe okulary? Dużo wskazuje na to, że tak. Inauguracja Ligi Narodów 2026 i Polska, która dosłownie kilkadziesiąt minut temu pokonała Kubę 3-0, a grała w mocno, można powiedzieć, eksperymentalnym składzie, mocno odmłodzonym. Śmiało możemy powiedzieć, że to po prostu kolejna generacja polskich siatkarzy. I całkiem nieźle się zaprezentowali. Jak czytam, bo oglądać nie oglądałem, wszystko dzieje się w Chinach. Przed nami jeszcze w ramach tego turnieju mecze ze Słowenią, Japonią i Ukrainą. I jasne, że trzymamy kciuki. Fastboy, Topic, Forget You w Radiu SK za moment, a później u nas Joe, End of Beginning.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę ja się wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
5: Nosem skręca w Radiu SK.
6: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
8: Autopromocja.
9: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
14: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
13: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
14: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
13: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
15: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla Ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski. Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSB. Więcej na www.wsbedu.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Nowy autoryzowany dealer i serwis Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl.
18: I po reklamie.

0: Musicie wiedzieć, że to jest u mnie bardzo rzadka sytuacja, żeby jakiś numer jarał mnie, ruszał od pierwszego odsłuchu, a tak było w tym przypadku i bardzo się cieszę, że mogę tym hitem się dzielić. Świeżynką nas na playliście Bebe Rexha, David Guetta i Sad Girls w Radiu SK tuż przed 10. Po 10 też się będę dzielił dobrocią i hitami na czasie. Selena Gomez i Marshmallow Wolves na początek.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.

0: już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
9: Nareszcie uspokoiła się sytuacja na trasie 86 w Katowicach w kierunku Sosnowca. Trochę jeszcze wolne tempo na Alei Raździńskiego, ale już nie ma takich problemów jak jeszcze godzinę temu. Za to deszcz będzie padał z przerwami do końca dnia, a także jutro.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, wellfitness.pl.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac, oferujący materace i łóżka, Bytom Park Handlowy S1 Center.
5: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Dokładnie 10 na zegarach, to jest SK News. Marcin Procki, zapraszam, a zaczynamy od ważnych informacji z dróg. Kierowcy, zablokowany jest zjazd z autostrady A4 na wysokości Brzeska. Przewróciła się tam ciężarówka. Także w Małopolsce, ale na Krajowej 28 w Grybowie koło Nowego Sącza doszło do wypadku osobówki ze szkolnym autokarem. Jedna z uczennic została ranna, ruch odbywa się tam wahadłowo. Nie zamierzam wdawać się w polityczne przepychanki dotyczące mojej kandydatury. Mówi tak naszemu reporterowi Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej PSL-u na prezydenta Krakowa.
11: Kampania będzie z ludźmi, wśród ludzi na krakowskich osiedlach, krakowskich dzielnicach, nie w biurze senatorskim, nie na rynku głównym, gdzie mamy głównie turystów, tylko z prawdziwymi mieszkańcami Krakowa.
12: Strefa czystego transportu, jaki jest pani pomysł?
11: Całkowicie strefy czystego transportu zlikwidować się nie da, bo obowiązują nas przepisy unijne, natomiast strefa czystego transportu, i mówiłam to już w mojej kampanii senackiej, do głębokiej przebudowy.
10: A z kandydatką KO i PSL na prezydenta Krakowa rozmawiał Mateusz Chłystun. Trzeba spodziewać się kontroli, ale ważna jest też edukacja. Mówię

0: Rodzice mogą nie wiedzieć, że hulajnogę można odblokować, może ona się poruszać z taką prędkością.
1: Mówi nam Michał Łazur z bydgoskiej policji. W ubiegłym roku w wypadkach zginęło ponad 150 rowerzystów i 11 użytkowników elektrycznych hulajnóg.
2: SK Południe. Sport.
3: Lada moment rusza wielkie święto piłki nożnej. Jutro, 11 czerwca, wielkie otwarcie Mistrzostw Świata. Niestety bez udziału Polaków, komentuje legendarny bramkarz Jan Tomaszewski.
4: I to jest żenujące. Straciliśmy przede wszystkim prestiż. Ja już nie wspomnę o tych 50 milionach złotych. A jestem cały czas za Jasiem Urbanem. Jasiu przegrał najważniejszą rzecz, jaką mógł przegrać. Mecz ze Szwecją. Nie można było przegrać z tak słabym przeciwnikiem.
3: Meczem otwarcia mundialu będzie pojedynek Meksyku i RPA, finał 19 lipca.
5: Bardzo dobre, energetyczne granie od Jazzy, czyli Can't Deny It, za kilka chwil. Gdzie Jazzy będzie można zobaczyć festiwalowo w tym roku? Gdzieś, gdzie was wyślemy, o tym na pewno w tej godzinie. Będzie też Illenium i Ellie Goulding, będzie Sanach, będzie Alex Warren, a Selena Gomez na początek. Michał Sobkowski, witajcie. Hit.

0: Można było przez ostatnie 3 minuty pięknie odpłynąć. Mezo i Kasia Wilkę, Sakrum. Wcześniej Jazzy i Can't Deny It. Bo to jest tak chyba po węgiersku, że szy czyta się jako sy, a sy jako szy, prawda? Bo to jest bardzo ważna rzecz, bo pisze się Shiget, a wymawia się Siget. Jeden z najbardziej znanych chyba festiwali w Europie. Budapeszt węgierski. Połowa sierpnia, bardzo konkretnie w tym roku między 11 a 15 sierpnia. I właśnie 11 sierpnia będzie można zobaczyć i usłyszeć Jazzy, którą przed chwilą graliśmy na antenie Radia SK. Ale tam jest chyba trzycyfrówka, jeśli chodzi o artystów. Jest Somber, jest 21 Pilots, jest Florence and the Machine, jest Louis Capaldi. I ktoś z was, a nawet ktoś z was też tam będą, bo w tym roku SK wysyła na Siget. Dokładnie tak. Ale to jeszcze nie teraz. Bądźcie z nami. Bądźcie z nami, jeśli usłyszeć chcecie The First Time. Damiano Dawid Westę za moment, a później obiecane Ilenum i Ellie Goulding, czyli Don't Want Your Love.
1: Radio SK. Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na MediaExpert.pl.

0: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczanie mieszkania może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
3: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

0: 8 czerwca. Bielsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzewska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191.
4: I po reklamie.
5: Esk.

0: się wszyscy!
1: Nowa muza, jak zwykle u nas. Zaczęło się w 2024, przynajmniej jeśli chodzi o, nazwijmy to, mainstream i anteneski, od Carry You Home, a później było świetne Ordinary. Ostatnio Fever Dream, Alex Warren, szanowni państwo, wraca numerem Passenger, który chciałbym przybliżyć wam przez najbliższe 2,5 minuty. Wesce już teraz.

Edward Maja na antenie Radio SK i Wika Żigulina, czyli Stereo Love, moja miłość w stereo, w mono, muzyczna miłość, czyli Kaśka Sochacka wczoraj z koncertem na warszawskim Torwarze. Ach, nikt tak pięknie nie śpiewał o smutku jak ona, naprawdę. Aż sam sobie zazdroszczę, że na tym koncercie byłem. To był koncert kończący tę trasę koncertową, ale dobre wieści są takie, że latem Kaśka Sochacka ma trasę lato w amfiteatrach. Złe wieści z kolei są takie, że na niektóre z tych koncertów no bardzo ciężko będzie dostać bilety. To na pewno. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka w Radiu SK za chwilę w kilometrach, a później The Colors u nas.

0: Razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
0: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs. Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym.

0: At Prizero Areny Gliwice. Świętujemy razem z Wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: I po reklamie.

0: Abletka? Abletka wciąż w świetnej formie. Tańcz, świeżynka na naszej playliście tuż przed godziną 11. Po godzinie 11 wspominałem o tym numerze, więc go zagram. Alex Warren i Fever Dream rozpocznie kolejną godzinę hitów w Radiu SK. A czy ja wspominam o tym, że mam zaproszenia do kina? Nie, to wspomnę zaraz po 11.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Bingo! Reklama.
1: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
6: Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wędzenie, grillowanie, pieczenie. Z Tregelem wszystko robisz na jednym grillu. Peletowe grille premium to prawdziwe amerykańskie barbecue, dostępne już w Polsce. Idealne steki, soczyste mięsa i smak prawdziwego dymu. Traeger. Rozpal nową jakość grillowania.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
14: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia. Organizator Dnia Nowej Energii. www.tauron.pl.
15: Postoicie teraz na autostradzie A1 w Gliwicach w kierunku Rybnika. Na wysokości Przyszowic mniej więcej pracują drogowcy. I niestety nie da się szybko, a czasami nie da się nawet wcale. Do tego pada deszcz i maksymalnie 16, może nawet 15 stopni dzisiaj.
14: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
11: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów.

0: szyb samochodowych Autoglas.
1: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Jarosław Kaczyński w ogniu pytań śledczych. Prezes PiS Jarosław Kaczyński stawił się prokuraturze okręgowej w Warszawie, gdzie jest przesłuchiwany jako świadek w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież. Postępowanie dotyczy podejrzenia do prowadzenia austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. A mamy rewolucję w rejestracji aut. Dziś wchodzą w życie przepisy, dzięki którym znika obowiązek okazywania tablic przy przerejestrowaniu auta z rynku wtórnego. Wystarczy złożenie oświadczenia. Przy rejestracji nie trzeba będzie też już przedstawiać papierowego zaświadczenia o badaniu technicznym. A piłkarscy kibice na ten turniej czekają 4 lata. Jutro początek piłkarskich mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Były bramkarz polskiej reprezentacji Artur Boruc w ekipie Stanów Zjednoczonych upatruje czarnego konia mistrzostw.
2: Ma trenera, z którym pracowałem na mecie Poczynino. Potrafi ze średniej drużyny, jeśli mogę tak nazwać, drużynę Stanów Zjednoczonych, ci zrobić coś fajnego i rzeczywiście grającą ciekawą piłkę, więc mam myślę, że to, że są gospodarzem, też może pomóc oczywiście.
1: Na mecz otwarcia jutro o 21:00 zagrają w nim reprezentacje Meksyku i RPA.
3: SK Południe News.
4: Ola Grochowska. To już kolejna propozycja bezpłatnych wycieczek po Żywcu z przewodnikiem. Tym razem chętni wyruszą szlakiem żywieckich murali. Zaprasza Grzegorz Szczepaniak, przewodnik beskidzki.
5: Długość trasy to około 10 km. Czas przejścia 4 godziny, może i dłużej. Będzie okazja, żeby bliżej zapoznać się z historią murali żywieckich.
4: Wycieczki są bezpłatne, ale trzeba się zapisać dzwoniąc do Urzędu Miejskiego. Zbiórka w najbliższą niedzielę o 10 na rynku.
6: Książę Adam, Szkieletor i te sprawy. Krótko mówiące, Władcy Pierścieni. Zaproszenia do Cinema City mam dla Was w tej godzinie, albo SMS-owo, albo oczywiście eskowy messenger do Waszej dyspozycji. PZ Hour, Dom nad Wodą zagra na pewno, będzie Lady Gaga, a teraz Alex Wołen, Michu Sobkowski. Witajcie w Esce.

0: Bausa. Pojawiają się czasem podczas SK Live Remix, to już w piątek po godzinie 20 na antenie Radia SK. No i 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, oczywiście w naszej aplikacji, specjalny stream SK Live Remix. Jutro startuje mundial w Ameryce Północnej, ten piłkarski mundial. Naszych piłkarzy zabraknie, ale nie zabraknie emocji, bo SK też ma własną piłkarską akcję na te Mistrzostwa Świata. Kompletujemy już wkrótce. Zaczniemy kompletować SK-ową drużynę i ktoś z tej drużyny z kadry będzie na PGE Narodowym walczył, to znaczy walczyć będą wszyscy, ale ktoś na PGE Narodowym w finale zgarnie 10 tysięcy złotych. A po tej rozgrywce wszyscy wspólnie będziemy oglądać jeden z meczów Mistrzostw Świata w loży VIP PGE Narodowego w towarzystwie Sławka Peszko. Więcej szczegółów będziemy mieli dla was już wkrótce na SK.pl. Carla Fernandez, Weste za moment, później Kygo, Khalid i Griffin i Save My Love.
1: Karniaki Cup. Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.
2: Autopromocja.
3: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wielosztuki w RTV EuraGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!

0: To będzie ostatnia reklama.
1: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo.

0: 2021. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.

0: Ależ to jest dobry numer. David Guetta i Sia Titanium na antenie Radia SK. Władcy Wszechświata, na taki film was wysyłałem i bardzo konkretnie wysyłam zaproszenia do Ewy.
1: Na potęgę posępnego czerepu mocy przybywaj. Jedna z moich ulubionych.

0: Nie zamieniam się w kota bojowego, czy jakoś tak. Ciekawe, Ewa, czy teraz masz kogo ujeżdżać w ten sposób. Ewa, ptaszki ćwierkają tam pięknie u ciebie. Ptaszki też ćwierkają, że zaproszenia do kina na Władcę Wszechświata są twoje. Tame Impala, Jenny West, za moment, później Purple Disco Machine i Kung, obiecuję.
1: Autopromocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20.

0: Zobacz, jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków wcale niskich cenach.
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz wagacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca. Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Bo 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów. 26,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Celuj w gorące oferty. Biedronka.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191.
13: I po reklamie.

0: Legend of Lovers, czyli nowa Katy Perry w Radiu SK, tuż przed godziną 12, po 12 razem z wami Mati Fuczyło i kolejne hity na czasie. Bledka, coś od niej zaraz po godzinie 12. Michał Sapkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
7: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
8: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
7: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
8: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
7: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
9: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla Ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski. Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSB. Więcej na www.wsbedu.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nowy autoryzowany dealer i serwis Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl.
12: I po reklamie.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Na program zaprasza

0: sponsor. Właściciel salonu Dr. Materac.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
2: Kto czeka na słońce, no to będzie musiał poczekać do piątku. Wtedy nad Śląskiem, Zagłębiem i Beskidami ma się rozjaśnić i być może ujrzymy to ciepłe oblicze i maksymalnie 15-16 stopni na termometrach, a na drogach ślisko.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
0: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
3: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Szykują się spore emocje. Za niespełna godzinę ruszy sejmowa debata nad wnioskiem PiSu o odwołanie szefa MSWiA. Zaraz potem planowane jest to głosowanie. Prawo i Sprawiedliwość chce odejścia Marcina Kierwińskiego po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Patrząc na sejmową układankę, szanse na odwołanie są niewielkie. Poparcie dla ministra zadeklarowały wszystkie kluby partii tworzących koalicję rządzącą. Nowa fala dezinformacji ze strony Rosji. O tym alarmuje polski rząd. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że MON zaangażuje wszystkie dostępne środki do walki z manipulacjami i dezinformacją, między innymi związaną z programem SAFE.
5: Sprzęt trafia do Ukrainy i tutaj już niektórzy politycy się pod to podczepili i chciałbym ich przestrzec przed byciem wykorzystanym.
4: A według szefa MON w ubiegłym roku NASK zgłosił łącznie 46 tysięcy treści dezinformacyjnych, z czego tylko 12% zostało usuniętych. Serena Williams po 4 latach przerwy ponownie na korcie. Amerykańska tenisistka bierze udział w turnieju na trawiastych kortach londyńskiego Queen's Club. Jedna z najlepszych zawodniczek w historii bierze udział w deblu z Wiktorią Mboko. Panie mają już pierwszą wygraną na koncie i awans do drugiej rundy.
6: SK Południe News.
2: Ola Grochowska. To już w najbliższą niedzielę, 14 czerwca, w Czechowickim Parku Miejskim Lasek odbędzie się kolejna edycja pojedynku o tytuł Super Dzieciaka autorskiego projektu Elżbiety Zaremskiej.
7: Rozegramy również drugie już w Czechowicach zawody Hobby Horse'u. Zatańczymy zumbę i tam wybierzemy super mamę. Będzie wiele atrakcji dla dzieci.
2: W razie niepogody wydarzenie odbędzie się w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach. Start o godzinie 15.
8: Czy macie tak czasem, że przebudzacie się w środku nocy, bo z jakiegoś powodu zadzwonił budzik, a potem okazuje się, że to wcale nie jest środek nocy i że ten budzik nie pomylił się ani trochę? No to ja 2 minuty po 12 spróbuję was obudzić i siebie przy okazji też. Bledka, komu miałabym powiedzieć na start? To ja wam mówię. Dzień dobry, Mati Fuczyła, cześć.

0: 17 czerwca zagrają w Warszawie Black Eyed Peas. A ja mam pytanie. Boicie się pająków? Takich dużych? Bo w mojej głowie właściwie nie ma osób, które się nie boją. To jest niemożliwe. Właśnie się dowiedziałem, że coraz bliżej Polski pojawia się taki nowy gatunek. Taki pająk, który pochodzi z nadmorza śródziemnego, jest spory, przy okazji wygląda groźnie i już opanował Niemcy. A to jest już całkiem niedaleko. No i najważniejsze jest to, jaką ksywę ma ten pająk. Uwaga, podaję tę ksywę Nosferatu. Czy wy też pomyśleliście już o wyjeździe na Antarktydę? 18 minut po 12.
1: Reklama. Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
2: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.

0: otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca, dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
4: I po reklamie.

0: Sony Fodera, D.O.D., Poppy Bezcamp i Think About Us, a ja chciałbym, abyście coś sobie wyobrazili. Wy, Stadion Narodowy, Loża VIP, Sławek Peszko i wspólne oglądanie mundialu. To wszystko jest do zrobienia, Sławek zadba o atmosferę. Tylko uwaga, bo wcześniej ze Sławkiem szykują się karniaki. I to w sporych ilościach. Rusza SK Karniaki Cup. Możecie wybrać się na PGE Narodowej i powalczyć o 10 tysięcy złotych. Tylko że szukamy naszej eskowej jedenastki. Polska reprezentacja nie pojechała na Mistrzostwa Świata, więc my robimy swoje. Z wami. SK.pl już można się zgłaszać, a potem pokazać, że w karniakach na Narodowym jesteście lepsi od Sławka Peszki.
1: SK Karniaki Cup. Strzelaj i wygrywaj w Radiu SK.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
4: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
4: Aha, a co, można wygrać?
3: No wiem, co do wygrania jest.
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
1: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki Cup.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na

oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.

0: 5 minut przed 13, ale Farben, René Miller i Body Tak. Patrząc na to, co dzieje się za oknem, to dobrze, że hity na czasie dodają koloru, bo inaczej można byłoby trochę odpłynąć, prawda? Też tak macie, że gdy tylko za oknem robi się jakoś tak szaro, to od razu jakby ktoś odpiął wtyczkę. A jeżeli jeszcze pada deszcz, to już nawet łóżko nie jest potrzebne, bo spać można od razu. Gorzej, gdy wcześniej trzeba popracować swoje, prawda? I tutaj pojawia się Eska. Zagram tak, aby szarość nas nie przykryła, jak kołderka. W końcu to ma być dzień dobry. Radio
1: Eska. Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia. Znowu.

hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia. Znowu

0: umową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191.
3: I po reklamie.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia. Organizator Dnia Nowej Energii. www.tauron.pl.
8: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Mamy delikatny korek na autostradzie A1. To jeżeli jedziecie od strony Bojkowa w kierunku Knurowa, wyhamujecie. Ale na szczęście nie powinniście w tym zatorze stracić więcej niż 15 minut. Na termometrach okolice 15 stopni Celsjusza. Deszczowo i pochmurnie do końca dnia.
7: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
4: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: 13. Agata Chruściak. Zapraszam. Dwie kobiety w ciąży trafiły do szpitala. 20- i 30-latką zajmują się medycy. To po tym, jak w Skarżysku Kamiennej zderzyły się dwa auta.
10: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca Passatem, wykonując manewr skrętu w ulicę podporządkowaną, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu kierowcy Golfa.
9: Mówi Anna Sławińska z policji w Skarżysku. W sumie pomocy medycznej potrzebowały 3 osoby. Okoliczności wypadku badają teraz mundurowi. Andrzej Poczobut we wrześniu chce wrócić na Białoruś, zadeklarował dziennikarz i działacz Związku Polaków w czasie wizyty w Białymstoku. Zaznaczył, że nie boi się kolejnego uwięzienia przez reżim w Mińsku. Poczobut chce wrócić jeszcze przed zjazdem Związku Polaków na Białorusi.
11: Ja bym chciał wrócić do domu. Mój dom jest w Grodnie, tak się stało. To, co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi, są w trudnej sytuacji dzisiaj.
9: A przypomnijmy, Andrzej Poczobut pod koniec kwietnia, po spędzeniu ponad 5 lat w białoruskim więzieniu, został zwolniony i bezpiecznie dotarł do Polski. Ceny paliw w dół, tak będzie jutro, za litr 95 trzeba będzie zapłacić maksymalnie 5,92, a za diesla 6,43.
12: SK Południe News.
8: 11 milionów złotych potrzeba, by 6-letni Wojtuś Polak z Żywiecczyzny mógł skorzystać z terapii genowej w Dubaju. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duszana. Każda pomoc się liczy, mówi mama Wojtusia, Martyna, i zaprasza na kolejne akcje charytatywne na rzecz syna.
13: Chcielibyśmy zaprosić wszystkich do udziału w wydarzeniach plenerowych, w których będzie można wesprzeć Wojtusia. Jesteśmy 13 i 14 czerwca pod Dębiną w Żywcu.
8: Kolejna zbiórka odbędzie się tydzień później, 19 i 20 czerwca, podczas Dni Gminy Radziechowy Wieprz.
14: Polska, Włochy, Węgry, Gruzja, Nigeria, między innymi te reprezentacje nie pojadą na mundial. Więc my skupmy się na sukcesach i na tym, że nie jesteśmy w tym wszystkim sami. Miley Cyrus, Flowers, to na początek. Mati Puczyło, 2 minutki po 13. Cześć.

0: Hotel Room Service to Pitbull w Radiu SK. 18 minut po 13, słuchajcie, co się wydarzyło. Wczoraj wieczorem mogliśmy obserwować, uwaga, koniunkcję Jowisza i Wenus, czyli że te dwie planety były bardzo blisko siebie, na niebie. No jeszcze dziś też będą, ale według niektórych takie wydarzenie zapowiada najszczęśliwszy dzień w roku. Czy też tak macie, że czekaliście na jakiś taki znak, jakiś przypadkowy przelew na miliony albo coś takiego? Byłoby miło, prawda? Tylko że wygląda na to, że ten znak już przyszedł. Jowisz i Wenus zrobiły swoje, no to teraz czas na konto bankowe. Radio SK. Damiano David, Born With A Broken Heart, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: www.radioafera.pl.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabe. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
5: Harmonizer.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mniej

0: ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag, kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca, dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
5: I po reklamie.

0: Only Girl in the World, Rihanna. 22 minuty już do 14. A kojarzycie to uczucie, gdy dzieje się coś, czego byście się nie spodziewali? Ale rzeczywiście to się dzieje. Na przykład na koncertach, kiedy widzicie i słyszycie kogoś, kogo lubicie i okazuje się, że ta osoba naprawdę istnieje. Dziwne uczucie, prawda? Ale fajne. I my takie fajne uczucie możemy wam zagwarantować. 17 czerwca, dokładnie za tydzień, do Warszawy przyjedzie ekipa The Black Eyed Peas. To w ramach Warsaw Music Festival i wy możecie poczuć to, o czym mówiłem. Spojrzeć na nich, usłyszeć. Okaże się, że Will.i.am naprawdę istnieje. Można powiedzieć wow, można potańczyć i tak dalej, bo rozdajemy wam podwójne zaproszenia na tę imprezę. SK.pl, tam się zgłaszacie i Radio SK tutaj słuchacie, bo jeszcze dziś ktoś zgarnie wejściówki. Radio SK. A za chwilę Kaśka Sochacka i Szum.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
5: To w euro.
4: Emocje rosną.
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł.

0: Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Wędzenie, grillowanie, pieczenie. Z Tregelem wszystko robisz na jednym grillu. Peletowe grille premium to prawdziwe amerykańskie barbecue. Dostępne już w Polsce. Idealne steki, soczyste mięsa i smak prawdziwego dymu. Tregel. Rozpal nową jakość grillowania.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzewska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wielostuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
9: Cześć, tu Natalia Czarnuch. Witam się z Wami ponownie w te środowe popołudnie, deszczowe jak na razie. Aktualnie mrzawka kida z nieba, między innymi w Sosnowcu, na termometrach 16 stopni. A kierowcy muszą teraz uważać na korek między Gliwicami a Knurowem. Przytyka się A1 na wysokości Wojskowa.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, wellfitness.pl.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Katowicach przy Alei Rozdzieńskiego 191. Galeria wnętrz Home Concept.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Burzliwa debata nad wnioskiem o odwołanie szefa MSWiA. Wniosek złożyła opozycja po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Andrzej Śliwka z PiS-u zarzucał ministrowi Marcinowi Kierwińskiemu złe zarządzanie służbami i zdradę munduru.
11: Gwarancją bezpieczeństwa polskich obywateli jest to, żeby Marcin Kierwiński ani jednego dnia dłużej nie był ministrem spraw wewnętrznych i administracji.
12: Zdrada munduru to było weto pana prezydenta Nawrockiego przeciwko Straży Granicznej, Policji i SOP-owi. A Marcin Kierwiński od świtu do nocy przychodził i mówił: nie odpuszczę tych pieniędzy.
10: Odpowiadał

0: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Głosowanie zaraz po debacie. Belfast w ogniu. Do północnoirlandzkiego miasta skierowano dodatkowych policjantów z Wielkiej Brytanii. To po to, by powstrzymać ewentualne kolejne zamieszki. W czasie wczorajszych starć rannych zostało 2 policjantów. Protesty wybuchły po brutalnym ataku nożownika. 30-letni Sudańczyk jest oskarżony o usiłowanie zabójstwo. Jego ofiara straciła w ataku lewe oko. Pokaz akcji służb i okazja, by zasiąść w fotelu pilota śmigłowca. To podczas edukacyjnego pikniku Wiedza ratuje życie w siedzibie głównej lotniczego pogotowia ratunkowego w Warszawie.
1: Jak wrażenia? Jak się siedzi za sterami takiego śmigłowca?
2: Dużo guzików jest. To ciekawe wrażenie dla mnie.
3: Niestety się nie zgadzają, żeby polecieć. No, już próbowałem zagadać pana, żeby polecieć, ale niestety.
0: Z Kubą Jantkiem rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun.
4: Eska Południe na czasie.
5: W niedzielę w Czechowickim Parku Miejskim Lasek odbędzie się kolejna edycja pojedynku o tytuł Super Dzieciaka. Wydarzenie promuje aktywność fizyczną, zdrowy styl życia oraz integrację mieszkańców.
6: Jakie strefy będą? Strefa kickboxingu, strefa go-jump parku, strefa turnieju rodzinnego Babingtona, będzie strefa skateparku, będzie kreatywna strefa zdrowia i strefa mistrza smaku.
5: Mówiła Ela Zaremska, organizatorka. Ja dodam, że start imprezy w niedzielę o 15.
7: Niedawno ktoś kąpał się w jednym z jezior w Tatrach w stroju Adama, a właściwie to w stroju Ewy. No i posypały się kary, bo to zabronione, ale hity na czasie zabronione nie są, dlatego nie zawaham się ich zagrać. Męskie granie orkiestra, tak zaczynamy. Dobrze, że w radiu nie widać, bo nie wiecie, jaki mam strój. Mati Fuczuło, cześć. Ja się

0: 16 minut po 14. Another 54 Ultra Talk to You, to jest Radio SK. A ja mam taką kwestię. Zbliża się sezon urlopowy, zaraz wakacje, uczniowie odliczają, bo to już w końcu 15 dni, nauczyciele pewnie też odliczają, a rodzice zakładam, że niekoniecznie, bo w końcu wakacje wcale nie oznaczają wakacji dla was, prawda? Mamo, bo ja się nudzę, tato, a może pojedziemy gdzieś, no i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj pojawia się moje pytanie, czy wy przygotowujecie się jakoś na sezon urlopowy? I w jaki sposób? Czy macie jakieś takie swoje specjalne sposoby? A może w tym roku robicie sobie urlop od urlopów? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mam bilety dla was i waszej paczki na film Władcy Wszechświata, a to będzie można sobie urządzić taki krótki urlop w kinie ewentualnie. Czekam na głosówki. Przygotowujecie się? Działacie?
1: Radio SK. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: Kaufland

0: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
1: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
2: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
1: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
2: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
1: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
3: 8 lat PreZero Areny Gliwice. Świętujemy razem z Wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
6: I po reklamie.

0: no to Kalifornia. California Girls, Katy Perry, Snoop Dogg i 25 minut przed 15, to jest SK, to są hity na czasie. Ja pytałem o to, czy szykujecie się jakoś na wakacyjne przygody, na sezon urlopowy, w końcu on już tak powolutku rusza. Zakładam, że gdzieś w pracy już mogą pojawiać się te pierwsze kłótnie o to, kto bierze wolne, dlaczego on zawsze ma wtedy, kiedy chce. A tutaj trzeba się dostosować. Wiem jak jest, wszyscy wiemy jak jest, prawda? Ale zapytałem was o to, jak wy się przygotowujecie. Okazuje się, że rodzice mają sposób na to, żeby w wakacje dzieci zrobić wakacje też sobie. Marek się nagrał.
1: Najlepszym sposobem na urlop w czasie wakacji jest babcia. Kiedyś pytała, czy ja się doczekam tych wnuków? No to teraz się doczekam, może je nawet dostanę na jakieś 2 tygodnie, więc... Dobry sposób, pozdrawiam serdecznie.
0: Babcia zadowolona, rodzice zadowoleni, dzieci nie dość, że zadowolone, to jeszcze nakarmione. O, same plusy. Marek, to zanim wyślesz dzieci do babci, możesz swoją ekipę zabrać do kina. 4 wejściówki na film Władcy Wszechświata do Cinema City są twoje. Radio SK. Albo babcię można zabrać.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę...
4: Sławek, spokojnie, powiedz o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
4: Aha, a co, można wygrać?
3: No wiem, co do wygrania jest.
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
5: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki K.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na 1000 produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta. Bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
14: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
15: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
16: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
17: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów centrum.

0: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 7-Up lub Mirinda. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A z kartą Moja Biedronka, kiełbasa śląska Morliny, duża paczka. 9,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: W końcu słońce. Czas włączyć nową

0: To cały czas jest propozycja do gorącej dwudziestki. Hugo Limel, Angel Ultra 80, Move Into The Sun. 5 minut przed 15. W piątek dowiemy się, czy głosami na sk.pl wrzucicie ten kawałek do słuchania. Za to gorącej dwudziestki na termometrach to raczej szukać teraz próżno. Znaczy, może gdzieś tam dwudziestka się pokazuje, ale do słońca i poczucia, że jest gorąco, to trochę brakuje, prawda? Diana napisała przed chwilą na eskowym Messengerze, że u niej urlop to już szykuje się na pewno gorący, bo z mężem przeznaczają go na remont, a raczej mąż robi, Diana wymyśla. Mam wrażenie, że my wszyscy w czasie urlopu jesteśmy Dianą i jej mężem. Radio SK. Michał Hanczak się melduje i wrzucamy na luz.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Urodzinowe pizzo branie w Da Grasso.

0: metry z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Disney Plus.
7: To jest mój czas.
6: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
8: Mam propozycję.
9: To nie jest jakaś wkrętka?
6: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.

0: Biedronka.
1: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSB to uczelnia dla Ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski. Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSB. Więcej na www.wsbedu.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
9: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia. Organizator Dnia Nowej Energii. www.tauron.pl.
10: Natalia Czarduch, cześć, witajcie. Maksymalnie 16 stopni, tak jest aktualnie w Gliwicach czy w Bytomiu. Do końca dnia deszczowo i pochmurnie. Tymczasem uważajcie na drogach. Słuchacze donoszą, że tunel w kierunku Sosnowca w Katowicach jest aktualnie zamknięty. Musicie wybrać jakieś objazdy, inaczej utkniecie w korku.
9: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Szef MSWiA zostaje na stanowisku. Wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego odrzucony głosami koalicji rządzącej. Za odwołaniem głosowali politycy Zjednoczonej Prawicy, Konfederacji i Partii Razem. W trakcie debaty nad wnioskiem posłowie opozycji zarzucali, że Kierwiński nie panuje nad służbami, mówi Michał Woś z PiS.
12: Minister Kierwiński nie zdał tego egzaminu. Nie jest niefortunnym szefem resortu, jest dowodem na to, że ten rząd stracił panowanie nad tym, co najważniejsze, nad bezpieczeństwem Polek i Polaków.
13: Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę, bo każdy przestępca boi się policjanta, tak już jest.
11: Odpowiadał minister Kierwiński. Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Szykuje się wielka ulewa, to w 9 województwach ostrzega IMGW. Najgorzej będzie w warmińsko-mazurskim, na północy mazowieckiego i na obrzeżach podlaskiego i kujawsko-pomorskiego. Miejscami przejdą też burze. Skręci meble, wkręci żarówkę i naprawi cieknący kran. Dąbrowa Górnicza wprowadza program Złota Rączka dla seniorów.
14: Są jednak ludzie tacy, że no nie mają tej pomocy.
15: I to się przyda.
14: Oczywiście.
15: Czasami ci seniorzy są sami albo ich rodziny gdzieś są daleko, a jeśli miasto ma taką możliwość, świetna inicjatywa.
11: A mieszkańcy 60+ będą mogli skorzystać z 4 bezpłatnych usług fachowca rocznie.
16: SK Południe News.
10: Hala widowiskowo-sportowa w Jaworznie zamieniła się w przestrzeń pokazów, warsztatów i prezentacji przygotowanych przez służby ratunkowe oraz formacje mundurowe. W mieście zorganizowany został Dzień Bezpieczeństwa.
17: Maciej Skulich, młodszy brygadier Państwowej Straży Pożarnej. Prezentujemy, jak posługiwać się gaśnicą, jak we właściwy sposób zabezpieczyć nasze mieszkania, aby uchronić się przed pożarem.
18: Czego się możecie od tych służb dowiedzieć?
19: Jak na przykład dbać o swoje bezpieczeństwo albo jak innym pomóc w razie potrzeby.
10: A więcej na sk.pl.
20: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
21: W Radiu SK.
22: W serwisie padło hasło wniosek o odwołanie i tak sobie pomyślałem, że może wy chcielibyście złożyć jakiś wniosek o odwołanie, jakiś zajęć, czegoś, czego nie chcecie już dzisiaj robić, a musicie. Zbieram takie wnioski na Messengerze Radia SK, można nagrywać głosówki. Może pomogę coś odwołać? Michał Hanczak nie odwołuje programu Wrzuć na luz, gramy hity na czasie. Joe and Love Beginning na dobry początek.

0: jest jeden z tych hitów, które powinny nakręcać was do tego, żeby wyjść z pracy tanecznym krokiem jak najszybciej. Jazzy i Candy Night na antenie Radia SK wrzucamy razem na luz 14 minut po godzinie 15, a ja dzisiaj przyjmuję wnioski o odwołanie. Możecie odwołać kogo albo co tylko chcecie, może jakieś zajęcia dodatkowe, może coś, czego wam się nie chce robić, a może kogoś, no, za kim na przykład nie przepadacie. Głosówki, czyli swoje wnioski zostawiacie na Messengerze Radia SK, tak jak Michał, cześć.
1: Cześć SK.
0: No dzień dobry.
1: Ja wnoszę o odwołanie mojego szefa. Nie chcę dać podwyżki.
0: I powiem szczerze, że takich wniosków o odwołanie szefa jest najwięcej, no bo oni rzeczywiście, jeśli chodzi o podwyżkę, to najczęściej podwyżkę ciśnienia nam fundują. Jest jeszcze jeden wniosek zupełnie inny i to w dodatku grupowy.
2: Odwołujemy wcześniej rok szkolny!
0: No jak słyszeliście, moi drodzy, parę chwil temu stary nie dostał podwyżki od szefa, więc niestety, ale nie mamy za co wysłać was na wcześniejsze wakacje. Trzeba dotrwać do końca roku, niestety, według kalendarza. Radio SK. Alex Warren i Fever Dream już za chwilę.
3: Autopromocja.
4: Legenda powróciła w Radio SK. W każdy piątek od 20. SK Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Remix już w piątek po 20:00.
3: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Nowy autoryzowany dealer i serwis Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl.
13: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians.

0: niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czelackie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czelać. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz Tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191.
6: I po reklamie.

0: same.
1: Damiano Dawid na antenie Radia SK. 15:28.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: To jest ten moment, kiedy zagram wam coś nowego, bo rzeczywiście w Radiu SK tych nowości mamy sporo. Najpierw zapytam, czy pamiętacie ten hit, który kilka tygodni temu podbijał nie tylko antenę Radia SK, ale też wiele imprezowni i pewnie też siłowni, bo kardio niezłe można było przy nim robić. To Fast Cars and Superstars od Cristiano Marci, ale ten włoski DJ i producent ma już dla nas coś nowego, coś na lato, w trochę innym klimacie. Razem z Soleo nagrał kawałek Summer is Magic. A czy rzeczywiście będzie magicznie? No przekonajcie się teraz.

0: Podobno Kaśka z Handlowego miała urodziny i zrobiła taki prywatny bal w dziale swoim. Ciekawe, czy jeszcze coś zostało. Prywatny bal, cyrko na antenie Radia SK. 26 minut do godziny 16. Mam nadzieję, że u was w firmie też ktoś świętuje i zawsze częstuje cukierkami, jak w szkole. A tymczasem ja za kilka chwil poczęstuję hitami na czasie kolejnymi. Między innymi pojawi się hit idealny do śpiewania w samochodzie. Wszyscy znają tekst. Zresztą jestem ciekawy, czy rozpoznacie po takim jednym śladzie muzycznym ten kawałek. Ktoś już wie, z jakiego to hitu. Może jeszcze coś dorzucę, będzie łatwiej. A więcej za kilka chwil w oryginale. Jak ktoś rozpoznał, to niech nagra głosówkę na Messengerze Eski.
1: Radio SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport. Ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
6: Doktorze, syn znowu kaszle.
7: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
6: Co mogę zrobić?
7: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
8: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronny.

0: mną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

Cześć SK, to jest 1.8L. Jak zapomnieć? Ile dałbym, by zapomnieć cię? Wszystkie chwile te, które są na nie.

0: 5 minut zostało nam do godziny 16, a to był Maciek Musiałowski i hit pod tytułem Flora. Dzisiaj składacie wnioski o odwołanie. Jeszcze nikt na szczęście nie nagrał głosówki, żeby mnie odwołać z anteny Radia SK, bardzo za to dziękuję. Ale macie inne rzeczy i osoby i sytuacje, które chcecie w środowe popołudnie odwołać. Na przykład Dorota nagrała głosówkę.
1: Na mnie możecie odwołać Miel4 i naprawić mi kolano.
0: Przepraszam bardzo, czy jest jakiś hydraulik na sali, bo kolanko jest do zrobienia.
2: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: from you.
1: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
8: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.

0: kopelatko w boju.
1: Ty ducha we mnie masz.
2: Wasze ulubione zabawki. Bas, Chudy, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
3: 8 lat PreZero Areny Gliwice. Świętujemy razem z Wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
4: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, The Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
14: Uwaga kierowcy, katowicki tunel jest zablokowany. Nie przejedziecie w kierunku Sosnowca. To po tym, jak właśnie w tunelu zderzyły się ze sobą dwie osobówki. Na miejscu działania prowadzą służby. Aleja Roździńskiego aktualnie powoduje paraliż drogowy. Wybierzcie najlepiej jakieś objazdy, bo inaczej utkniecie w korku.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
12: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Trzeba wrócić do pracy i robić swoje, tak minister Marcin Kierwiński komentuje odrzucenie wniosku o odwołanie go z funkcji szefa resortu spraw wewnętrznych. Sejm debatował nad wnioskiem złożonym przez PiS.
16: Politycy PiS złożyli wniosek, który na końcu był wielkim aktem oskarżenia wobec tego, co przez 8 lat w MSW robili.
15: Mówił szef MSWiA, a w obronę Kierwińskiego zaangażowany był m.in. premier. Jutro stanie przed sądem. Rok po tragedii ruszy proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabicie 24-latki w parku Glazia w Toruniu. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, a

0: Kaczyńcy, który na końcu był wielkim aktem oskarżenia wobec tego, co przez 8 lat w MSW robili.
1: Mówił szef MSWiA, a w obronę Kierwińskiego zaangażowany był m.in. premier. Jutro stanie przed sądem. Rok po tragedii ruszy proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabicie 24-latki w parku Glazia w Toruniu. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, a

0: psychiatrycznej, a jego poczytalność nie budziła wątpliwości ubiegłych. Na etapie śledztwa odmówił składania wyjaśnień.
1: Mężczyźnie grozi dożywocie. Puchar Europy Seniorów i Mistrzostwa Europy Juniorów we wspinaczce na czas. To już w weekend w Zakopanem w ramach imprezy Teatra Fest. Pod Giewontem powstaje 15-metrowa ściana wspinaczkowa z dwoma torami. Taka sama, na której Aleksandra Mirosław zdobyła złoto podczas ostatnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.
2: SK Południe. Sport.
3: W niedzielę w Czechowickim Parku Miejskim Lasek odbędzie się kolejna edycja pojedynku o tytuł Super Dzieciaka. Wydarzenie promuje aktywność fizyczną, zdrowy styl życia oraz integrację mieszkańców.
4: Jakie strefy będą? Strefa kickboxingu, strefa go-jump parku, strefa turnieju rodzinnego babingtona, będzie strefa skateparku, będzie kreatywna strefa zdrowia i strefa mistrza smaku.
3: Mówiła Ela Zaremska, organizatorka. Ja dodam, że start imprezy w niedzielę o 15.
2: Rzuć na luz.
5: Dwie minuty po godzinie 16, może by coś odwołać, Kasia?
6: A może bym mogła poprosić o odwołanie dzisiaj dyżuru na gotowanie obiadu? Niestety dzisiaj padło na mnie.
5: To może coś zamówimy? Jeżeli ktoś zamawiał hity na czasie, bardzo dobrze trafił. Dostawa do waszych uszu. As It Was to Harry Styles, za chwilę Andy Dust, będzie Ego. A ja dzisiaj razem z wami wrzucam na luz solo. Hanczak, witajcie.

euforia to jest wtedy, kiedy już się wyszło z pracy i ma się tydzień za półmetkiem. 13 minut po godzinie 16 wrzucamy razem na luz. Lorin za nami, a przed nami między innymi wrzucanie na luz na rozpoczęciu lata w Santiago. Za kilka chwil kogoś wyślę pod Palmę. 20 czerwca tam się właśnie bawimy. My jako Radio SK, no i wy jako słuchacze. My wam wręczamy zaproszenia w to miejsce razem z Noclegiem i kasą jeszcze w dodatku, więc sk.pl to jest właściwy kierunek, tam można się zgłosić, za kilka chwil do kogoś dzwonię. Euforia to będzie też u niektórych pewnie od jutra, mimo że Polacy no nie jadą na mundial, to jednak niektórzy kibice na pewno będą zarywać nocki i oglądać te mecze, które no rzeczywiście o dziwnych porach, no bo mundial w tym roku odbywa się w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych, więc ta różnica czasu jest konkretna, ale statystycznie rzecz ujmując, konkrety też jeśli chodzi o wiek zawodników, oczywiście jest bardzo wielu debiutantów i takich bardzo młodych piłkarzy, którzy mają po 17-18 lat, no i są jakimś objawieniem, na których na pewno wiele oczu będzie zwróconych, ale uwaga, z drugiej strony

0: jest 8 dokładnie takich piłkarzy. Ale jako człowieka, który miesiąc temu skończył swoją 40, to bardzo mnie to cieszy, że w świecie piłki człowiek, który kończy 40 lat, nie jest jeszcze na spalonym. Radio
1: SK. Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: I po reklamie.

0: Proszę myć ręce, zwłaszcza w punktach gastronomicznych.
1: Na zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago.
0: A taki punkt prowadzi na przykład Julita ze swoją mamą, ale to...

0: Proszę myć ręce, zwłaszcza w punktach gastronomicznych.
1: Na zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago.
0: A taki punkt prowadzi na przykład Julita ze swoją mamą, ale to...

0: podjada te wszystkie słodycze, tak samo właśnie w lodziarni, czy w ogóle już się nie da patrzeć na to po prostu?
1: Pierwszy tydzień da się patrzeć, ale potem już ciężej.
0: No dobra, ale to czekaj. W wakacje lody w Łebie, ale rozumiem, że ty jesteś z mamą spoza Łeby, czy jest to taka sezonowa historia?
1: Dokładnie tak. Co roku wyjeżdżamy właśnie, od 3 lat prowadzimy tą budkę i co roku wyjeżdżamy właśnie do Łeby.
0: I napisałaś na SKPL, że chciałabyś trochę się wyluzować jeszcze przed tym sezonem tak naprawdę.
1: Oj, zdecydowanie tak. Przydałoby się.
0: To powiem ci tak. Ktoś inny 20 czerwca będzie ci stawiał lody. I dlatego, że zapraszam ciebie, twoją mamę i jeszcze dwie osoby, które sobie tam wybierzecie na rozpoczęcie lata w Santago, to właśnie 20 czerwca fundujemy nocleg, do tego jeszcze 500 kieszonkowego na lody na przykład i do tego wszystkiego tam na miejscu konkursy z nagrodami, spotkanie z naszą ekipą, bo Michu Sobkowski i Kamaryciak będą, będzie też koncert Mesai, a sporo się będzie działo. Ale przede wszystkim zjeżdżalnie, baseny, opalanko, leżenie, co tam tylko chcesz.
1: O ja cię mega, dziękuję bardzo, nie mogę się doczekać.
0: No, wcale się nie dziwię. No, baw się dobrze, a potem widzimy się, mam nadzieję, w Łebie, na lodach.
1: Zapraszam.
0: Albo na gofrach. A z czym gofry najlepsze w tym sezonie, jak myślisz, co będzie modne?
1: No wita śmietana i owoce, i sos topi, koniecznie.
0: To się nie zmienia. No do usłyszenia, do zobaczenia, jestem przekonany. A was zapraszam na SKPL, bo jeszcze mamy dla was trochę zaproszeń do Santago.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago, www.santago.com.

0: O odwołanie kogoś lub czegoś, co tylko chcecie w środku tygodnia odwołać. Bardzo proszę, można nagrywać głosówki na Messengerze Eski, jak zrobiła to Paulina.
1: Hej Eska, ja odwołuję zmarszczki, bo przy moich ostatnich urodzinach powstały dwie nowe.
0: Daj spokój dziewczyno, to jest radio, tu nie widać, tu się nie trzeba tym w ogóle przejmować. Małgosia z kolei napisała, że najchętniej odwołałaby dzisiejsze zajęcia z pilatesu, bo w ogóle nie chce jej się iść, jeszcze pogoda nie sprzyja. Ale ja zachęcam do tego, żeby jednak pójść. Pewnie już zapłacone, to po pierwsze, a po drugie umiejętność rozciągania się jest przydatna. Zwłaszcza jeżeli ktoś nauczy się rozciągać domowy budżet, tak żeby na cały miesiąc wystarczyło i jeszcze zostało. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
3: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
3: Aha, a co, można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania jest?
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
4: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki K.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
11: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski? Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSB. Więcej na www.wsbedu.pl.
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
13: Wędzenie, grillowanie, pieczenie. Z Tregelem wszystko robisz na jednym grillu. Peletowe grille premium to prawdziwe amerykańskie barbecue. Dostępne już w Polsce. Idealne steki, soczyste mięsa i smak prawdziwego dymu. Tregel. Rozpal nową jakość grillowania.
5: To będzie ostatnia reklama.
14: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
15: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: I po reklamie.

0: pozdrowieniami dla wszystkich, którzy właśnie utknęli w jakimś korku, bo na przykład pogoda nie taka, albo jakieś rozkopy, wykopy, albo po prostu, jak zwykle o tej porze, wasza ulica stoi. Drop Dead, Olivia Rodrigo, mam nadzieję, że bardzo dobrze zabrzmiała w waszych samochodach. Za chwilę 17, potem newsy i kolejne hity wam wrzucę do auta. Między innymi Nicki Minaj i Justin Bieber będą.
1: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca.

0: Polsce. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
2: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
3: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
2: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
3: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
2: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
4: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer jeden na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
11: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia. Organizator Dnia Nowej Energii. www.tauron.pl.
12: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Jest ślisko na trasach, kierowcy ściągnijcie nogę z gazu. Jakiś czas temu w tunelu katowickim doszło do stłuczki. Pasy w kierunku Sosnowca były przyblokowane, nadal na Alei Roździńskiego mogą występować utrudnienia w ruchu. Zachowajcie zatem czujność za kółkiem.
11: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Tragedia w Warszawie. Drzewo przygniotło mężczyznę w okolicy Mostu Poniatowskiego.
14: Na miejscu czynności prowadzone są z udziałem prokuratora.
13: Mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji. Wszystkie okoliczności tej tragedii wyjaśni śledztwo. Karol Nawrocki poleci do Stanów Zjednoczonych na urodziny Donalda Trumpa. Polski prezydent otrzymał zaproszenie i w niedzielę wybiera się do USA. Wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego. 87% uczniów doświadczyło przemocy rówieśniczej w ciągu ostatniego roku. To alarmujące wyniki raportu przeprowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. 3/4 badanych doświadczyło cyberprzemocy, a niemal 2/3 przemocy fizycznej.
15: Częściej jednak wydarza się to przemoc w bezpośrednim kontakcie. Ta w internecie także często, ale nieco rzadziej. Te dwie formy się nakładają.
13: Mówi Szymon Wójcik z Fundacji. 35% badanych przyznało, że zgłosiło przemoc, ale realną pomoc otrzymała tylko 1/3. Wsparcie psychologiczne można otrzymać za darmo przez całą dobę pod telefonem zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111.
16: Południe. News.
12: Szkolenia z pierwszej pomocy, spotkania z ekspertami oraz pokazy specjalistycznego sprzętu. W Jaworznie trwa Dzień Bezpieczeństwa.
17: Czego się tu dowiecie?
18: No jak postępować w różnych sytuacjach.
19: Dużo dzieci może zobaczyć, jak ważna jest pomoc.
20: Pacjent pozostaje nieprzytomny i uczymy podejście do pacjenta, sprawdzenia, czy pacjent oddycha, czy reaguje, jeśli nie reaguje. To podstawowe czynności reanimacyjne według schematu.
21: Byliśmy tam w namiocie, można było sobie otrzymać shotguna, zobaczyć jak wygląda, jakie mają rozmiary te pociski.
12: Podczas Dni Bezpieczeństwa oglądać można też specjalistyczne pojazdy i ich wyposażenie.
22: Wrzuć na luz!
23: Wrzuć na luz!
24: Wrzuć na luz!
25: W Radiu SK.
26: No tak, no Kasi nie ma, więc ja muszę zrobić to za nią i ogłosić, że ma

0: rozmiary te pociski.
1: Podczas Dni Bezpieczeństwa oglądać można też specjalistyczne pojazdy i ich wyposażenie.
2: Wrzuć na luz. No tak, no Kasi nie ma, więc ja muszę zrobić to za nią i ogłosić, że możecie wrzucić na luz. Dziś dzień elektryka, więc no zwykle mówię, że warto w życiu iść pod prąd, ale jednak jak wracacie do domu, to z prądem i byleby nie w korkach jednak. A ja wam będę grał, niezależnie gdzie teraz jesteście. Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj, Hanczak z tej strony. Dzień dobry.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek, a

0: Mam nadzieję, że tym hitem na nowo podładowałem wam baterię po ciężkim dniu w pracy. 16 minut po godzinie 17, zawsze w Radiu SK około godziny 17 mówimy z Kasią, że mamy międzynarodową godzinę szczęścia. Julia się odezwała w tym temacie.
1: Międzynarodowa godzina szczęścia nabrała dla mnie jeszcze większego i głębszego znaczenia w momencie, kiedy zmieniłam pracę. I przez ostatnie 2 lata słyszałam międzynarodową godzinę szczęścia, będąc dopiero w połowie drogi powrotnej. A teraz słucham was już przy obiedzie.
0: O,
1: jak pięknie! No, jestem taka szczęśliwa!
0: Się wcale nie dziwię. Jak się jest przy obiedzie, to człowiek od razu się cieszy pełną gębą i pełną michą. No to za chwilę do obiadu, a w sumie to już po obiedzie pewnie bardzo dobrze wjedzie popołudniowe espresso od Sabriny Carpenter. No i jeszcze zachęcam do tego, żeby, jeżeli ktoś ma siłę, ze mną się trochę pobawić. Za kilka chwil zagramy w tabu, czyli ja będę zadawał pytanie, a wy no nie możecie odpowiadać słowami, które na pewną literę się zaczynają. Kto chętny? Czekam na zgłoszenia. Messenger Radia SK, zostawcie namiar na siebie. Radio
2: SK. Reklama. Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakob Skronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
8: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzewska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191.
9: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski. Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSP.

0: wsb.edu.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: I po reklamie.

0: miejsce wczoraj.
1: Wczoraj Kaśka Sochacka zakończyła wiosenną trasę koncertową na warszawskim Torwarze i to był piękny wieczór. Ale kolejne koncerty przed Kaśką Sochacką w ramach letniej trasy, także szukajcie w okolicy, a znajdziecie. Ja znalazłem Michała i teraz jak Michał z Michałem zagramy sobie w tabu. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, cześć Michał, witam wszystkich.
1: Już po pracy jesteś? Wolne?
2: A już po pracy to jestem, to ja ten narzeczony, który remont robi.
1: Okej, dobra, czyli z pracy do pracy. No dobra, Michał, to chwilę się zrelaksujesz, grając ze mną w tabu, mam nadzieję. Za chwilę, przez pół minuty będę zadawał ci pytania, na które nie wolno ci odpowiadać słowami na literę M jak Michał. Takie oto odkrycie dzisiaj wymyśliłem.
2: No dobra.
1: Dobrze, no dobra, no to co, to startujemy, tylko kombinuj, żeby odpowiadać. Smarujemy nim chleb.
2: Nie słyszałem.
1: Czym? Ketchup. Dobra. Zawody sportowe, które jutro startują, to?
2: Piłka siatkowa.
1: Jak zwrócić się do tenisistki Chwalińskiej? Jakbyś chciał ją zawołać, to jak?
2: Ty bardzo dobra sportmenko.
1: Pracowite zwierzątko, to?
2: Nosorożec.
1: Był przed czerwcem?
2: Kwiecień.
1: No w sumie masz rację. Ej, no powiem ci, że bardzo dobrze, tam powiedzmy, że był lekki falstarcik, ale skoro Michał z Michałem grają, to wiadomo, że przymrużę tutaj oczy i udam, że nie słyszałem, to w sumie uszy zatkam na chwilę. Dobrze, Michał, eskowe gadżety są dla ciebie wszystkie. Nie dziel się z narzeczoną. Ona będzie miała wyremontowany dom za to.

0: Tańczymy z Bledką i nowym singlem Tańcz na antenie Radia SK. 23 minuty zostały nam do godziny 18. Wróćmy jeszcze na chwilę do rozgrywki w tabu. Przed chwilą zapytałem Michała. Zawody sportowe, które jutro startują, to...
1: Piłka siatkowa.
0: Nie mam bladego pojęcia, czy jutro startują jakieś zawody w piłce siatkowej, bo w ogóle można mnie w kwestii sportów robić we wszystko i wkręcić we wszystko, więc zaliczam, ale wiem, że jutro startuje Mundial, czyli Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Bez Polaków, ale moi drodzy, Radio SK organizuje coś na kształt swoich własnych Mistrzostw Świata i Wszechświata, jeśli chodzi o piłkę nożną, bo startuje u nas SK Karniaki Cup. A w roli głównej po pierwsze Sławomir Peszko, a po drugie wy, czyli słuchacze Radia SK. Od przyszłego tygodnia będziecie mogli odgadywać wygwizdane wypowiedzi, tak mówię na razie tajemniczo, wszystkiego dowiecie się w swoim czasie. No i powalczyć też o udział w wielkim finale tej zabawy, czyli SK Karniaki Cup. To na początku lipca na PGE Narodowym w Warszawie. I tam też będzie Peszko i tam też ktoś z was zgarnie 10 tysięcy złotych. Przekonałem? No to słuchajcie nas uważnie, szczegóły wkrótce.
2: Radio SK. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Roździńska.

0: Jego 191.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Klimatyzacja, dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
3: Dla mnie wybór jest tylko jeden.
4: Tauron. Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 8 lat PreZero Areny Gliwice. Świętujemy razem z Wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
12: I po reklamie.

0: Powiem wam, kto pojawił się w studiu. Katy Perry oczywiście zaśpiewała Legendary Lovers. Pojawiły się wielkie figurki z Toy Story, Chudego i Baza. Naprawdę Chudy jest z mojego wzrostu. Ale pojawił się też Rafał Adamczak.
1: Pojawiła się figurka Grubego też. Rafał Adamczak, dzień dobry.
0: Tam. Zaraz możemy się porównać, kto ma większą oponkę.
1: Chciałem, żebyś zaprzeczył.
0: Wiem. Jestem bardzo miły. Zostawiam was w bardzo miłych rękach. Imprezka dzisiaj z Rafałem Adamczakiem, a ja wracam jutro po 15. Hanczak, cześć.
2: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą,
1: przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
2: Harmonizer.
3: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
4: Wszyscy tutaj to zabawki.
5: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
3: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
6: Eska Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia Eska, a potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara.
8: Tylko w kinach od 17 czerwca.
9: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Odell, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
16: Natalia Czarnuch, cześć. Ciągle pada. Na termometrach tylko 13 stopni na plusie, tak jest aktualnie w Bielsku-Białej. Jutro aura będzie identyczna jak ta dzisiejsza. A jeśli chodzi o to, kiedy uśmiechnie się do nas słońce, to najszybciej nastąpi to dopiero w piątek czy sobotę.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
14: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac, oferujący materace i łóżka. Bytom Park Handlowy S1 Center.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Decyzja prezydenta możliwa jeszcze dziś. Ważą się losy orderu Orła Białego Wołodymyra Załęskiego po politycznej burzy wokół wojskowej jednostki imienia bohaterów UPA. Karol Nawrocki chciał odebrania odznaczenia, otrzymał już opinię kapituły orderu. Teraz ruch jest po jego stronie. Od dziś, kupując używany samochód, nie musimy już zdejmować tablic rejestracyjnych i iść z nimi do urzędu. Jeśli chcemy zachować dotychczasowe numery, wystarczy podpisane przez nas oświadczenie, że tablice są niezniszczone i czytelne. Dodajmy, chodzi wyłącznie o tablicę obecnego wzoru.
18: SK Sport News.
17: Pojedynek Meksyku i RPA na murawie stadionu piłkarskiego otworzy jutro Mistrzostwa Piłki Nożnej. Tegoroczny mundial na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych potrwa ponad miesiąc. Niestety bez udziału Polaków.
19: Mamy naprawdę

0: zaświadczenie, że tablice są niezniszczone i czytelne. Dodajmy, chodzi wyłącznie o tablice obecnego wzoru.
1: SK Sport News.
0: Pojedynek Meksyku i RPA na murawie stadionu piłkarskiego otworzy jutro Mistrzostwa Piłki Nożnej. Tegoroczny mundial na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych potrwa ponad miesiąc. Niestety bez udziału Polaków.
2: Mamy naprawdę

0: mówi Sara Nowicka.
1: Na pograniczu muzyki FMTTM, łączącego elektronikę z dźwiękami wiolonczeli i wizualizacji wideo bazującej na rezonansie magnetycznym mózgu.
0: Przypomnę, wydarzenie już jutro o 18 w Muzeum Śląskim. Więcej informacji znajdziecie na oficjalnej stronie internetowej. Zaglądajcie już teraz.
2: Imprezka. Dobrze słyszycie? Jako że minęła godzina 18, dwie po 18 dokładnie, odpalamy imprezkę, będą hity na czasie. Mam nadzieję, że nastroje będą już w porządku, nawet jeżeli w ciągu dnia, w pracy albo w szkole coś wam je skutecznie psuło. Ode mnie na początek Calvin Harris i bardzo letnio, Summer. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

wiem dlaczego przez moment pomyślałem, że mamy poniedziałek, ale jaki tam poniedziałek, my już jesteśmy na półmetku, jeżeli chodzi o drogę do weekendu, a przecież to bardzo lubimy, bo to środa w kalendarzu. Mam nadzieję, że niezależnie od tego, to już była druga nadzieja w ciągu paru sekund, co się wydarzyło dzisiaj w pracy, w szkole albo na uczelni, to teraz już robicie wielkie ów, łapiecie dystans do tego wszystkiego, zapominacie, bo jutro będzie lepiej, a właściwie to już teraz będzie lepiej, bo to fajny środowy wieczór, tego się trzymamy, imprezka w SC jest, hity na czasie grają, więc chyba nie jest źle, prawda? Słuchajcie, w kalendarzu świąt nieoficjalnych dopatrzyłem się, że dzisiaj, 10 czerwca, mamy dzień jazdy nago na rowerze. Oczywiście pierwsze skojarzenie i pierwsza myśl jest taka, że chyba nic bardziej głupiego wykombinować nie można. Druga sprawa, ale już inna sprawa, że od razu nam się uruchamia wyobraźnia i oczyma wyobraźni widzimy... nieważne, ale trzecia sprawa jest taka i to musicie przyznać się mi rację, że bywały sytuacje albo bywają w naszym życiu, że niezależnie od tego jak bardzo staramy się trzymać fason, to czasami robimy coś wyjątkowo głupiego. Albo to się dzieje na imprezach, albo to się dzieje czasami w pracy, kiedy niezależnie od tego jaką mamy profesję, to ktoś nas prosi o coś i my wtedy wskutek różnych dziwnych wydarzeń musimy zrobić coś dziwacznego i jak sobie tak myślimy, Boże, gdyby ktoś zobaczył, co ja robię w robocie, to... No właśnie. Jaką najdziwniejszą, ewentualnie mówiąc wprost, najgłupszą rzecz i w jakiej sytuacji zdarzyło wam się zrobić? Dajcie znać, jeżeli będziecie mieć odwagę się tym pochwalić, to ode mnie wielki szacun. No i pewnie jakiś prezent też się znajdzie. Czekam pod 664 402 302, tutaj niezmiernie SMS-owo. Czekam też na naszym messengerze eskowym na głosówki Smash Mouth i All Star, czyli Shrekowo już teraz, a później PZ Hour w Radiu SK.

СК.

0: Można sobie nucić, śmiało, śmiało. Są miasta, które o tej porze jeszcze zmagają się z falą korków powołniowych. Mam nadzieję, że jak wam wrzuciłem do samochodu właśnie tę nucę, to się w tym korku lepiej stoi. Just the way you are, Milky and David Guetta w Radiu SK. To są hity na czasie, 23 minuty po godzinie 18. Dzisiaj dzień jazdy nago na rowerze. Wiadomo, sytuacja dziwna, sytuacja, no, nazywajmy to po imieniu głupia. Ja was zapytałem o to, co najgłupszego zrobiliście w swoim życiu, albo na jakiejś imprezie, albo w domu, albo w pracy. Czasami nam się takie rzeczy zdarzają. I jest głosówka od Kasi.
1: Najgłupsza rzecz, jaka mi się kiedyś wydarzyła, to była sytuacja, kiedy obcinałam głowę, włosy na głowie mężowi i maszynką do włosów wycięłam mu taki kwadracik z tyłu głowy, bo sobie pomyliłam długości maszynki. Uciekałam, gdzie pieprz rośnie, bo myślałam, że mnie chyba nie wiem, co zrobić.
0: To podobnie jak z tym dniem jazdy naga na rowerze, tutaj też trzeba sobie uruchomić wyobraźnię, żeby to wszystko sobie wyobrazić, co się działo w przypadku tego strzyżenia. Przypominam, nie obcinanie głowy, a obcinanie włosów. Ale z drugiej strony, drogie dziewczyny, gdyby mężowie byli łysi, to takich problemów by nie było.
2: Autopromocja. Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
3: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
3: Aha, a co, można wygrać?
2: No wiem, czy do wygrania jest?
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
4: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski? Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSB. Więcej na www.wsbedu.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
10: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
11: I po reklamie.

0: Znowu zrobiła się odrobina czarująca dzięki temu, co nam Coldplay z Beyoncé podrzucili Hello for the Weekend. No, bo my na weekend, jak już sobie ustaliliśmy, czekamy 18 minut do godziny 19. To imprezka w Radiu SK. Co najgłupszego zrobiliście albo w pracy, albo poza pracą, albo na jakiejś imprezie? O to was pytam, a do tego pytania inspiruje nas dzisiejsze nieoficjalne święto, czyli Dzień Jazdy Nago na Rowerze. Chciałoby się powiedzieć ała, przy okazji oczywiście wyobraźni, która się uruchamia, ale może to zostawmy. Jest głosówka od Kingi.
1: Najdziwniejsza rzecz, jaką zrobiłam w pracy, ubieram pelerynę przeznaczoną dla klientek, żeby ochronić ich ubranka i udaję, że jestem Supermanem, Batmanem, tudzież Spidermanem i latam po całym salonie, żeby rozweselić towarzystwo. Miłego.
0: Miłego, to już mnie trochę teraz Kinga zaintrygowała, co to za robota, że te peleryny dla klientów i że o matko, dobra, zostawmy to. Słuchajcie, ale jeszcze jest SMS pod 664-402-302. Najgłupsza rzecz, jaką zdarzyło mi się zrobić w pracy, to oczywiście pójść do niej. Pozdrawiam słuchając Eski podczas wywozu drewna z lasu. O, i to mnie zainspirowało. Wywozu drewna z lasu. Słuchajcie, tutaj dobijamy do godziny 19, a gość wywozi drewno z lasu. Mam nadzieję, że absolutnie na legalu. Z drugiej strony tak mi się wydaje, że to jest bardzo ciężka robota. A z trzeciej strony, no właśnie, przyszło mnóstwo takich SMS-ów, że najgłupszą rzeczą, jaką zdarzyło wam się w pracy, to było pójść do niej. Ja bym tak jednak nie zaczął na waszym miejscu, bo ciekawe, jakie byście mieli miny, jakby wam szef powiedział, słuchajcie, to już nie róbcie tych głupich rzeczy, jutro nie przychodźcie. Co by to było?
2: Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
3: Nosel skręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
0: I zgłaszaj

0: Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czelackie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czelać. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktur-

0: Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktur

0: Battle, gdzie czekają na ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

To jest imprezka w Radiu SK. Za chwileczkę wracamy do tych historii, które według was były głupie, a wam się przydarzyły. Sytuacje, które były waszymi wpadkami, czy to w pracy, czy to w domu, czy to na imprezie. No właśnie, jakie dziwne rzeczy zrobiliście. Cały czas na te historie czekam oczywiście na Messengerze w formie głosówek i pod 664 402 302. Tymczasem Ale Farben, René Miller i Body Talk muzycznie za nami. Takie hity na czasie dla was mamy. Jutro o tej porze będziemy już tak tuż, tuż przed pierwszym meczem na Mundialu 2026. Ach, te wielkie piłkarskie emocje, bez biało-czerwonych, ale co tam. My tutaj w SC robimy własne piłkarskie emocje. Słuchajcie, od poniedziałku będziemy mieć dla was zabawę ze Sławomirem Peszką. Każdego dnia będziemy grać wypowiedź Sławka, w której jedno słowo będzie wygwizdane. Wy się zgłaszacie na sk.pl i odgadujecie na antenie, jakiego słowa brakuje. Dzięki temu możecie wziąć udział w finale zabawy SK Kariaki Cup, a ten finał w Warszawie na PGE Narodowym. Co wy na to? Mam nadzieję, że taki SK-owy mundial wam się bardzo podoba i że sprawdzicie temat na sk.pl i tam się oczywiście zgłosicie. La, la, la, la, la, la, la, la, la.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca, dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy

0: Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
1: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Odell, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzewska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
6: Miasto na czasie.
7: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Słynny upiór w operze po raz pierwszy w Polsce pojawi się w arenie Prizero Gliwice już w ten weekend. Ta wyjątkowa superprodukcja wykracza poza ramy tradycyjnego teatru, oferując widowisko na niespotykaną dotąd skalę.
8: Cała scenografia, stroje i wszystko, co organizatorzy przygotowali, jest tak naprawdę bardzo spektakularne.
7: Mówiła Anna Marek z Areny. Spektakl zaprezentowany zostanie w angielskiej wersji językowej.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
9: Muzyką się żyje.
10: Taylor Swift pojawiła się na światowej premierze filmu Toy Story 5. No i nic w tym dziwnego, bo nagrała piosenkę do tej części, do kawałek I Knew It, I Knew You, który za kilka chwil usłyszycie też w imprezce. Taylor powróciła nim do muzyki country, ale też do czasów swojego dzieciństwa, bo nie ukrywa, że jest fanką tej filmowej serii. Zresztą podczas premiery Toy Story 5 poprosiła Toma Hanksa o autograf na kasecie VHS z pierwszą częścią tego filmu. Aktor jest głosem, przypomnę, jednego z bohaterów. A polskie filmowe głosy oraz głosy prezenterów Eski w nowym wydaniu usłyszycie w SK Toy Story Radio. W naszej mobilnej apce działa stacja, którą poprowadzą, no właśnie, zabawki nadające spokoju dziecięcego, a do tego grają tam hity z filmów Disneya. Trasa SK Music Tour trwa w najlepsze. Przed nami kolejne miasta i kolejne koncerty, na które Was zapraszamy. W najbliższy weekend będziemy w Czeladzi. Będzie sporo lokalnych zespołów, będzie też kabaretowo, ale niedzielną gwiazdą będzie nasza polska Queen Bee, czyli Beata Kozidrak, razem z zespołem Bime. Wstęp wolny ASK Music Tour w Czeladzi poprowadzi Kasia Węsielska.
11: Impreska.
12: Impreska.
11: Impreska.
12: Impreska.
10: A ja nazywam się Rafał Adamczak i mam przyjemność poprowadzić dla Was tę imprezkę w ten jakże przyjemny środowy wieczór. 2,5 minuty po godzinie 19. Jak słyszeliście w tej godzinie, na pewno nowa Taylor Swift, a na początek Tame Impala i Jenny i Dracula.

0: Ale was okłamałem, ale w czym i dlaczego was okłamałem, to o tym za chwileczkę. Tymczasem nasz dobry znajomy Armin van Buuren, jego kompania, czyli Bill & Ted i JC Stewart, Come Around Again, ten numer już wybrzmiał. Armin van Buuren to nasz dobry znajomy, wasz również, bo oczywiście jego kultowy Estate of Trance w ramach SK Live Remix w każdy piątek. SK Live Remix odpalamy od godziny 20 w piątki, a o 22 to właśnie Armin van Buuren przejmuje stery w swoim Estate of Trance. Jest też specjalna stacja w naszej apce eskowej i na sk.pl SK Live Remix. Gdybyście takiego klubowego grania pragnęli na wyciągnięcie ręki i na wciąż, to tam można jak najbardziej. No dobra, teraz muszę przyznać się do kłamstwa. To też w sumie jest coś głupiego, co zrobiłem w pracy, prawda? Chyba można pod ten nasz dzisiejszy temat to podciągnąć. Otóż ten nowy numer Taylor Swift to będzie nie w tej godzinie, a w kolejnej, po 20. Pasuje? Mam nadzieję, że bardzo się nie obraziliście i że doczekacie, kiedy wam ten nowy numer Taylor Swift prosto z tej Story 5 zagram. No i dobra, wracamy też do tego, do naszej myśli przewodniej tego wieczoru, czyli trochę zainspirowani dzisiejszym nieoficjalnym świętem, jakim jest Dzień Jazdy Nago na Rowerze. Zapytałem was, co głupiego zdarzyło wam się zrobić albo w pracy, albo w domu, albo na imprezie, albo w każdej innej sytuacji, i przyszedł SMS anonimowy. Ja się nie dziwię, że anonimowy. Brzmi on tak: to naprawdę głupie. Mój narzeczony zaprosił mnie na pierwszy wspólny obiad z rodzicami. Byłam mega zestresowana, no i w głowie ustalałam plan, żeby żadnej gafy nie popełnić. Mało się odzywałam, szło gładko, a po kompocie powiedziałam przyszłej teściowej, że ma takie mylące inicjały na domofonie WC i się zastanawiałam, czy w dobre miejsce idę. Ciekaw jestem, jak potoczyły się losy tego związku. Może anonimowa słuchaczka się jeszcze odezwie do nas i nam tutaj wszystko opisze. Ale jeszcze na Messengerze pojawił się, słuchajcie, jedyna głosówka, co nawet filmik od Irasa. Iras jest operatorem dźwigu, a raczej chyba takiego wielkiego żurawia budowlanego. No i oczywiście ja tutaj widzę, co Iras wykonuje w swojej robocie, ale posłuchajcie, co nam przy okazji powiedział a propos głupich spraw w robocie.
1: Hejka, najgłupszą ja jako dźwigowy. Najgłupszą rzeczą, jaką zrobiłem, to podniosłem gościa w tojtoju, jak siedział. No, musiałbyś to zobaczyć, jak zszedł na dół. Na 10 metrów do góry. Pozdrawiam wszystkich.
0: Dowcipniś! No to pozdrawiamy tych, którzy mieli wysokie loty. Kuba i Kuba. Stygnie lato.

0: Uwielbiam takie brzmienie. Another 54 Ultra. Talk to you. W Radiu SK w imprezce. To są hity na czasie. 27 minut i będzie godzina 27 minut i będzie godzina 20, a 10 czerwca mamy w kalendarzu. Za tydzień co o tej porze możecie robić?
1: No.
0: Kto wie, co możecie robić za tydzień o tej porze? Oczywiście, że możecie być na Warsaw Music Festivalu i oczywiście, że możecie oczekiwać już na koncert Black Eyed Peas pod samą sceną. To jest możliwe, to jest wszystko w zasięgu waszej ręki, bo na sk.pl możecie wejść i przekonać nas, że to właśnie wy jesteście największymi fanami Black Eyed Peas na świecie i taki podwójny bilet możecie od nas zgarnąć na cały ten dzień festiwalowy 17 czerwca właśnie, więc nie tylko Black Eyed Peas zobaczycie, ale też innych artystów tego dnia, bracia Kacperczyk, Lips, Calvi Remy, będzie też Alien i Mighties, czyli ludzie, których dobrze znacie z anteny Radia SK. Moi drodzy, sk.pl, tu wchodzicie, tu się zgłaszacie, przekonujecie nas, że jesteście największym fanem Black Eyed Peas na świecie, a ja już w tej sprawie po godzinie 20 do kogoś zadzwonię i na pewno kogoś takim podwójnym biletem właśnie na koncert Black Eyed Peas w ramach Warsaw Music Festival obdaruję. I to nie jest jeszcze nasze ostatnie słowo w tej sprawie.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropika?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
2: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
4: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,79 za 100 gramów. Oraz świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Biedronka.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
8: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca, dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
10: I po reklamie.

No i co? I tak sobie słuchacie imprezki w Radiu SK? I bardzo dobrze! A ja wam gramy hity na czasie. To Martin Garrix i Ed Sheeran na Unlimited. Tak nazywa się ten numer, 12 minut do godziny 20. Jutro już kibice piłkarscy będą z niecierpliwością czekać. Wiadomo, inaczej byśmy czekali, gdyby tam grali Polacy, ale i tak czekamy na to, żeby popatrzeć na piłkę nożną w światowym wydaniu, bo jutro rozpoczyna się Mundial. Mecz otwarcia to mecz rozegrany w Meksyku. Meksyk kontra RPA. Tak to będzie wyglądać, a tegoroczne Mistrzostwa Świata, które będą rozgrywane w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, przejdą do historii z wielu powodów, bo mają rozszerzony format, bo drużyny będą pokonywać gigantyczne odległości, bo to naprawdę dla organizatorów logistyczne wyzwanie i dla kibiców, ale okazuje się, że rekordowa jest też liczba zawodników, którzy będą grać, a przekroczyli lub przekraczają właśnie barierę 40 lat. Ci najbardziej znani 40-latkowie na mundialu to wiadomo: Cristiano Ronaldo, 41 lat, Luka Modric z Chorwacji, 40 lat, Manuel Neuer, bramkarz niemiecki, 40 lat, ale najstarszy jest bramkarz ze Szkocji, Craig Gordon, ten ma 43 lata. No i co? Można? Można.

To Gipsy Kukon. Ty masz w Radiu SK. Gramy hity na czasie. To jest imprezka. Za 5 minut będzie godzina 20. Środa, 10 czerwca.

0: to promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Release już w piątek po 20:00
0: i przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.
3: Reklama. Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, The Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
5: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebe i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal+. Więcej na Prime MMA TV.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
14: Miasto na czasie.
15: Natalia Czarnoch, cześć, witajcie ponownie. Mindset to artystyczna próba przywrócenia ustawień fabrycznych współczesnym, zmęczonym umysłom. To już 11 czerwca o 18 w Muzeum Śląskim. Zaprasza Sara Nowicka.
16: Na wydarzenie zapraszamy wszystkich zmęczonych ciągłym pędem, którzy wspólnie z nami chcą poszukać metody na zmianę sposobu myślenia.
15: A więcej informacji na ten temat znajdziecie na muzeumslaskie.pl.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
17: Muzyka się żyje.
18: Trzy dni, wiele gwiazd i gatunków muzycznych, jedno miejsce, jedna impreza. W tę sobotę już zaczyna się Warsaw Music Festival. Na dobry początek na stadionie warszawskiej Legii mocne elektroniczne brzmienia zagrają m.in. Art Bad, Steve Angelo czy Benny Benassi, a to wszystko w specjalnej oprawie wizualnej.
19: Budujemy największy w Polsce ekran LED-owy, który będzie miał ponad 750 metrów kwadratowych. Nigdzie w Polsce nie został do tej pory zbudowany taki ekran, w związku z tym poza efektami i niezapomnianymi wrażeniami muzycznymi można liczyć też na show wizualne.
18: Zapowiada Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. To w sobotę. Potem 17 czerwca, czyli dokładnie za tydzień, scenę przejmie legendarna grupa Black Eyed Peas, a kolejny festiwalowy dzień 20 czerwca. Tu legenda muzyki klubowej.
19: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Buurena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Buurenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
18: Na Warsaw Music Festival zapraszamy też my, Radio SK. Słuchajcie uważnie i zaglądajcie na sk.pl, bo mamy bilety. Bilety na dzień festiwalowy z koncertem Black Eyed Peas i sam koncert Black Eyed Peas do zgarnięcia już w tej godzinie i na pewno je komuś oddam.
20: Impreska.
21: Impreska.
20: Impreska.
21: SK.
18: 2 minuty po godzinie 20, no właśnie w tej godzinie na pewno kogoś obdarujemy biletami na Black Eyed Peas, koncert w ramach Warsaw Music Festivalu, ale też zagramy hity na czasie. Andy Last, Charis i Zakaria. Tak zaczynamy. Rafał Adamczak, dobry wieczór.

0: Rudimental i Khalid, All I Know w Radiu SK, to jest imprezka, to są hity na czasie 12 po 20.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Dokładnie za tydzień w polskich kinach też premiera nowej części Toy Story, która budzi emocje, wśród gwiazd również. Taylor Swift przyznała się do tego, że ta seria filmów to oczywiście piękne wspomnienie z jej dzieciństwa. Jak już dzisiaj wam opowiadałem, dała nawet do podpisania Tomowi Hanksowi kasetę VHS z pierwszą częścią tego filmu. Poprosiła o autograf, ten zdobyła, ale idziemy dalej. Taylor Swift nagrała też swoją piosenkę do najnowszej części Toy Story, do Toy Story 5. I knew it, I knew you. I teraz wam właśnie ten numer zagram.

0: Ale co jest dobra imprezka, Wanuta? Żel i Moving to the Sun. Dzień dobry, wieczór, Jagodo.
1: Dobry wieczór.
0: Sytuacja jest niebywała, moi drodzy, bo nie dość, że ja tutaj wywołuję teraz Jagodę, to tak naprawdę wywołuję do telefonu całą jej firmę, bo Jagoda jest na imprezie integracyjnej i wszyscy jej teraz słuchają, czy to prawda?
1: Prawdopodobnie tak.
0: Czekaj, ja tu przygotowałem, zróbmy dla twojej firmy jakiś hałas. Mam nadzieję, że teraz jest im fajnie. Słuchaj, a ja cię postanowiłem wyciągnąć z tej imprezy na chwileczkę, dlatego że będę miał dla ciebie dobre wieści tak naprawdę, bo chciałem z tobą pogadać o Black Eyed Peas. Opowiadaj, jak wyglądała twoja przygoda z tym zespołem, bo tak pięknie nam to wszystko opisałaś na SKFL.
1: Właściwie moja przygoda z zespołem zaczęła się chyba jak miałam z około 7 lat. Zaczęło się od piosenki Pump It, którą usłyszałam w soundtrack od jakiegoś filmu. No i tak ten zespół już ze mną został. Na pewno duży wpływ miała też postać Fergie, która stała się moją niekwestionowaną idolką od najmłodszych lat.

0: centymetr. I to za jej sprawą, gdy tam zaczęłam śpiewać.
1: Ty nawet
0: śpiewam do dziś. No,
1: o proszę bardzo, o proszę. Słuchaj, ty nawet napisałaś, że w erze prowadzenia blogów prowadziłaś bloga poświęconego Fergie. Czy to prawda?
0: Tak jest, no pewnie jak miałam jakieś 10 lat, zdarzyła się taka historia.
1: No historia oczywiście idzie do przodu. Fergie w szeregach Black Eyed Peas już nie ma, ale Black Eyed Peas oczywiście istnieją. Za tydzień w Warszawie na stadionie Legii w ramach wydarzenia, które nazywa się Warsaw Music Festival wystąpią i moja droga Jagodo, podwójne zaproszenie na koncert Black Eyed Peas właśnie podczas Warsaw Music Festival dla ciebie!
0: Super, bardzo dziękuję. Poczekaj. Nie spodziewałam się tego totalnie.
1: To teraz ja muszę ciebie zapytać o to, cała firma ciebie słucha. Kogo ty zabierzesz ze sobą na ten koncert?
0: A to jest właśnie problem akurat, ponieważ wszystkie moje bliskie osoby są w przyszłym tygodniu na wyjazdach służbowych, także to będzie, podejrzewam, kolejny konkurs, tak?
1: Czy jest szansa, że ktoś z pracy z tobą pojedzie, kogoś z pracy wybierzesz, zabierzesz?
0: Nie wiem, zobaczymy.
1: O, to teraz będziesz miała najlepszy tydzień ever w robocie, wszyscy się będą tak wdzięczyć, że nie wiem. Słuchaj, fantastycznie, widzimy się na Warsaw Music Festival i bawimy się na koncercie Black Eyed Peas, podwójne zaproszenie od deski dla ciebie. Serdecznie
0: super,
1: dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję. Wracaj na swoją imprezę integracyjną. Do usłyszenia.
0: Dzięki, hej.
1: Moi drodzy, to nie jest ostatnie słowo, jeżeli chodzi oczywiście o takie zaproszenia. Jutro znowu to zrobimy, kolejne oddamy, a w piątek w gorącej 20 nie dość, że takie zaproszenia wam oddamy, to jeszcze, uwaga, do zgarnięcia też spotkanie z zespołem. SK.pl, tu macie szczegóły i to się zgłaszacie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
4: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
4: Aha, a co, można wygrać?
3: No wiem, co do wygrania jest.
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
5: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
8: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
7: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
11: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
12: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
11: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
12: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
11: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: 8 lat PreZero Areny Gliwice. Świętujemy razem z wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
15: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca Radio SK.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.
6: SK.

It's My Life i wyobrażacie sobie, że takie dźwięki właśnie, a wy na PGE Narodowym cieszycie się na przykład z wygranej, a możecie zgarnąć 10 tysięcy złotych. Już wyjaśniam, o czym mówię. Mundial startuje, czyli Mistrzostwa Świata w piłkę jutro, prawda? Ale my, SK, robimy swoje mistrzostwa i mało tego, ich gospodarzem będzie Sławek Peszko, tak, ten Sławek Peszko, SK Karniaki Cup, tak nazywa się całe wydarzenie. I teraz uwaga, o co chodzi, żeby móc pojawić się na PGE Narodowym w Warszawie i coś strzelić. Moi drodzy, wchodzicie na sk.pl, tu macie w ogóle wyjaśnione wszystkie szczegóły zabawy, ale zgłaszacie się do tej zabawy uzupełniając specjalny formularz i jeżeli do was zadzwonimy, jeżeli pojawicie się na sk.pl antenie, no to już tylko jeden gwizdek będzie was od tego awansiku dzielił. Wystarczy, że odganiecie, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane, a będziecie mieli szansę wygrać taki sportowy weekend i szansę na naprawdę mega kasę, bo

zadzwonimy, jeżeli pojawicie się na eskowej antenie, no to, to już tylko jeden gwizdek będzie was od tego awansiku dzielił. Wystarczy, że odganiecie, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane, a będziecie mieli szansę wygrać taki sportowy weekend i szansę na naprawdę mega kasę, bo przypomnę, w finale to 10 tysięcy złotych. Nawet sobie na SKPL możecie potrenować. Jest taka historyjka, którą tam Sławek opowiada. Coś jest wygwizdane, no i popróbujcie, czy rzeczywiście byście trafili. A jeżeli chodzi o te nagrody, to i tysiak kieszonkowego, i nocleg dla dwóch osób w Warszawie gwarantujemy. No i właśnie udział w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym i wspólna zabawa z nami, z SK-ową ekipą w VIP-owskiej loży. No i Sławek Pyszko będzie? No to co, mam nadzieję, że czujecie się odpowiednio zachęceni i teraz pewnie sobie pomyśleliście, co tam ten prawdziwy mundial? Biało-czerwonych i tak nie ma, a my tu możemy fajnie niezłą imprezę na Narodowym w Warszawie wykręcić. Więc proszę bardzo, SK.pl, tu macie szczegóły, tu się zgłaszacie już od poniedziałku, w tej sprawie będziemy do was dzwonić i będziemy sprawdzać, co tam zostało u Sławka Peszki wygwizdane. Swedish House Mafia, Wait So Long, później Dua Lipa, Houdini, tak wam gramy, wesel w imprezce. 14 minut zostało do godziny 21.

najnowsza propozycja od Dawida Podsiadło na błysk. Tak nazywa się ten numer. Ja was trochę teraz tak odpuszczę i zapytam, a wy jak późno wracacie z pracy, to macie jeszcze siłę na to, żeby ogarnąć swoje cztery kąty i żeby było tak na błysk, bo inaczej to nie pójdziecie spać i nie będziecie potrafili odpoczywać? Ja tak mam i powiem wam, że to jest naprawdę troszeczkę dręczące, ale teraz to już chyba wszyscy możemy zdecydować się na odpoczynek, jeżeli chodzi o imprezkę w Radiu SK. Dzisiaj to by było na tyle. Rafał Adamczak, bardzo serdecznie dziękuję. Zbliżamy się do 21, a my słyszymy się jutro.

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą.
7: Przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
8: Harmonizer.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: 8 lat Pre-Zero Areny Gliwice. Świętujemy razem z Wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
12: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla Ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski. Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSB. Więcej na www.wsbedu.pl.
13: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzewska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
21: Miasto na czasie.
22: Słynny upiór w operze po raz pierwszy w Polsce pojawi się w arenie Pre-Zero Gliwice już w ten weekend. To wyjątkowa superprodukcja, wykracza poza ramy tradycyjnego teatru, oferując widowisko na niespotykaną dotąd skalę.
23: Cała scenografia, stroje i wszystko, co organizatorzy przygotowali, jest tak naprawdę bardzo spektakularne.
22: Mówi Anna Marek z Areny. Spektakl zaprezentowany zostanie w angielskiej wersji językowej.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.

0: Imprezka Południa News.
1: Ta wieża ciśnień przy ulicy Zamojskiego w Zabrzu zawsze mnie intrygowała. Zwłaszcza teraz, gdy z dawnego serca wodociągów zmienia się w miejsce, które ma przyciągać turystów i odkrywać przed nami historię węgla. Z daleka wygląda jak kosmiczny obiekt, który wylądował pośrodku miasta.
2: Wiele osób porównuje ją do startującej rakiety. Ma smukłą sylwetkę, zwęża się ku górze i dominuje nad okolicą. To jedna z najbardziej charakterystycznych budowli w Zabrzu i jedna z najoryginalniejszych wież ciśnień w Polsce.
1: I to nie jest tylko lokalna duma, prawda?
2: Zdecydowanie. Wyróżnia się rozmiarem i formą, ma około 46 metrów wysokości, stoi na wzniesieniu w centrum miasta i od ponad 100 lat jest ważnym punktem orientacyjnym. Kiedy powstała w 1909 roku, była symbolem nowoczesności i dumy z miejskiej sieci wodociągowej.
0: To jest magazyn lokalny radia SK Południe.
1: Dziś patrzy się na nią jak na zabytek, ale przecież miała bardzo praktyczne zadanie.
2: Była częścią nowoczesnego systemu wodociągowego. Magazynowała wodę i utrzymywała ciśnienie w sieci, dzięki czemu woda docierała do wyżej położonych budynków. Działała aż do czasów powojennych, realnie zasilając Zabrze w wodę.
1: A skąd w ogóle wzięła się potrzeba budowy takich wież i całych wodociągów?
2: Historia nowoczesnych wodociągów sięga połowy XIX stulecia. Rewolucja przemysłowa zagęściła miasta. Tradycyjne studnie przestały wystarczać, a zanieczyszczona woda sprzyjała epidemiom. Na Górnym Śląsku szczególnie zapisała się epidemia cholery azjatyckiej w 1873 roku. Kopalnie obniżały poziom wód gruntowych, studnie wysychały, więc trzeba było budować nowoczesne sieci z bezpieczniejszych ujęć.
1: Czyli kopalnie najpierw szkodziły, ale potem też pomogły, bo zaczęto wykorzystywać ich szyby jako ujęcia wody.
2: Dokładnie. Najpierw korzystano z wody z szybów kopalnianych. Później powstały duże państwowe ujęcia oraz sieci samorządowe i prywatne. Cały region zaczął się spinać w jeden wielki system wodociągowy, a wieże ciśnień były jego najbardziej widocznym elementem.
1: A jak to wygląda dzisiaj? Czy ta wieża nadal pompuje wodę, czy raczej przeszła na emeryturę?
2: Dziś już nie pełni funkcji technicznej. Po ponad 100 latach przeszła rewitalizację i stała się miejscem działalności społecznej, edukacyjnej, naukowej i kulturalnej. Zachowano historyczną formę, a wnętrze wypełniono nową treścią.
1: I tu wchodzi Carbonum, czyli Centrum Wiedzy o Węglu.
2: To nowoczesna wystawa, która łączy Centrum Nauki z ekspozycją edukacyjną. Opowiada o węglu jako pierwiastku. W kosmosie, w gwiazdach, w organizmach żywych i w przedmiotach codziennego użytku. Pokazuje jego właściwości, odmiany i zastosowania w chemii, biologii, technologii i sztuce.
1: Podoba mi się, że taka industrialna wieża stała się centrum wiedzy.
2: Właśnie o to chodziło w rewitalizacji. Zabrze ma silne tradycje przemysłowe, więc przekształcenie wieży w miejsce edukacji o węglu jest spójne z tożsamością miasta. To nie jest statyczne muzeum, ale przestrzeń, która zachęca do zadawania pytań i odkrywania, jak bardzo węgiel przenika nasze życie.
0: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Południe.
1: A oprócz nauki jest tam też coś dla tych, którzy po prostu lubią ładne widoki i

0: Dobrą kawę.
1: Jest i jedno, i drugie. Na najwyższym poziomie wieży znajduje się punkt widokowy z panoramą Zabrza i okolic. To świetne miejsce, aby zobaczyć, jak bardzo Górny Śląsk jest zróżnicowany.
0: I do tego kawiarnia z przeszklonym wspornikiem widokowym. To brzmi jak atrakcja dla odważnych.
1: Ten przeszklony wspornik robi wrażenie. To fragment podłogi wysunięty poza obrys wieży, wykonany ze szkła. Pod stopami ma się kilkadziesiąt metrów przestrzeni. Więc dla jednych to frajda, dla innych test odwagi. Ale widok jest niezapomniany.
0: Przyznaję, że mam lekki lęk wysokości, ale chyba dałbym się namówić. To połączenie historii, nauki i adrenaliny brzmi bardzo kusząco.
1: To miejsce właśnie tak działa. Opowiada o czasach, gdy wieża była sercem miejskiej sieci wodociągowej, a jednocześnie pokazuje współczesne Zabrze, które potrafi wykorzystać przemysłowe dziedzictwo w nowy sposób i dać chwilę wytchnienia przy kawie.
0: Czy ta wieża jest raczej lokalną ciekawostką, czy już punktem, który przyciąga ludzi z całego regionu?
1: Coraz częściej staje się celem wycieczek z różnych części Górnego Śląska. Przyciąga miłośników architektury, historii techniki i rodziny na weekendowy wypad, łącząc funkcję edukacyjną, kulturalną i rekreacyjną.
0: Czyli można powiedzieć, że kiedyś ta wieża pompowała wodę, a dziś pompuje wiedzę i emocje.
1: Dawniej zapewniała dostęp do czystej wody i chroniła przed epidemiami. Dziś daje wiedzę o węglu, historii regionu i przemysłowym dziedzictwie, pozwalając spojrzeć na Zabrze z zupełnie innej perspektywy.
0: I to wszystko w ponad stuletniej budowli na ośmiokątnym planie, z ogromnym zbiornikiem na filarach, która wciąż wygląda jak rakieta gotowa do startu.
1: To dobry przykład, że obiekty techniczne mogą mieć drugie życie. Zamiast popadać w ruinę, stają się miejscami spotkań, nauki i odpoczynku. A wieża ciśnień przy ulicy Zamojskiego nadal jest ważnym punktem na mapie miasta, choć jej rola się zmieniła.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Południe.
0: Skoro już wiemy, jak zrujnowana wieża ciśnień w Zabrzu stała się centrum wiedzy o węglu, ta wieża przy ulicy Zamojskiego w Zabrzu zawsze mnie intrygowała. Z zewnątrz wygląda jak coś pomiędzy zamkiem, latarnią morską, a kosmiczną bazą. Co to właściwie jest za obiekt, bo nazwa wieża ciśnień brzmi dość technicznie, a wygląda bardzo efektownie.
1: To z jednej strony konkretne urządzenie inżynieryjne, element miejskiej sieci wodociągowej, a z drugiej perła architektury industrialnej. Powstała w 1909 roku. Zaprojektowali ją August Kind i Friedrich Lohse, znani z łączenia funkcji technicznej z artystyczną formą.
0: Czyli to nie jest zwykły betonowy walec z baniakiem na wodę. Jak ta wieża jest zbudowana, bo ma bardzo charakterystyczny kształt?
1: Ma 46 metrów wysokości i 23 metry średnicy. Szkielet tworzy 8 potężnych filarów na planie ośmioboku oraz filar centralny. Bryła jest ekspresjonistyczna, dynamiczna, z wyrazistymi liniami. Na górze był ogromny zbiornik pod dachem mansardowym, zwieńczonym latarnią, przez którą wieża zyskała przydomek Zabrzańskiej Latarni Morskiej.
2: Słuchasz magazynu reporterów Eski Południe. To warto wiedzieć.
0: A co było w środku, kiedy wieża jeszcze pracowała jako element wodociągów?
1: W dolnej części były trzy kondygnacje użytkowe – biura i mieszkania. Wyżej część typowo techniczna ze zbiornikiem na wodę. Zbiornik zdemontowano, gdy zmieniła się funkcja obiektu, ale bryła i charakterystyczny dach pozostały i stały się symbolem Zabrza.
0: A jednak przez długi czas wyglądała na opuszczoną. Co się z nią działo po tym, jak przestała pełnić pierwotną funkcję?
1: Przez lata należała do gminy. W 2000 roku sprzedano ją prywatnemu inwestorowi, który nic z nią nie zrobił. Po 7 latach trafiła do firmy Siltech i wtedy realnie groziła jej rozbiórka. Ryzyko utraty jednego z najciekawszych zabytków postindustrialnych było bardzo duże.
0: Co sprawiło, że nie skończyło się to buldożerem.
1: W 2017 roku wieżę kupiło Muzeum Górnictwa Węglowego. Uznano ją za unikat w skali kraju i postanowiono połączyć ochronę zabytku z funkcją edukacyjną i turystyczną. Kluczowe było zdobycie środków na rewitalizację.
0: Skąd wzięły się pieniądze na tak duży remont?
1: W 2018 roku Zabrze otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na rewitalizację obszarów zdegradowanych. Projekt zaplanowano do końca 2019 roku. Wartość inwestycji to 34 miliony złotych, z czego ponad 23,6 miliona stanowiło dofinansowanie.
0: Co konkretnie udało się za te pieniądze zrobić?
1: Wyremontowano wnętrza. Obok wieży stanęła przeszklona klatka schodowa z windą, dzięki czemu obiekt jest dostępny dla wszystkich. W dawnej części technicznej powstała multimedialna wystawa Carboneum, a na samej górze kawiarnia z przeszklonym tarasem i panoramą Zabrza. To dziś jednocześnie zabytek techniki, centrum edukacyjne i miejsce spotkań.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Południe.
0: Zabrzańska wieża ciśnień z kawiarnią na szczycie brzmi jak połączenie industrialnego klimatu z miejskim stylem życia. Zatrzymajmy się przy wystawie Carboneum. Sama nazwa sugeruje węgiel, ale w Zabrzu kojarzy się on głównie z kopalniami. Co tu jest nowego?

0: Karboneum pokazuje węgiel z innej perspektywy, jako pierwiastek chemiczny i element procesów w przyrodzie. Ekspozycja jest multimedialna. Główna część mieści się w dawnej przestrzeni zbiornika na wodę. Na początku jest film o powstawaniu węgla, który w przystępny sposób prowadzi od pradawnych roślin do surowca znanego z kopalń.
1: Czyli najpierw historia Ziemi, a potem bardziej współczesne tematy. Co można zobaczyć w kolejnych strefach?
0: W strefach interaktywnych można poznać różne formy występowania węgla, jego zastosowania i obieg w przyrodzie. Stanowiska pokazują, że to nie tylko bryła z kopalni, ale składnik wielu materiałów i produktów, a także ważny element klimatu. Jest też laboratorium do warsztatów, gdzie grupy szkolne wykonują doświadczenia i lepiej rozumieją węgiel jako pierwiastek.
1: Brzmi jak miejsce, gdzie nauczyciel chemii wreszcie pokaże coś więcej niż tablice. A na końcu wystawy jest podobno gra, która podsumowuje wizytę.
0: Tak, na końcu jest stół multimedialny z interaktywną grą, która w formie zabawy sprawdza, ile się zapamiętało. Na parterze przygotowano też stanowisko o historii wieży i zasadzie działania wieży ciśnień, dzięki czemu można zrozumieć dawny system wodociągowy miasta.
1: Czyli mamy z jednej strony historię techniki i infrastruktury, z drugiej opowieść o węglu jako pierwiastku i surowcu. Jak to łączy się z samym Zabrzem i jego górniczą tożsamością?
0: Bardzo naturalnie. Zabrze od lat buduje markę na dziedzictwie postindustrialnym, przekształcając obiekty górnicze i przemysłowe w atrakcje turystyczne. Wieża przy ulicy Zamojskiego jest symbolem miasta i miejscem, które pozwala opowiedzieć o węglu nowocześnie i wielowymiarowo. Karboneum wpisuje się w szerszy kontekst, gdzie górnictwo staje się punktem wyjścia do rozmowy o nauce, technologii i przyszłości.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Południe.
1: Interesuje mnie ten moment przełomowy, kiedy wieża przestała być ruiną, a stała się miejscem, do którego ustawiają się kolejki. Od kiedy można ją zwiedzać w obecnej formie i jak ludzie reagują?
0: Po zakończeniu rewitalizacji i przygotowaniu wystawy od października 2022 roku wieża działa jako w pełni odnowiony obiekt na mapie postindustrialnych zabytków miasta. Od wielkiego otwarcia przyciąga stałe tłumy. Ludzie chcą zobaczyć dotąd niedostępne wnętrze, wejść na górę, napić się kawy z widokiem na całe Zabrze i skorzystać z wystawy. To połączenie atrakcji widokowej, edukacyjnej i rekreacyjnej okazało się bardzo trafione.
1: Ta kawiarnia na szczycie brzmi jak magnes. Jak wygląda panorama z wieży? Jak daleko sięga wzrok?
0: Z przeszklonego tarasu widać panoramę Zabrza, charakterystyczne punkty miasta i inne obiekty poprzemysłowe. Przy dobrej pogodzie można dostrzec pasmo Beskidów, a nawet Tatry. Ten kontrast między industrialnym sercem Śląska a linią gór na horyzoncie robi ogromne wrażenie.
1: Tatry z wieży ciśnień w Zabrzu brzmią jak nagroda za wejście na górę, nawet z windą. Jak ta wieża wpisuje się w szerszy trend rewitalizacji, o którym wspominałaś?
0: To przykład, jak uratować obiekt techniczny i nadać mu nowe życie. W ramach regionalnego programu operacyjnego chodziło o przywracanie do życia obszarów zdegradowanych poprzez nadanie im funkcji społecznych i kulturalnych. Wieża, kiedyś zagrożona rozbiórką, dziś jest miejscem spotkań, edukacji i wypoczynku. Chronimy zabytek, a jednocześnie tworzymy atrakcyjną przestrzeń dla mieszkańców i gości.
1: Jak wyglądała praca przy takim obiekcie? Ponad 100 lat historii, ekspresjonistyczna architektura, wymagania konserwatorskie. To musiało być wyzwanie.
0: Trzeba było zachować oryginalny charakter wieży, jej bryłę, detale i układ konstrukcyjny z 8 filarami oraz centralnym trzonem, a jednocześnie wprowadzić nowoczesne rozwiązania jak winda, instalacje multimedialne i systemy bezpieczeństwa. Do tego dostosować wnętrza do wystawy, kawiarni i przestrzeni edukacyjnych. Dzięki ścisłej współpracy inżynierów, architektów i muzealników udało się znaleźć równowagę między historią a współczesnością.
2: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Południe.
1: Wspomniałaś, że wieża nie ma odpowiednika w Polsce. Co sprawia, że jest aż tak wyjątkowa, skoro w wielu miastach stoją podobne wieże ciśnień?
0: Wyróżnia ją ekspresjonistyczna forma. 8 filarów na planie foremnego ośmioboku i centralny filar tworzą bardzo efektowną konstrukcję. Do tego dochodzi skala, 46 metrów wysokości i ponad 23 metry średnicy oraz połączenie funkcji technicznej z mieszkaniową i biurową w dolnych kondygnacjach. Dziś dochodzi jeszcze funkcja muzealna i kawiarniana, co czyni ją obiektem naprawdę unikatowym.
1: Czyli architektoniczny unikat, który z zapomnianej infrastruktury stał się atrakcją. Jak doszło do takiej zmiany postrzegania?
0: Przez lata liczyło się tylko to, że takie obiekty działają, a nie jak wyglądają. Z czasem zaczęto dostrzegać ich wartość architektoniczną i historyczną. W Zabrzu doszło do tego silne poczucie tożsamości przemysłowej i świadome wykorzystanie dziedzictwa postindustrialnego. Wieża przestała być tylko elementem sieci wodociągowej, a stała się miejscem, które opowiada o przeszłości i pokazuje, jak twórczo ją przekształcać.
1: Wróćmy do wystawy Karboneum. Czy ta ekspozycja jest bardziej dla dzieci, młodzieży czy dorosłych?
0: Jest pomyślana dla wszystkich. Dzieci przyciągają interaktywne stanowiska. Młodzież znajduje treści powiązane z

0: Warsztaty pozwalają dopasować poziom do grupy, dzięki czemu Carboneum jest żywą przestrzenią do różnych zajęć, a nie jednorazową wystawą.
1: Słuchasz magazynu reporterów Eski Południe. To warto wiedzieć.
2: Zastanawiam się, jak ta wieża funkcjonuje na co dzień. Mamy muzeum, wystawę, kawiarnię, taras widokowy. To brzmi jak miejsce, które żyje od rana do wieczora.
0: Rzeczywiście, wieża ciśnień przy ulicy Zamojskiego stała się jednym z ważnych punktów na mapie miasta. W odrestaurowanym budynku działa kawiarnia, są zwiedzania, warsztaty, zajęcia edukacyjne. To sprawia, że obiekt nie jest martwym muzeum, ale żywą częścią miejskiego organizmu.
2: I to wszystko w miejscu, któremu jeszcze niedawno groziła rozbiórka. Od zaniedbania przez ryzyko utraty po spektakularne odrodzenie. Co jest w tym najważniejsze z perspektywy miasta i regionu?
0: Udało się połączyć szacunek do przeszłości z odwagą w myśleniu o przyszłości. Wieża ma ponad 100 lat historii, a dziś odpowiada na współczesne potrzeby edukacji, kultury i rekreacji. Rewitalizacja pokazała, że obiekty postindustrialne mogą stać się atutem, przyciągać ludzi, budować wizerunek i inspirować do kolejnych działań.
2: Przez lata wieża była tylko tłem, mijaną w drodze do pracy czy szkoły. Teraz staje się miejscem, do którego się wraca, w którym można spojrzeć na miasto z innej perspektywy. To chyba zmienia sposób, w jaki mieszkańcy myślą o swoim otoczeniu.
0: Tak, bo kiedy wchodzi się na górę i patrzy na Zabrze z wysokości 46 metrów, widać miasto jako całość i splot przemysłowego dziedzictwa z nową zabudową. A świadomość, że stoi się w miejscu, które było zagrożone zniknięciem, rodzi poczucie, że warto dbać o takie obiekty. Wieża przy ulicy Zamojskiego stała się opowieścią o tym, jak miasto potrafi wykorzystać swoją historię, aby tworzyć coś nowego i wartościowego.
1: Echo słowa. Rozważanie Andrzeja Szepę.
3: Perspektywa zmartwychwstania. Biblia wiele mówi nam nie tylko o przeszłości, ale znaczna jej część poświęcona jest przyszłości, pełnej nadziei dla wszystkich wierzących w Pana Jezusa. Nadaje perspektywę naszemu życiu. Mówi nam, że w przeszłości Jezus przeszedł przez śmierć i zmartwychwstanie, a w przyszłości my sami przejdziemy nie tylko przez śmierć, ale również przez zmartwychwstanie. Ci, którzy umierają w Chrystusie, spotykają się z Panem, przebywają przed Bożym tronem. Oczekują powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię, kiedy z obłoku stąpi, a Jego stopy znowu dotkną Góry Oliwnej. Wtedy nastąpi zmartwychwstanie. Ci z nas, którzy doczekają tej chwili, gdy Jezus stąpi, ich ciała zostaną przemienione, staną się podobne do ciała zmartwychwstałego Chrystusa. Ci, którzy umarli jako wierzący w Chrystusie, również otrzymają nowe zmartwychwstałe ciała. Zasnęli w Chrystusie, a kiedy Jezus powróci, ich fizyczne oczy otworzą się i ujrzą Jezusa w Jego blasku i chwale. Jak zapowiada Księga Apokalipsy, będą królować z Nim na ziemi przez 1000 lat. Jest to czas, zanim Bóg stworzy nowe niebo i nową ziemię, nowe Jeruzalem, gdzie zamieszkają ci, którzy należą do Jezusa. Biblia wiele mówi o przyszłości. Jest to dla prawdziwie wierzących w Chrystusa perspektywa pełna nadziei, ponieważ zmartwychwstanie Jezusa otwarło drogę do naszego zmartwychwstania. Dlatego apostoł Paweł napisał w liście do Tesaloniczan: pocieszajcie się nawzajem tymi słowami. Ta wspaniała perspektywa królowania z Jezusem na ziemi w nowym, zmartwychwstałym ciele powinna nas zachęcać do wołania: przyjdź, Panie Jezu, pragniemy Twojego przyjścia.
4: Witam Państwa ponownie. To straszne dorastać w poczuciu, że Twoi rodzice Cię nie kochają. A tak właśnie przez całe dzieciństwo czuł się bohater naszej dzisiejszej historii. Ponieważ nienawidził samego siebie, nie umiał też kochać innych. A pustkę w duszy zapełniał narkotykami. Kobiecie, która go kochała, nie potrafił dać niczego poza bólem. Do czasu, kiedy jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone.
5: Nie mówiłem ci już ze 100 razy, że nie chcę mieć żadnych dzieci?
6: Mówiłeś.
5: Zmieniłem kiedyś zdanie?
6: Nie.
5: To skąd ci przyszło do głowy, że będę szczęśliwy, jak się dowiem, że jesteś w ciąży?
6: Chyba jestem głupia.
5: W Cleveland jest klinika, gdzie załatwiają takie sprawy. Pojedziemy tam i pozbędziemy się tego.
6: Ja chcę tego dziecka, Greg.
5: W takim razie beze mnie.
4: Naszych dzisiejszych bohaterów poznaliśmy, kiedy jako bardzo młodzi ludzie pobrali się, desperacko szukając miłości. Dowiedzieliśmy się

0: Też jak mąż chorobliwie zazdrosny o miłość swojej żony, nawet do własnego dziecka, kilka lat później wymusił na niej aborcję. W drugiej części swojego świadectwa Greg Malanik opowie nam o konsekwencjach pewnej decyzji, która zmieniła jego życie na zawsze. Ze względu na charakter poruszanej tematyki, dzieci nie powinny słuchać dzisiejszej audycji bez towarzystwa dorosłych. Prawdziwa historia Diane i Grega Malanik już teraz w Wyzwolonym.
1: Miałem dwie siostry, starszą i młodszą. Kiedy miałem 6 lat, z Pensylwanii, gdzie się urodziłem, przeprowadziliśmy się do Cleveland, a stamtąd na farmę w Brecksville. Mój tata, który wcale nie był człowiekiem religijnym, zabierał nas jednak do kościoła ze względu na swojego ojca. Nigdy nie rozumiałem niczego z kazania, ale chodziłem do czasu, aż straciłem wszelkie złudzenia. Kryzys, jaki przechodziła moja rodzina, dodatkowo pogłębił moje zagubienie.
2: Dzieciaki, musicie mi w czymś pomóc. Zgoda?
3: Jasne, tato.
2: No, ale to będzie nasza tajemnica. Nikt nie może się o tym dowiedzieć. Ani mama, ani nikt inny, rozumiecie? Podłączyłem tu w piwnicy taki specjalny telefon i chciałbym, żebyście byli moimi tajnymi agentami. Tylko nikomu ani słowa, jasne?
3: Wow, ale pomysł, tata!
2: Jak mama będzie do kogoś dzwoniła i każe wam wyjść z pokoju, to wy schodzicie tu do piwnicy, podnosicie słuchawkę i słyszycie każde słowo. A potem meldujecie mi, do kogo dzwoniła i o czym rozmawiali. Coś mi się zdaje, że jakiś facet próbuje rozbić naszą rodzinę. A dzięki waszej pomocy może uda się to jakoś powstrzymać, no. To co, umowa stoi?
3: Stoi.
2: A jak pracuje na noc, to uważajcie, czy nie wychodzi z domu. Albo wraca późno i z kim. Od razu muszę o tym wiedzieć.
1: Przez wiele wieczorów mama wychodziła z domu i odjeżdżała z kimś na wiele godzin. Kiedyś tata odsypiał noc, a mama zaczęła odkurzać. Wyskoczył z wrzaskiem, wyrwał kabel ze ściany i uderzył mamę. Kłótnie i bójki stawały się coraz gwałtowniejsze, aż wreszcie doszło do rozwodu. Miałem wtedy 12 lat. Po tym, jak mama odeszła z młodszą siostrą, całymi dniami chodziłem przygnębiony. Tata pracował w 2 czy 3 firmach, a kiedy był w domu, to odsypiał. Więc nawet kiedy zamieszkał z nami dziadek, oboje ze starszą siostrą chodziliśmy zupełnie samopas.
4: Zaraz ci pokażę, co mi się udało podwędzić tacie z baku.
5: Super! Prawie pełno, nie?
4: No, wystarczy, żeby się zalać.
5: Na noc możemy pójść do mnie.
4: A co na to twój dziadek?
5: Fakt. Ale możemy przenocować na polu za domem. Tam pod drzewami nikt nas nie zobaczy.
4: No, albo pójdziemy tam, gdzie budują tę nową drogę i pojeździmy jakimś spychaczem.
5: Ekstra! No. Słuchaj, a ten barak ze sprzętem, wiesz, może trzymają tam coś fajnego. No. Wystarczy zerwać kłódkę.
1: Tego typu rozrubach dawałem upust mojemu przygnębieniu i złości na życie. Za każdym razem, kiedy się upiłem, było mi niedobrze, a więc zacząłem brać narkotyki, bo dawały znacznie lepszy odlot. Przez jakiś czas wszystkie weekendy spędzaliśmy z mamą, ale odkąd wyprowadziła się na Florydę, nie widziałem jej przez całe lata. Byłem przekonany, że mnie nie kocha, bo gdyby było inaczej, nie wyjeżdżałaby tak daleko. Mamę zastępowały mi narkotyki, pocieszając mnie, dopóki trwało ich działanie. Ale miały też swoje ujemne strony.
4: Greg, co z tobą? Chcesz przespać cały dzień? Wpadłem do ciebie po południu, ale dziadek powiedział, że jeszcze nie wstałeś.
5: Nie spałem całą noc.
4: Jakaś impreza?
5: Zaćpałem tak, że kompletny odlot, wiesz.
4: Coś ty aż tak? Chyba ci odbiło.
5: To samo powiedział chłopak mojej siostry.
4: No przynajmniej nie byłeś sam.
5: Oni zaraz wyszli, ale zadzwoniłem do mojej młodszej siostry, żeby do mnie przyjechała. Siedziała przy mnie całą noc.
4: Niezła jazda, co?
5: Daj spokój, wszystko wokół mnie wirowało. Jak poszedłem umyć twarz i spojrzałem w lustro, to jakbym zobaczył diabła.
1: Narkotyki i alkohol tylko podsycały mój bunt. Nigdy nie zostałem przyłapany na żadnej rozrubie, ale którejś nocy, kiedy miałem 15 lat, jechałem samochodem taty tak szybko, że prawie mnie obróciło na środku drogi. Innym razem piliśmy i braliśmy prochy w garażu mojego kolegi, a tu w aucie włączył się alarm i wył przez 15 minut, o 3 nad ranem. Policja zgarnęła nas i wsadziła do aresztu, a tata musiał zwolnić się z pracy, żeby po mnie przyjechać.
2: Jakbym miał mało problemów!
6: Spokój, tato! To nie moja wina, że alarm się zablokował!
2: Wystarczyło odłączyć akumulator!

0: końcu też do tego doszliśmy, ale sąsiedzi zdążyli już wezwać gliny.
1: No i dobrze. Ludzie powinni spać o tej porze. Wy też.
0: Do 11 pracowałem.
1: A zaraz potem miałaś wracać do domu. Najwyższy czas skończyć tą głupią zabawą. I niech mi jeszcze raz zadzwonią z policji.
0: Następnym razem będę bardziej uważał.
1: Po prostu trzymaj się z daleka od tych gości i tyle. Mają na ciebie zły wpływ. Codziennie masz być w domu przed północą i więcej pomagać siostrze, bo teraz wszystko jest na jej głowie. A jak będziesz miał więcej roboty, to odechce ci się tych głupot.
2: Diane poznałem w autobusie szkolnym. Była o 2 lata starsza, ale tak nieśmiała, że każdy jej mógł podokuczać. Jej ojciec jeździł ciężarówką i cały tydzień był poza domem, a mama pracowała nocami, więc jej dom świetnie nadawał się na naszą imprezową metę. Diane nie brała, ale tolerowała moje zachowania. Chodziliśmy ze sobą do czasu, aż ukończyła szkołę.
3: Dlaczego twój ojciec mnie nie lubi?
2: On chyba nikogo nie lubi, Diane. W każdym razie na pewno nie lubi mnie.
3: Och, Greg.
2: No ciągle się mnie czepia. Skoś trawę, posprzątaj swój pokój. Diane, no dlaczego ty mnie lubisz, co? Ja jestem taki szpetny. Nie rozumiem, jak ktoś może chcieć mnie oglądać.
3: A ty mnie? Jestem gruba.
2: A, jesteś w sam raz. Ale moi rodzice nigdy mnie nie kochali. Jesteś pierwszą osobą, której na mnie zależy.
3: Myślę, że miłość jest najważniejszą rzeczą w życiu.
2: Mając 17 lat, zainteresowałem się buddyzmem i zabrałem kiedyś Diane na seminarium o medytacji. Przez rok ćwiczyłem się w tym i nawet rzuciłem narkotyki, aż do czasu, kiedy raz zapaliłem jointa z kumplem. Wtedy nauk wrócił z podwójną siłą. Na zakończenie szkoły tak strasznie się spiłem, że przez 3 dni byłem nieprzytomny. Parę tygodni później postanowiliśmy się pobrać z Diane. Ze względu na mój wiek ojciec musiał wyrazić zgodę.
1: Nie ma mowy. Nie możesz się żenić. Nie masz nawet stałej pracy.
4: Pracuję od kiedy skończyłem 15 lat.
1: Myjąc gary.
4: Nie tylko. Dają mi już mniejsze zamówienia.
1: Przyjęli cię na kurs gastronomiczny. Żadne cudo, no ale zawsze coś. No jak się ożenisz, możesz o tym zapomnieć. Skończ go, zdobądź zawód, a potem się żeń.
4: Kochamy się z Diane i chcemy się pobrać już teraz.
1: Nie umiesz nawet porządnie skosić trawnika. Jak ty sobie wyobrażasz prowadzenie domu?
4: Jakoś sobie poradzimy. Znajdę lepszą pracę. Diane też. No zobaczysz.
1: To nie jest dziewczyna dla ciebie, Greg.
4: Jest. Przekonasz się. Wszystko będzie dobrze.
1: Nie chcę więcej o tym słyszeć. Nie zgadzam się i koniec.
2: Pojechaliśmy do Pensylwanii i tam się pobraliśmy. Po ślubie nic się nie zmieniło. Narkotyki nadal były najważniejsze. Przez pierwsze 4 miesiące mieszkaliśmy na Florydzie, gdzie pracowałem na budowie z mężem mojej mamy. Ale płacili tyle, że po kupieniu prochów ledwie starczało nam na jedzenie. Więc wróciliśmy do Cleveland i zamieszkaliśmy z rodziną. Ja pracowałem jako spawacz, a Diane jako kelnerka. Wtedy nasz przyjaciel zaproponował Diane pracę w banku. Finansowo niewiele się zmieniło, bo wciąż większość pieniędzy wydawałem na narkotyki.
3: Kto dzwonił?
2: Mąż mojej siostry z Florydy. Zdobył trochę koki i chciałby mi część wysłać. Natychmiast muszę mieć dla niego $500.
3: Greg, nie możemy wydawać takich pieniędzy na narkotyki.
2: Podzielę na działki i sprzedam. Jeszcze na tym zarobię.
3: A jak policja znajdzie to w przesyłce, zgarną nas wszystkich.
2: No nie bądź taka strachliwa. Nie takie rzeczy ludzie wysyłają. Mówię ci, zarobię na tym tyle, że towar dla siebie będziemy mieli za darmo.
3: Nie podoba mi się to, Greg. Ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego.
2: Kiedy nadeszła przesyłka, przez 3 dni nie wychodziłem z domu, póki wszystkiego nie zużyłem. Diane próbowała mnie od tego odciągnąć, ale nie dała rady. Udało mi się jednak skończyć kurs i dostałem pracę na kierowniczym stanowisku w restauracji, dzięki czemu mogłem sobie kupować droższe dragi. W międzyczasie w życiu naszych najlepszych przyjaciół zaczęły zachodzić zmiany.
5: Podoba ci się twoja nowa praca?
2: Jest w porządku, Chuck. Mogę brać, kiedy mam ochotę.
5: Sherry i ja rzuciliśmy narkotyki, jak nam się urodziło dziecko. I jestem z tego bardzo zadowolony. No,
2: dlatego ja nigdy nie chciałem mieć dzieci. Wracają ci życie do góry nogami i rozbijają małżeństwo.
5: A ty, Diane, też nie chcesz dzieci?
3: Jak jeszcze byłam nastolatką, lekarze powiedzieli mi, że nie będę mogła. A poza tym muszę pomagać w wychowaniu mojego młodszego rodzeństwa.
5: A my, jak już zostaliśmy rodzicami, chcemy zbudować jakiś fundament dla naszej rodziny. Dlatego zaczęliśmy nawet chodzić do kościoła. Powinniście pójść z nami w niedzielę.
2: Daj spokój. Jeden z moich pracowników próbował mi coś mówić o religii. Strasznie nawiedzony.
5: Co ci powiedział?
2: A co? No coś o osobistej relacji z Jezusem. Jakieś bzdury o jego śmierci i naszym grzechu. Nie wiem, nic z tego nie zrozumiałem.
5: No Diane, a może ty poszłabyś

0: z nami.
1: Co ty na to?
2: Greg? Chcesz, to idź. No, na mnie nie licz. Mnie to nie interesuje.
1: Greg, a może jednak poszedłbyś ze mną do kościoła? I byłam już kilka razy i jest naprawdę miło.
2: Nie wierzę w te wszystkie bzdury i nie zamierzam zawracać sobie nimi głowy.
1: Ale ten kościół jest zupełnie inny. Nigdy w takim nie byłeś. Ludzie są bardzo życzliwi, a kazanie jest o czymś i można je zrozumieć.
2: Nie. Nie chcę tam iść.
1: Proszę, kochanie. Chociaż raz.
2: Dobrze. Dobrze, pójdę z tobą, ale tylko ten jeden raz. Nie licz na więcej.
0: Kompletnie nie potrafiłem sobie wyobrazić siebie siedzącego w kościele. Ale znalazłem się tam i czułem się jak schwytany w pułapkę. A pastor jakby wszystko o mnie wiedział. Byłem pewny, że Diana opowiedziała mu o wszystkich moich sprawkach.
1: Jak ci się podobało?
2: Jak mogłaś opowiedzieć wszystko o mnie temu człowiekowi?
1: Greg, nic mu nie powiedziałam, przysięgam. Nie powiedziałam mu ani słowa.
2: W takim razie skąd tyle o mnie wiedział, co?
1: Nie wiem.
2: No co ty powiesz? Nawet mnie nie proś, żebym jeszcze kiedyś z tobą tam poszedł. I ty też więcej tam nie pójdziesz.
0: Nie wiem, dlaczego Diane była ze mną przez cały ten czas. Byłem egoistą i despotą, który przez narkotyki niszczył życie swoje i jej. Po 10 latach małżeństwa pewnego wieczoru wróciła z pracy, przygotowała odświętną kolację i oznajmiła, że jest w ciąży. Byłem wściekły i nalegałem, żeby ją usunęła. Kiedy czekaliśmy w klinice, nawet jej łzy nie zmiękczyły mojego serca. Byłem tak zazdrosny o jej miłość, że nie chciałem pozwolić nikomu, nawet naszemu własnemu dziecku, żeby weszło pomiędzy nas. Co teraz?
1: Muszę porozmawiać z lekarzem.
0: Jak masz dość, chodźmy i wrócimy innym razem.
1: Nie. Jeżeli tego nie zrobię teraz, już tu nie wrócę.
0: Kiedy było już po wszystkim, ja szybko zapomniałem o aborcji, ale Diane wciąż się zadręczała. Często płakała nawet w pracy, gdzie zwierzyła się naszemu przyjacielowi, który z kolei poprosił swój kościół o modlitwę za nas. Nasze małżeństwo stało się farsą, bo Diane uciekała przede mną, nie pozwalała nawet się dotknąć. Na początku grudnia pojechałem z krewnymi na polowanie do Pensylwanii. Ponieważ nie było mnie w pobliżu, żeby powiedzieć nie, Diane wybrała się z Chuckiem i Sherry do kościoła. Tej niedzieli mój wujek też mnie namawiał, żebym poszedł z nim do kościoła, ale ja spakowałem się i pojechałem do domu. Zmieniając stacje radiowe, w pewnym momencie usłyszałem coś, co przyciągnęło moją uwagę.
3: Nie ma, kto by czynił dobrze. Nie ma ani jednego. Jeśli rozejrzysz się wokół siebie, przekonasz się, że to prawda. Zabójstwa, nieuczciwość, niewierność, kradzieże, nieprawość panoszy się na tym świecie. Nawet nasze myśli są złe. W 55 rozdziale Księgi Izajasza, wiersz 8, Bóg powiedział: bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi moje to nie drogi wasze, mówi Pan. Biblia mówi, że wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winy nas wszystkich. To prawda, mój przyjacielu, Bóg włożył nasze nieprawości, nasze grzechy na Jezusa Chrystusa na krzyżu. Bo nie posłał Bóg Syna swego na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony.
0: Kiedy go słuchałem, myślałem o tych wszystkich okropnych rzeczach, które robiłem w swoim życiu. Zastanawiałem się, czy Jezus rzeczywiście mógł umrzeć za kogoś tak beznadziejnego jak ja. Nawet miłość Diane zaczęła mocno chłodnąć. Dlaczego miałby mnie kochać Bóg?

0: jak śnieg pada na drzewa, to przypomniało mi się dzieciństwo.
1: Cieszę się, że miło spędziłeś czas ze swoją rodziną.
0: Zastanawiałem się, co się stało z Diane. Była inna, uprzejma i troskliwa. Nie wiedziałem, że tego ranka oddała życie Jezusowi, a potem razem z pastorem modlili się za mnie. Dokładnie w tym czasie, kiedy ja wracałem do domu. Nie wiedziałem też, że przez kolejne tygodnie Diane i nasz przyjaciel Chuck przed pracą spotykali się w kawiarni, żeby wspólnie studiować Biblię. Później Chuck zaproponował spotkanie w naszym domu. Wiedząc, jak zareaguje, żona nie powiedziała mi o tym wcześniej. Byłem więc bardzo zdziwiony, kiedy wcześnie rano ktoś zapukał do drzwi. Właśnie się goliłem.
1: Otworzę.
2: Któż to u licha może być? Jest 6 rano.
1: Nie wiem, a może to Chuck?
2: Chuck? A co miałby tu robić?
3: Dzień dobry, Diane. Gotowa?
0: Byłem wściekły. Co za bezczelność przychodzić z Biblią do mojego domu. Ale z jakiegoś powodu jednak go nie wyprosiłem. Spokojnie przygotowałem się do pracy. Zjadłem swoje płatki, nasłuchując, o czym rozmawiają.
3: Prześledźmy jeszcze raz podstawowe zasady, Diane. Biblia mówi, że Bóg nas kocha i ma wspaniały plan dla naszego życia. Czy pamiętasz wiersz, który najlepiej pokazuje Jego miłość?
1: Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego, jednorodzonego, dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
3: Świetnie. Jan 3:16. Jezus umarł, aby zbawić grzeszników. A Biblia mówi: wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej.
2: Co powiedziałeś?
3: Och, Greg, właśnie mówimy o tym, że w oczach Boga wszyscy jesteśmy grzesznikami.
2: Co? Gdzie to jest napisane?
3: W Piśmie Świętym. List do Rzymian, rozdział 3, wiersz 23. O, tutaj. Przeczytaj sobie.
2: No. Nie. Nie, to jakieś idiotyzmy.
0: Wieczorem nie nakrzyczałem na Diane, ani nie wypytywałem o nic. Nie zabroniłem też Chuckowi przychodzić znowu. Wypiłem 6 opak, wypaliłem jointa i poszedłem spać. 3 dni później Chuck znowu odwiedził nas o 6 rano. W środku byłem zły, ale na zewnątrz nic nie pokazałem po sobie. Spokojnie zajmowałem się swoimi sprawami, podczas kiedy on usiadł na mojej kanapie z moją żoną i czytał Biblię. Idąc do kuchni, musiałem przejść obok nich.
3: Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, Panu naszym.
2: O czym wy w ogóle mówicie?
3: Mówię, Diane, o Bożym darze. Jego Synu, który zapłacił za nasz grzech.
2: Tak? No gdzie to jest napisane?
3: O, tutaj. Popatrz. Przeczytaj sobie.
2: Bzdury.
0: Nigdy nie rozmawialiśmy o tych porannych wizytach, ale scenariusz był zawsze taki sam. Niepostrzeżenie, krok po kroku poznawałem Ewangelię. Pewnej nocy, jak zwykle, byłem na haju, ale nie mogłem zasnąć. Myślałem o moim życiu i naszym zrujnowanym małżeństwie. Zacząłem się cicho modlić. Panie Boże, Ty widzisz ten cały bałagan w moim życiu. Nie mam stałej pracy, nie mam rodziny, od kiedy mama z tatą się rozwiedli. Teraz nie mam nawet żony. Nasze małżeństwo nie istnieje. Zrujnowałem sobie życie. Nikt mnie nie kocha. Za wyjątkiem Ciebie, Boże, naprawdę wierzę, że Ty mnie kochasz. Wierzę, że posłałeś swojego Syna Jezusa, aby umarł za mnie na krzyżu. Wierzę, że został pogrzebany i 3. dnia wstał z martwych dla mnie. O, Boże, proszę, przebacz mi moje grzechy. Proszę, zbaw mnie, Panie. Następnego ranka poszedłem do pracy, nie biorąc wcześniej prochów, a wieczorem też nie ćpałem. Minęło wiele dni, a ja nikomu nie powiedziałem o mojej modlitwie. Diane zastanawiała się, dlaczego nie biorę, ale powiedziałem jej, że po prostu nie mam ochoty. Kiedy Chuck przyszedł znowu na studium biblijne, ja byłem znacznie bardziej dociekliwy niż zwykle.
3: Taki właśnie jest Boży plan, Diane.
2: A co masz na myśli, mówiąc Boży plan zbawienia, co?
3: Jest kilka rzeczy, o których musisz

0: wiedzieć, zanim będziesz zbawiony.
1: Tak? A na przykład jakie?
0: Musisz być przekonany, że jesteś grzesznikiem, po pierwsze.
1: Aha, tak. No to wiem. Z pewnością nagrzeszyłem wystarczająco w moim życiu.
0: Musisz też zrozumieć, że Bóg cię kocha.
1: Tak. No, no wierzę, że Bóg mnie kocha.
0: Czy wierzysz, że Jezus umarł na krzyżu i wstał z martwych z grobu?
1: Tak.
0: Wspaniale. Na końcu musisz poprosić Go, żeby przebaczył ci twoje grzechy i zbawił cię.
1: No, już to zrobiłem.
0: Już to zrobiłeś?
1: Tak, no to kilka dni temu. O co tyle hałasu? No?
0: To znaczy, że jesteś uratowany, Greg. Człowieku, to wspaniała wiadomość. Może przyjdziesz do kościoła w niedzielę, dowiedzieć się czegoś więcej.
1: Jedne z najpiękniejszych chwil przeżyłem właśnie tego niedzielnego poranka. Pastor, mówiąc o nowym życiu, chwycił moją rękę i nie chciał jej wypuścić. Był szczerze zainteresowany moją osobą, a ja zacząłem się naprawdę zmieniać.
2: Co robisz, kochanie?
1: Ach, pomyślałem, że pozbędę się tych rzeczy.
2: Wyrzucasz swoje narkotyki?
1: Tak. Pan Bóg nie chce, żeby ludzie pili czy brali narkotyki, więc może pozbędę się tego wszystkiego, żeby mnie nie kusiło.
2: Nie będzie mi tego żal.
1: Nie miałem ochoty zajarać od czasu mojej wieczornej modlitwy, Diane. Nie chcę więcej brać tego świństwa. No wiesz, Jezus umarł, żebyśmy my mogli żyć. On nie chce, żebym ja paprał swoje życie, za które umarł. Zadzwoniłem do mamy i podzieliłem się z nią dobrą wiadomością, że jestem zbawiony i nie musi się już więcej o mnie martwić. Nie zależało mi na tym, co ludzie myślą. Mówiłem każdemu o Jezusie i o tym, co dla mnie zrobił. Pastor był dla mnie dużym wsparciem.
3: A więc mówi, zbyłeś się swoich rock'n'rollowych płyt. To dobrze, Greg.
1: Pan Bóg pomaga mi też czyścić moje słownictwo, pastorze. Upuściłem skrzynkę na stopy w pracy i o mało co nie zakląłem, ale przypomniałem sobie, co mówiłeś o Jezusie, który teraz zawsze jest z nami.
3: No, on obiecał, że nigdy nas nie zapomni ani nie opuści.
1: A teraz to chciałbym rzucić palenie.
3: Pamiętaj, twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego. Drogo zostałeś odkupiony.
1: Moi koledzy twierdzą, że to nie potrwa długo. Ale ja wiem, że tak. Nadeszły i inne zmiany. Konflikty i bójki, w które dawniej często bywałem uwikłany, minęły, bo przestałem łamać prawo i nie musiałem obawiać się aresztowania. Przestałem przeklinać, kiedy uświadomiłem sobie, że Bóg jest stale przy mnie obecny w osobie Ducha Świętego. Miałem pokój w sercu, przewyższający wszystko. Ale największe zmiany zaszły w naszym małżeństwie.
2: Naprawdę tak myślisz, Greg?
1: Tak. Bardzo chciałbym mieć rodzinę.
2: Myślałam, że nigdy tego nie usłyszę od ciebie.
1: Bóg dał mi miłość do dzieci.
2: Nigdy nie myślałam, że to będzie możliwe.
1: A to faktycznie jest prawdą, że z Bogiem wszystko jest możliwe.
2: Po podwiązaniu nasieniowodów musiałbyś teraz przejść operację.
1: Jestem gotowy, cokolwiek trzeba, Diane. Tak mi strasznie przykro, że zmusiłem cię do zabicia naszego dziecka. Jak możesz mi w ogóle wybaczyć? Sprawiłem ci przecież tyle bólu.
2: Dzięki Bożemu przebaczeniu dla nas łatwiej mi było też przebaczyć Gregowi. Przez rok bezskutecznie próbowaliśmy powiększyć rodzinę. Lekarze orzekli, że nie ma nadziei. Aborcja zniszczyła moją zdolność do zajścia w ciążę. Płakałam i płakałam. Jednak Pan Bóg uleczył moje złamane serce poprzez pracę w przykościelnym żłobku przez kolejne 4 lata.
1: Potem rozpoczęliśmy 4-letnią szkołę biblijną. Po jej ukończeniu otrzymaliśmy wsparcie finansowe i pojechaliśmy na Alaskę, aby tam zakładać nowe zbory. Tam też Bóg wskazał nam pewną dziewczynkę o imieniu Hannah, którą adoptowaliśmy. Ma teraz 8 lat i kocha Jezusa. Ostatnie 4 lata służyliśmy Panu w Nowej Zelandii.
2: Greg i ja próbowaliśmy zagarnąć miłość bez poznania dawcy miłości, Jezusa Chrystusa. Teraz znamy prawdę. Bóg jest miłością, a my kochamy Jego, ponieważ On pierwszy nas umiłował.
4: Echo Słowa. Rozważanie Andrzeja Szepę.
5: Zawsze się radujcie. Kiedy wola Boża wypełnia się w naszym życiu? W liście do Tesaloniczan apostoł Paweł mówi o tym w trzech krótkich nakazach. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, za wszystko dziękujcie. Pismo przekonuje nas, że nie możemy wypełnić Bożej woli bez pomocy Ducha Świętego. Myślę, że te trzy nakazy, o których czytamy, są oznaką napełnienia Duchem Świętym naszego życia. Zacznijmy od pierwszego. Zawsze się radujcie. Zarówno Nehemiasz, jak i apostoł Paweł mówią o radości w Panu, w trudnych, życiowych sytuacjach. Radości, która pochodzi od Ducha Świętego, która wyrasta na glebie trudności. Biblia mówi nam, że Bóg śmieje się z nieba. Mówi nam, że Jezus był najbardziej radosną osobą spośród ludzi. Była to Boża radość, radość w Panu. W liście do Hebrajczyków czytamy o Jezusie: umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego Bóg Twój, o Boże, namaścił Ciebie olejkiem radości bardziej niż Twoich towarzyszy. Ten olejek radości roznosił woń, promieniował na pozostałe osoby. To jest też nasze zadanie. Jezus miał więcej radości niż Jego towarzysze. Dlaczego? Ponieważ miłował sprawiedliwość. Kiedy Boża wola wypełnia się w naszym życiu? Przez przygnębienie, przez zniechęcenie, użalanie się nad sobą, frustrację, smutek, oskarżanie, plotkę, utyskiwanie? Nie. Kiedy mamy wspólnotę z Jezusem, upodabniamy się do Niego w Jego sprawiedliwości i w Jego radości. Zastosowanie może być tylko jedno. Zawsze radujcie się w Panu.

0: SK Południe News.
1: Ola Grochowska, witajcie ponownie w naszym magazynie reporterów Radia SK. W tej części między innymi porozmawiamy o domowych archiwach i ich ochronie. Tradycyjnie nie zabraknie również naszego cyklu spotkań z lokalną historią. Materiały przygotowała dla Was Kasia Grabuń.
0: SK Południe.
2: Gościmy panią Monikę Lach. Pani Moniko, dzisiaj rozmawiamy z panią, no właśnie, o archiwach domowych. Pani jest z doświadczenia, można powiedzieć, ale przede wszystkim z zamiłowania archiwistką.
3: Tak, to prawda. Uwielbiam poszukiwania, uwielbiam genealogię. Bardzo mnie to cieszy, bardzo się tym interesuję i cały czas w tym kierunku się rozwijam.
2: Będziemy rozmawiać o tych naszych domowych archiwach. Jak je tworzyć, po co warto je tworzyć, bo na pewno warto. O tym miałyśmy okazję już jeszcze przed rozmową naszą antenową trochę pogawędzić. No i właśnie, jakich błędów nie popełniać, jak zadbać o te nasze

0: domowe archiwa. Pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania z panią Moniką jest seria, można powiedzieć, spotkań i wykładów w ramach cyklu żywieckiego detalu. Pani miała przy współpracy z żywieckimi detalistami przynajmniej dwa takie spotkania, gdzie odkrywała pani właśnie te, można powiedzieć, sekrety domowej archiwistyki.
1: Tak, w zeszłym roku

0: Pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania z panią Moniką jest seria, można powiedzieć, spotkań i wykładów w ramach cyklu żywieckiego detalu. Pani miała przy współpracy z żywieckimi detalistami przynajmniej dwa takie spotkania, gdzie odkrywała pani właśnie te, można powiedzieć, sekrety domowej archiwistyki.
1: Tak, w zeszłym roku

0: poprowadzić. Pierwsze z nich dotyczyło właśnie digitalizacji archiwum domowego.
1: No to zacznijmy od tego, czym właściwie jest takie domowe archiwum, no właśnie z Pani perspektywy.
0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. No domowe archiwum, no to zbiór takich najcenniejszych, nie tylko dokumentów, bo mogą to być i fotografie, i dokumenty papierowe, mogą to być nagrania. To są rzeczy szczególnie dla nas cenne, mówiące o historii naszej rodziny. I każdy ma to domowe archiwum. Składają się na nie różnego typu dokumenty. Mogą to być chociażby akty Urzędu Stanu Cywilnego, mogą to być różnego typu listy, inne dokumenty, pamiętniki, fotografie, które gromadzimy przez całe życie, czasami jakieś inne dokumenty typu projekty, mapy naszych nieruchomości, projekty domów. To wszystko są dokumenty, które również mogą stanowić nasze archiwum.
1: No dobrze, ale z punktu widzenia archiwistyki, która z tych kategorii jest, można powiedzieć, najcenniejsza? Ta najbardziej sentymentalna, która ma wartość dla nas, powiedzmy dla członków rodziny, czy może no, jakieś przecież no, elementy, które mogą mieć wartość no, w przeliczeniu na finanse?
0: No to zależy. No, różne rzeczy są istotne dla różnych ludzi. No, dla mnie najcenniejsze są te, które mają wartość sentymentalną. No bo mówią o nas, o naszym życiu, o naszej rodzinie. Są również rzeczy wartościowe, tak? Typu, nie wiem, medale pamiątkowe, pamiątkowa biżuteria również może stanowić część naszego archiwum, również może być warta zdigitalizowania, tak? Czy zachowania na przyszłość.
1: A tak z Pani praktyki, ludzie wiedzą, co mają pochowane w tych domowych pudełkach, teczkach, gdzieś na strychach?
0: No myślę, że część ludzi wie, ci chociażby, którzy robili drzewa genealogiczne, myślę, że ci ludzie zdają sobie sprawę z tego, że każdy, czasami może się wydawać, że błahy dokument jest nośnikiem pewnej wiedzy. Czasami te dokumenty, które teoretycznie mogą nie mieć żadnej wartości lub nie być istotne, w pewnym momencie okazuje się, że jest tam jedno zdanie, jedna osoba na zdjęciu, która będzie takim brakującym puzzlem w tej naszej genealogicznej układance. Także ciężko generalizować wagę dokumentów, bo nigdy nie wiadomo, który przyda nam się na przykład w budowie drzewa genealogicznego.
1: No właśnie, bo chyba w wielu przypadkach takie rozmyślanie nad tym domowym archiwum startuje w momencie, kiedy z własnymi dziećmi zaczynamy jednak budować, a w zasadzie odtwarzać korzenie rodzinne.
0: Tak. Tak, to jest bardzo fascynujące i chyba od tego przed wielu laty zaczęła się moja fascynacja genealogią, dokumentami rodzinnymi. No, to jest cudowna praca i warto angażować się w to takie typowe zadanie bodajże w czwartej klasie szkoły podstawowej. To są początki takiej wiedzy dla dzieci historycznej, nauki historii i zaczynają od budowy swojego drzewa. Zaskakujące informacje mogą się pojawić na tym drzewie. Ja pamiętam, że nasze drzewo rodzinne miało, jak już skleiliśmy wszystkie rodziny, wszystkich tych powinowatych, dziadków, prapradziadków, w jedno gigantyczne drzewo miało ono 11 metrów długości.
1: A do którego wieku udało Wam się odgrzebać własne korzenie?
0: Było łatwo, bo robiliśmy to zdalnie, korzystając jakby z wiedzy dziadków, z wiedzy naszych żyjących cioć, także z tych dokumentów, do których mieliśmy dostęp online. I akurat zbudowaliśmy drzewo mojej babci ojczystej, i doszliśmy do takiego momentu, gdzie przewidywana data urodzenia najstarszej osoby w tym drzewie to było gdzieś około 1650 roku bodajże.
1: No to tutaj naprawdę szczere brawa.
0: No ja już z góry powiem, że to nie było łatwe, bo to trzeba było się przedzierać przez rosyjskie pisane cyrylicą metryki parafialne, to było duże wyzwanie.
1: Ale ja za to jaka przygoda.

0: No fenomenalna, fenomenalna. Wiele wspaniałych takich odkryć, poszukiwań, które później kontynuowaliśmy przez wiele lat. Dzięki pomocy rodziny, tutaj też rodziny mojego męża, no cudowne rzeczy udało nam się odkryć. Mało tego, udało nam się zachęcić nieżyjącą już babcię mojego męża do stworzenia, napisania w zasadzie swojego pamiętnika z czasów II wojny światowej, z czasów wysiedlenia. No powstała cudowna rzecz, którą udało nam się tak przygotować w formie prawie że do druku.
1: Pani Moniko, muszę zapytać, no bo w dużym stopniu, kiedy powiedzmy, robimy jakieś większe porządki, remonty, no czasem wpadamy na te nasze przysłowiowe strychy i odkrywamy pudła, pudełka, czasem to jakieś teczki, w których są dokumenty, o których być może nie wiedzieliśmy, że istnieją, pojawiają się jakieś fotografie. No to pierwsze pytanie o tę podstawową selekcję. Co zostawiać, co jednak sobie podarować, no bo przez lata tego papieru, powiedzmy, może nagromadzić się naprawdę sporo.
0: To jest trudne pytanie dla kogoś, kto zajmuje się archiwistyką. To jest bardzo trudne pytanie, bo archiwistyka to również brakowanie, czyli niszczenie niepotrzebnych już dokumentów. Nie wiem, ja to bym wszystko zostawiała, ale wiem, że no, pewne rzeczy typu paragony, no nie są potrzebne, tak, ale mówią o naszych potrzebach w danym momencie. Nie no, oczywiście zostawiamy wszystkie istotne dokumenty, które zawierają jakby dane urzędowe. Zostawiamy pamiętniki, na pewno zostawiamy zdjęcia. Jak najwięcej zostawiamy. Nie wiem, czy mogę to powiedzieć. Tak, zostawiajmy jak najwięcej. Lepiej zostawić, niż później żałować, że się to zniszczyło, wybrakowało, jak mówią archiwiści.
1: Ale czy jest ktoś, jakaś instytucja, która może nam pomóc zweryfikować takie, no choćby, czy wspomnienia, czy jakieś dokumenty urzędowe? Gdzieś możemy to zanieść, zapytać? No właśnie, czy to było tutaj stworzone?
0: To znaczy, wiele dokumentów będzie nosiło pieczęci urzędowe, podpisy i tutaj jakby są to takie dokumenty pierwszego rzędu i no wiemy na pewno, że to będą dokumenty oryginalne. Jeśli chodzi o jakieś wątpliwości, czy możemy to wykorzystać, bo rozumiem, przy budowie drzewa genealogicznego albo potwierdzania autentyczności, no z pewnością są specjaliści, którzy się tym zajmują, również zawodowo, genealodzy, którzy też czasami odpłatnie mogą jakby na bazie tych dokumentów tworzyć ten nasz wywód genealogiczny. No wiele dokumentów też można poddać pewnej analizie, tak?
1: No właśnie, ale kto powinien to analizować? Archiwiści? Nie wiem, archiwum państwowe? Czy gdzie właściwie powinniśmy się zgłosić, jeśli odkrywamy no właśnie taką teczkę z dokumentami, choćby na tym naszym strychu?
0: No, jeśli są to dokumenty cenne dla jakby naszej rodziny, jeśli stanowią one naszą własność, to w większości przypadków te dokumenty zostają, chociaż zostają w rodzinie, tak? Pozostają w rodzinie. Ale znanych jest wiele przypadków takich, że są to czasami bardzo bogate zbiory dokumentów o ogromnej wartości historycznej i tutaj możemy je oddać jakby w taki depozyt. Jest wiele instytucji, jeśli one faktycznie mają wartość historyczną, wiele instytucji będzie zainteresowanych szczególnie pozyskaniem tego typu dokumentów, na przykład archiwa państwowe. Począwszy od lokalnych naszych archiwów, my mamy oddział Archiwum Państwowego w Katowicach, który mieści się w Bielsku-Białej, jak najbardziej, ale są też takie archiwa społeczne typu archiwa ośrodka Karta na przykład. I oni też jak najbardziej zajmują się gromadzeniem tego typu dokumentów, tworząc takie kolekcje czasami, takie cyfrowe, my to nazywamy repozytoria, bo to są takie przechowalnie cyfrowych dokumentów i udostępniają je online szerokiej publiczności. Robią to nieodpłatnie. Oprócz tego również są instytucje, które mogą pomóc nam w tworzeniu naszego archiwum. Jest możliwość obecnie tworzenia archiwów

0: społecznych i archiwów prywatnych. Nawet jest możliwość ubiegania się o dotacje na te cele w różnego typu instytucjach, jak najbardziej.
1: No dobrze, wróćmy do domowych archiwów. Co niszczy się najszybciej? Co będzie najmniej trwałym materiałem? Zdjęcia, czy może te właśnie dokumenty urzędowe?
0: Wszystko może się szybko niszczyć, zwłaszcza jeśli jest niewłaściwie przechowywane. No, papier jest bardzo delikatnym materiałem, wymaga takiego dosyć troskliwego przechowywania w odpowiednich warunkach. No to zależy też od jakości papieru, zależy to od czasu, w którym dokument powstał, bo w różnych czasach jakość tego papieru była różna, tak? Dokumenty rękopiśmienne często bledną, niewłaściwie przechowywane. Zdjęcia poklejone taśmą również się kruszą, także wszystko zależy od tego, jak jest to przechowywane. Niewątpliwie zdjęcia jednak są chyba moim zdaniem bardziej narażone na zniszczenie przy niewłaściwym przechowywaniu.
1: No to takie ABC domowego archiwisty, gdzie nie przechowywać tych, no właśnie, jak się może okazać, cennych dokumentów, gdzie nie powinny być przetrzymywane?
0: Mogłabym powiedzieć, że w piwnicach i na strychach, tak. W piwnicach ze względu na dużą wilgotność, a na strychach ze względu na przeciekanie. No, powinny być to miejsca suche, zabezpieczone przed dostępem do światła.
1: To takie popularne, jak się mówi, pudełko na dawne dokumenty czy zdjęcia, to wcale nie jest zły pomysł?
0: Oczywiście, że nie jest złe. Pudełka są bardzo szeroko i różnego typu te najprostsze białe teczki z papieru bezkwasowego są najczęściej wykorzystywane jako materiały do przechowywania dokumentów. Wbrew pozorom, nie segregatory. Dokumenty lubią leżeć w miarę płasko, żeby nam się strony nie wyginały. Również zdjęcia, jak najbardziej. Pudełka to jest dobry wybór.
1: A czy one powinny być jakości, powiedzmy zdjęcia, czy te najstarsze dokumenty odizolowane jakąś bibułką? No tak jak kiedyś było w dawnych klaserach?
0: Tak, to był bardzo dobry wybór. I ja zawsze narzekam na te albumy, na fotografie, które mają strony foliowe. Folia nie jest dobra, jeśli chodzi o długoterminowe przechowywanie. Unikamy też spinania ich spinaczami. Rdza jest bardzo niebezpieczna,

0: najlepszy wybór.
1: No dobrze, ale wydaje mi się, że też chyba takim ważnym elementem jest podpisywanie, w jakikolwiek sposób, no właśnie, opisywanie zarówno samych zdjęć, ewentualnie osób, które jesteśmy w stanie rozpoznać na danym zdjęciu, miejsce być może wykonania tego zdjęcia albo miejsce, które przedstawia, ale czy tak samo ma się sytuacja, jeśli idzie o dokumenty? Czy tam też warto, no właśnie, choćby jakieś zdanie gdzieś dopisać na marginesie, albo może, no właśnie, jakąś adnotację na tych popularnych żółtych karteczkach przyczepić?
2: Nie, absolutnie żadnych żółtych karteczek. Żółte karteczki mają klej i to jest absolutnie zły wybór, poza tym, że po paru latach ta żółta karteczka po prostu odpadnie od tego dokumentu, oby nie zabrała ze sobą tekstu. Staramy się nie. Możemy je układać w teczkach, możemy dołączyć do nich własne opisy. Zresztą pamiętajmy o tym, że samo zdjęcie to jest jedno jako źródło wiedzy, źródło informacji. Na odwrotnej stronie tego zdjęcia są również cenne informacje. Mówimy tu o opisach. Moja mama na przykład opisywała je ołówkiem kopiowym z tyłu. Ale często na starych zdjęciach mamy również pieczątki. Są to pieczątki zakładów fotograficznych i one nam dużo powiedzą o momencie, jeśli nie wiemy, o momencie, kiedy to zdjęcie było zrobione. Mogą nam udzielić informacji też, gdzie ten zakład się znajdował i co w tym miejscu robił na przykład nasz przodek, jakie były jego koleje losu. Czasami takie może się zdawać jakby zwykłe, przypadkowe informacje pozwolą nam rozwiązać jakieś nasze zagadki genealogiczne, które pojawiają się po drodze. Także opisy do zdjęć i dokumentów są ważne.
1: No trzeba przyznać, że to grzebanie w przeszłości rodziny to też czasem bywa

0: no, obarczone pewnym ryzykiem, bo nieraz może okazać się, że odkryjemy fakty, o których wolelibyśmy nie wiedzieć.
1: No bo historie ludzkie są trudne. Są ciekawe i zwłaszcza ja zawsze powtarzam, że przy tych wywiadach rodzinnych no musimy do tego podchodzić z taką ogromną wrażliwością i z ogromnym wyczuciem, jeśli rozmawiamy z, nie wiem, z naszymi dziadkami, wujkami, ciociami. Wiadomo, no są rzeczy, o których oni nie chcą pamiętać, które gdzieś tam sobie wypierają. No musimy jakby wyważyć ten nacisk, na ile nam zależy na pozyskaniu tej informacji tak na siłę, a na ile chcemy, żeby ta osoba naprawdę się otworzyła. Może nie przy pierwszym spotkaniu, może przy kolejnym, może jakby nastawienie na pewnym etapie się zmieni i zamiast czterech zdań dostaniemy naprawdę ciekawą, taką indywidualną, intymną odpowiedź, która pozwoli rozwiązać wiele zagadek. To jest trudne, z tym też się spotkałam. No są to różne historie, zwłaszcza te wojenne. Starsze pokolenia niekoniecznie chcą do nich wracać, w zasadzie nigdy nie chcą do nich wracać. Są to rzeczy dla nich takie nieprzyjemne do zapomnienia. Dla nas to jest źródło informacji, dla nich to jest życie, które przeżyli w taki czy w inny sposób i wiąże się to dla nich z ogromnymi emocjami. Ale tak z biegiem czasu mam wrażenie, że im są starsi, tym bardziej gdzieś tam powraca taka świadomość, że jednak jest to coś, co warto komuś przekazać. Jeśli są opory w takiej formie ustnej, czy nie chcą nagrywać tych rozmów, pozwólmy im, żeby je spisali. Tak? To jest jeszcze bardziej cenne, bo to jest opowieść z pierwszej ręki, wykonana całkowicie przez autora.
0: Podstawowa cecha archiwisty to cierpliwość jednak i może z dodatkiem empatii?
1: Tak, cierpliwość, empatia, dociekliwość. Tak, cierpliwości na pewno dużo trzeba, bo dokumenty pojawiają się w miarę szukania. No i trzeba być cierpliwym. Pojawią się czasami prędzej czy później, czasami w różne miejsca. Trzeba wracać z zapytaniem, bo wypływają z czasem kolejne dokumenty. Także na pewno trzeba być cierpliwym, trzeba być dokładnym. Ja bym też tutaj na początku przy moich poszukiwaniach ja wpadałam w taką euforię, że rany, znalazłam coś, jest, długo szukała. I to było taki szał, taka naprawdę euforia, wielka radość, a później tak siadałam i mówię sobie, ojej, ale to trzeba sprawdzić, to może niekoniecznie. Także no też taka duża rozwaga jest potrzebna.
0: No i też kwestia, to o czym już wspomniałyśmy, weryfikacji tego, co mamy w ręce.
1: Dokładnie. Odkrycie stanie się wtedy wiarygodne i potwierdzone, jeśli będziemy mieć dokument. Dokument i to dokument nie byle jaki, bo to musi być to szczególna ranga dokumentu. Nie wystarczą opowieści, nie wystarczą pamiętniki, bo to są jakby źródła wtórne. Potrzebujemy dokumentów pierwotnych, takimi dokumentami są metryki, na przykład dokumenty urzędowe.
0: Pani Moniko, muszę zapytać o to, co chyba szczególnie wybrzmiało w czasie pandemii. Sporo z nas zdecydowało się przegrzebać właśnie domowe archiwa i spróbować je przetworzyć cyfrowo. No to właśnie, jak powinniśmy się za to zabrać, czy jakoś segregować? W jednym folderze zdjęcia, w drugim może jakieś nagrania. To chyba zdarza się jednak rzadko. No a w kolejnym same dokumenty urzędowe. Jak się za to zabrać? No bo właśnie wydaje się, że to przetworzenie cyfrowe tych naszych domowych zbiorów to jest jednak chyba dobry pomysł.
1: Na pewno jest to dobry pomysł. Lepiej mieć chociaż jedną zapasową kopię, niż nie mieć żadnej i opierać się tylko na kopii, na oryginale, tak, na wersji analogowej. Na pewno trzeba robić te kopie, a jak je katalogować? Są programy, które niewątpliwie w tym mogą pomóc. Wtedy wygląda to mniej więcej tak, że mamy sobie gdzieś drzewo genealogiczne i naszego przodka i jakby pod rekordem tego przodka możemy coś podczepić, jakąś notatkę, jakiś skan. Nie wiem, czy do końca nagranie, ale niewątpliwie pewne notatki, skany dokumentów można

0: wspinać. Ja sobie robię na przykład foldery opisane danymi przodka, gdzie umieszczam sobie na przykład skany właśnie aktu urodzenia, aktu zgonu, aktu małżeństwa, to co mam. Też akurat wrzucam sobie na przykład zdjęcia, na którym ta osoba jest, albo są to jego takie indywidualne fotografie. W zależności od tego, jakie kto ma preferencje. Może to być też segregacja taka co do rodzajów w folderach. Na przykład mamy folder z nagraniami, które sobie też musimy dobrze poopisywać. Lub osobny ze zdjęciami czy z plikami. Aczkolwiek no, ja jestem przywiązana do takiej formy, że mam foldery opisane imieniem i nazwiskiem danej osoby w drzewie genealogicznym i tam sobie trzymam dotyczące jej dokumenty czy znaleziska.
1: Ale to chyba też, tak myślę, trzeba brać pod uwagę, że to będzie miało sens w momencie, kiedy będzie to opisane w taki sposób, że powiedzmy pokolenie naszych dzieci, czy nawet wnuków, prawnuków, będzie w stanie również no, dobrać się do tego folderu i potrafić odtworzyć tę domową, rodzinną historię. To nie może być w jakiś sposób katalogowane no właśnie pod wpływem, powiedzmy, emocji czy naszego podejścia do tej historii. To musi być no właśnie praca niemalże naukowa.
0: No to w zależności od preferencji. Ja nie ukrywam, że to też jakby to katalogowanie robi się takie bardziej systematyczne z czasem, bo na początku, jeśli jestem gdzieś na etapie poszukiwań, mam gdzieś taki folder roboczy, do którego wrzucam, bo znalazłam na szybko coś sobie, coś tam dostałam w formie cyfrowej i dopiero później jakby tworząc całą historię życia danej osoby przy drzewie genealogicznym, ja sobie to systematyzuję i staram się tak opisywać zgodnie z tymi informacjami, które posiadam. Więc owszem, u mnie też są teczki analogowe, teczki przejściowe i foldery przejściowe również. To chyba, no nie wierzę, że nie ma osób, które robią drzewa genealogiczne i od razu wszystko sobie układają. Nie, na pewno każdy wrzuca, gdzie się da, byle mieć jakąś informację, jakieś źródło i móc dalej sobie badać i jakby drążyć historię tej osoby.
1: No dobrze, a co z przechowywaniem tych dokumentów czy fotografii w chmurze? Bo to przecież teoretycznie jest całkiem dobre rozwiązanie. No ale właśnie, jak to zabezpieczyć, żeby też ktoś niepożądany nie miał do tego dostępu?
0: Na pewno warto przechowywać w chmurze, ale oprócz tego warto mieć to gdzieś na swoim dysku. Ogólnie jest zasada taka, że trzeba mieć kilka kopii. Na pewno dwie w tym samym miejscu i jeszcze jedną w zupełnie innej lokalizacji. Chmura jest tu dobrym wyjściem. No dokumenty powinny być zabezpieczone chociażby hasłem, tak? Już nie mówimy o jakichś specjalistycznych kluczach. No, trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Jeśli przechowujemy dokumenty cyfrowo, to musimy pamiętać, że tak jak kiedyś dyskietki, tak teraz płyty CD, czy nawet twarde dyski, one też mają określony jakby termin przydatności i też ulegają uszkodzeniom. Więc dobrze też co jakiś czas wracać i niestety zgrywać na nowsze nośniki.
1: A co pani sądzi o tym, żeby domowe archiwa, zdjęcia, fotografie czy jakieś dokumenty, właśnie może jakieś skany pamiętników rodzinnych, żeby jednak dzielić się tym na mediach społecznościowych? Czasem o tych urodzinach no, przypominają portale społecznościowe, więc może tam będzie kiedyś łatwiej wrócić?
0: Nie mówię nie, aczkolwiek tutaj już z takim dzieleniem się jakby naszymi prywatnymi archiwaliami z szerszą publicznością, bo trzeba być naprawdę ostrożnym, ponieważ no wiadomo, jest ustawa o prawie autorskim, którą musimy w pewien sposób respektować i ochrona danych osobowych. I to również jest istotne, abyśmy nie umieszczali pewnych danych w ogólnym dostępie dla innych użytkowników.
1: Pani Moniko, no wychodzi na to, że tutaj w kwestii upubliczniania tych naszych domowych archiwów, no to wypada nam być bardzo ostrożnymi, zarówno jeśli idzie właśnie o prawa autorskie, choćby do wykonywanych zdjęć, ale też

0: Przecież ochrona danych osobowych. Często przecież te dokumenty dotyczą też osób żyjących.
1: Dokładnie, musimy właśnie szczególną uwagę zwrócić na to, na raz, że prawa autorskie, czy mamy prawo do posługiwania się danym dokumentem, do udostępniania tego dokumentu i dwa, na jakby zawartość publikowanych przez nas treści. Jeśli dotyczą one osób żyjących, to tak, wchodzi tu w grę wtedy ochrona wizerunku, ochrona danych osobowych. I udostępnianie naszych archiwaliów musi następować z taką naprawdę dużą rozwagą.
0: Pani Moniko, jeśli mogę zapytać, bo sporo mówiłyśmy już o tych domowych archiwach, ale no właśnie, inaczej, co jest najlepszym sposobem na digitalizowanie domowego archiwum, fotografii czy dokumentów? Aparat fotograficzny czy może jednak skaner? Co będzie jakościowo lepsze, pewniejsze, co przetrwa dłużej?
1: Tutaj jakby dobór sprzętu zależy od tego, co chcemy digitalizować, tak? Więc luźne kartki, jak najbardziej skaner. Nawet taki domowy. Ja zawsze powtarzam, że lepiej zdigitalizować to w każdy możliwy, dostępny nam sposób, niż nie jest zdigitalizować tego zupełnie. Więc jak najbardziej, jeśli chodzi o luźne dokumenty, zwykły, płaski skaner, jeśli dysponujemy takowym w domu. No, ze szczególną ostrożnością podchodzimy do pamiętników, czy książek, czy dokumentów, które zostały zszyte. I tutaj lepszym rozwiązaniem byłby aparat fotograficzny na statywie. Ale już przy użyciu zwykłego telefonu komórkowego, a mają one w tym momencie dosyć dobrą rozdzielczość, możemy jak najbardziej digitalizować różnego typu dokumenty. To, co mogę Państwu polecić, bo przy nawet digitalizacji zwykłym aparatem fotograficznym, co może się przydać, są takie szybki szklane. To jest takie szkło, które nie odbija światła. Takie OptiWhite, ja akurat mam te szybkie OptiWhite, jeśli nakrywamy nim tą szybką zdjęcie lub dokument, ładnie się nam on wypłaszcza i wtedy łatwiej jest nam zrobić zdjęcie. Ja do digitalizacji wykorzystuję aparat na statywie, zwykłe lampki biurkowe należące do moich dzieci. Warto sobie czasami dosyć dobrze doświetlić fotografowaną rzecz i jak najbardziej aparatem fotograficznym jesteśmy w stanie zrobić dość dobre cyfrowe kopie naszych dokumentów czy zdjęć. I tu chciałabym na jedną rzecz zwrócić uwagę. Jeśli robimy sobie kopię, ta pierwsza kopia, ta kopia matka, ona nie może być poprawiana. Nie powinniśmy poprawiać ani jakości koloru, barw, ani druku. Powinna być zrobiona jak najlepiej, ale nie powinniśmy ingerować ani w kolory, ani w jakość druku. Jeśli robimy kolejne, owszem, możemy je poprawiać, ale ta jedna pierwsza, ta kopia matka, powinna zostać jak najbardziej zbliżona do oryginału. Ci, którzy załapali bakcyla genealogii, poszukują dalej przez całe życie. Bo wszędzie czają się różne zagadki genealogiczne, które możemy rozwiązać i wszędzie znajdziemy różne niesamowite informacje i przed każdym czeka wiele odkryć.
0: Bardzo Pani dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. No i mam nadzieję, że jeszcze choćby o tych poszukiwaniach wiedzy o naszych przodkach w kontekście budowy drzewa genealogicznego będziemy miały okazję jeszcze kiedyś porozmawiać.
1: Dziękuję serdecznie.
2: Eska Południe.
0: Dzisiaj w naszym cotygodniowym spotkaniu z historią będziemy rozmawiać o dzwonach. Ale czy to będą dzwony z kościoła farnego, czy może z żywieckiej dzwonnicy, to wyjaśni już nam pani Dorota Firlej, kustosz Muzeum Miejskiego i nasz dzisiejszy gość.
3: Maciej Okrzesik.
0: Spotykamy się w nieco innej akustyce. Jesteśmy w jednej z kawiarenek żywieckich i stąd, można powiedzieć, mamy piękny widok właśnie na dzwonnicę żywiecką, bo akurat o tych dzwonach z tego wyjątkowego miejsca będziemy rozmawiać. Zgadza się, pani Doroto?
3: Tak, witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj kontynuujemy tematy jak najbardziej żywieckie, ale tak trochę nietypowe. Ale z uwagi, że jest dzisiaj z nami wybitnej klasy specjalista, chociaż proszę państwa, tak młody człowiek i to jest najbardziej podbudowujące, jego pasja, zainteresowania i panie Macieju, proszę też powiedzieć, jak dopuszczę pana do głosu, o swoim zawodzie. Natomiast to zainteresowanie dzwonami wpłynęło tak na mnie, że zaczęłam szkolić się, jak biją dzwony, gdzie biją te dzwony i ile tych dzwonów bije. I myślę, że dla państwa to będzie też bardzo ciekawa rozmowa i warto wsłuchiwać się, z której strony żywca to bicie dzwonów się dobywa. Natomiast my będziemy wyłącznie dzisiaj mówić o dzwonnicy, chociaż te nasze zainteresowania są na pewno szersze, bo to i żywiec i także Wilowice, panie Macieju.
4: Ogólnie powinniśmy zacząć od tego, czym dzwony są.

Bazylice Świętego Jana na Lateranie. Żywca jeszcze praktycznie nie ma, no ale dzisiaj słyszymy te dzwony. Ale niestety, no, nie widzimy ich. I dla mnie od dziecka taką największą tajemnicą i marzeniem było zobaczyć te dzwony. I udało mi się dostać i na dzwonnicę, również na wieżę naszej katedry. Możemy zacząć od tych naszych dzwonach, które znajdują się na dzwonnicy. I tak, trzy mniejsze dzwony zostały odlane w 1946 roku w odlewni Karola Szwabe w Białej. Ale w 1946 roku. Niestety wtedy rodzina Szwabe już nie zajmuje się odlewaniem dzwonów, ponieważ została przez władze NKWD uznana za wrogów władzy ludowej. No i niestety skończyli w obozach pracy. Firma została znacjonalizowana i tu właśnie w tej Białej odlewanie dzwonu przejął pan Józef Bukowski. I z jego ręki mamy właśnie te trzy mniejsze dzwony na dzwonnicy. I tak, najmniejszy ma 150 kg i dzwoni dźwiękiem DIS. Na jego płaszczu możemy zobaczyć wizerunek Matki Bożej Królowej Polski i świętego Józefa. No i możemy z tego wyciągnąć taki wniosek, że właśnie takie imię tego dzwonu jest. No wydaje mi się, że Matka Boża Królowa Polski i przy okazji święty Józef. Drugi dzwon waży około 220 kg i dzwoni dźwiękiem CIS dwukreślnym. Na jego płaszczu znajduje się wizerunek, odlew Opatrzności Bożej i sądzimy, że takie właśnie jest imię tego dzwonu. Duży dzwon, prawie największy, waży 300 kg i dzwoni dźwiękiem H.

0: tak, te trzy dzwony to jest rok 1946. I tak aż do roku 1999 roku na naszej dzwonnicy wiszą tylko trzy, można powiedzieć, niewielkie dzwony. I tak z panią właśnie Dorotą doszliśmy kiedyś do wniosku, dlaczego taka wielka dzwonnica i mamy takie trzy małe dzwony. Przede wszystkim konfiskata w czasie wojny. Na razie na ten moment nie wiemy, jakie dzwony dokładnie były do czasu wojny. I tak, trzy małe dzwony. Finansowo można stwierdzić, że sytuacja w mieście nie jest genialna, ale tak jak mówiliśmy, była do remontu cała wieża.
1: Więc... Oczywiście w czasach powojennych, proszę Państwa, bo dzwonnica może nie była aż tak uszkodzona, ale przede wszystkim uszkodzona była wieża fary, no i trzeba było remontować także elewację całego kościoła.
0: No i tak aż do prawie tego drugiego tysiąclecia mamy trzy dzwony na dzwonnicy, ale w roku 1999 został oddany największy dzwon o imieniu Jan Paweł II. Dzwon został oddany w ludwisarni Zbigniewa Felczyńskiego w Taciszowie i nosi imię Jan Paweł II. I waży 1200 kg i dzwoni dźwiękiem E raz kreślnym. I myślę, że jest to bardzo udany odlew, bo dzwon ma naprawdę wyjątkowe brzmienie.
1: Ja jeśli mogę dodać, proszę Państwa, ta informacja, że dzwon został powieszony i ulany w 1999 roku, została zapisana na ostatnim dokumencie czy karteluszu bani w 2001 roku. I to jest taka ważna informacja.
2: Panie Macieju, muszę zapytać, bo to robi się bardzo ciekawe. Właśnie, wspomniał Pan o tym, że te dzwony, które obecnie znajdują się w żywieckiej dzwonnicy, dzwonią specyficznymi dźwiękami. No to muszę zapytać o te kuchnie, ale w jaki sposób można nastroić dzwon? Czy Pan również tym się zajmuje? Bo wiem, że jest Pan organistą.
0: Organistą jestem, ale niestety aż takiego fachu nie mam, żeby stroić dzwony. Jest to bardzo trudny proces. Najpierw dzwon się odlewa. I co najlepsze, to praktycznie średniowiecza nie zmieniło się w niczym. Odlewane są ziemi i tak dalej, i tak dalej. Po wyjęciu już z formy i z wszystkiego dzwony należy oczyścić, poprawić, szlifować. Ale jeżeli mamy jakiś zestaw, tak jak na przykład ten u nas, to ciężko jest, żeby każdy świeżo oddany dzwon, powiedzmy mamy ich trzy, i żeby one wszystkie współgrały z sobą idealnie. To nie jest tak, że dzwon ma jeden dźwięk. W nim jest pryma, czyli dźwięk podstawowy, kwinta, tercja i różne inne alikwoty, stąd też specyfika właśnie dźwięku dzwonu. I ludwisarze, tacy już z prawdziwego zdarzenia, rzeczywiście dostrajają te dzwony, szlifując od wewnątrz dzwony na poszczególnej wysokości. I dzięki temu dzwony można właśnie dostroić.
2: A czy można powiedzieć, że te trzy mniejsze żywieckie dzwony tworzą w jakiś sposób harmonię, jeśli idzie o dźwięki?
0: Myślę, że tak. I kiedy zastanawiałem się, jaki to też może być zestaw, to jest też ciekawa sprawa. Siada sobie proboszcz w nowym kościele i chce na przykład odlać nowe dzwony. Ale skąd ma wiedzieć, jakie? No i stąd firmy mają różne zestawy, które mają swoje nazwy, często wzięte z łaciny, Salve Regina, Paternoster i tak dalej. To chodzi wszystko o melodię. Dzwon jest instrumentem, każdy dzwon ma swój jakiś dźwięk. Możemy ten dźwięk znaleźć na klawiaturze, czy organów, czy pianina. I na przykład ten nasz zestaw tych dzwonów 1946 roku, widzimy wyraźnie, że jest to H, Cis i Dis. I tu pierwsze, co mi się nasuwa, że jest to Paternoster, czyli pierwsze słowa modlitwy Ojcze Nasz, śpiewanej podczas mszy świętej.
2: Panie Macieju, jesteśmy w stanie naszym słuchaczom mniej więcej uświadomić, jaka jest ta harmonia tych żywieckich dzwonów?
0: Myślę, że poniekąd tak. Skorzystam sobie z takiego sprzętu, takiej małej klawiaturki. I tak, idąc od najmniejszego dzwonu, mamy to dźwięk Dis. Jest to taka wysokość. Następny Cis i H. Oczywiście od góry tego paternoster my nie słyszymy, ale ja

0: zagram już tak. Słychać wyraźnie, że jest to Ojcze Nasz.
1: Czy jest szansa, że te wszystkie trzy, trudno powiedzieć niewielkie, ale te mniejsze dzwony, one funkcjonowały wspólnie z racji właśnie tego odlania w tym samym roku, zawieszenia w tym samym roku, że one po prostu wygrywały melodię, czy raczej, no właśnie, na główne nabożeństwa wygrywał ten duży z tych mniejszych, a na przykład na tak zwany Anioł Pański dzwonił ten malutki?
0: To jest temat do odkrycia. Może jeszcze uda się nam nawet od tych najstarszych mieszkańców coś usłyszeć. Na dzień dzisiejszy, z tego ile ja się orientuję, trzy mniejsze dzwony dzwonią zawsze na msze święte w tygodniu i w niedzielę i święta. Największy dzwon dzwoni wyłącznie w uroczystości i święta. I na Anioł Pański obecnie dzwoni właśnie ten dzwon 300 kg. I w Żywcu na dzwonnicy Anioł Pański wybrzmiewa tylko o godzinie 12.
2: Powiem Państwu, że chcemy też z Panem Maciejem taką tajemnicę, może tajemnicę żywiecką to jest za mocno powiedziane, ale rozwiązać pewien problem, bo wśród starszych mieszkańców Putoszy, no ja to też wiem między innymi od Pana Tadeusza Molińskiego, że właśnie w dzwonnicy zawsze funkcjonował tak zwany dzwon Putosza. I jak umierał Putosz, on wybrzmiewał ten dzwon. To była taka bardzo piękna tradycja. Myślę, że no, ten dzwon po prostu utraciliśmy przez okupację. Trudno nam też powiedzieć, co to był konkretnie za dzwon, ale ja myślę, że jest wielka szansa w kronikach parafialnych i jeszcze mamy okazję rozmawiać z tymi najstarszymi mieszkańcami. Jeżeli Państwo słyszycie nas i, że tak powiem, znacie temat, bardzo proszę odezwać się czy do Pani Kasi, czy do mnie, do muzeum, ponieważ chcemy, tak jak Pan Maciej już wspomniał, wszystkie możliwe wspomnienia zebrać, bo to jest temat, tak jak Państwo słyszycie, bardzo ciekawy, ale jednak zupełnie nieopracowany. Ja Państwu zdradzę już tajemnicę i myślę, że Pan Maciej zgadza się. Po prostu bierzemy się za małą publikację o dzwonach żywieckich, bo dokumentacji takiej historycznej, źródłowej mamy trochę. To nie znaczy, że to jest wszystko opisane od A do Z i już się w tym, że tak powiem, świetnie posługujemy. Pan Maciej zajmie się sprawami technicznymi, muzycznymi, bo jest specjalistą od tego. I Panie Macieju, w końcu trzeba powiedzieć o tym wspaniałym marzeniu. Teraz nie tylko Pana, bo i moim także.
0: Zacznijmy od tego, skąd w ogóle wzięło się marzenie. Oczywiście z muzycznego punktu widzenia. Bo tak jak mówiliśmy, trzy mniejsze dzwony. Mamy dis, cis, ha. Jeśli słyszą nas jacyś muzycy, będą wiedzieli, o co chodzi. Największy dzwon z roku 1946 ma dźwięk H raz kreśle. A ten najnowszy dzwon, który został oddany w 1999 roku, dzwoni dźwiękiem E raz kreśle.
1: No to Panie Macieju, skoro już mamy przy sobie również niewielkich rozmiarów klawiaturę, no to w takim razie wygrajmy również te dźwięki, bo być może tutaj coś nam przyjdzie do głowy.
0: Więc zacznijmy jeszcze raz od góry. Pierwszy dzwon, drugi, trzeci i czwarty. I tu się wydaje, że on jest jakiś z innego świata. Po prostu brakuje nam czegoś pomiędzy tak naprawdę. I muzycznie rzecz ujmując, brakuje nam po prostu tercji w tym akordzie.
2: A czy Pan może coś zaproponować bardzo konkretnego, gdyby Pan miał wybierać pod kątem muzycznym?
0: Oczywiście. Tak. Moim marzeniem jest odlanie dzwonu, który dzwoniłby dźwiękiem gis i ważyłby powiedzmy około 580 kg i uzupełniłby harmonijnie nasz właśnie żywiecki zestaw.
1: Jak by to wtedy brzmiało?
0: To zacznijmy tym razem na odwrót od samego dołu. A dlaczego od dołu? Że wtedy z naszego żywieckiego zestawu powstałyby już powiedzmy dwa odrębne, które i tak by współgrały z sobą. I byłby to z początku zestaw Salve Regina, Vite Królowo, które śpiewa się przy pogrzebie. I jeśli to nasze marzenie by się ziściło, to wtedy mniej więcej cały nasz żywiecki zestaw brzmiałby w ten sposób.

0: No i myślę, że tu panie ze mną siedzące mają aż ciarki, bo było to tak piękne.
1: Ja chcę coś dodać. Moje marzenie jest takie, proszę państwa, 3 maja 2028, żeby taka polifonia, tak można powiedzieć, taka polifonia dzwonów żywieckich wybrzmiała, ponieważ zrobimy wszystko z panem Maciejem, żeby ten piąty nowy dzwon na ten wielki jubileusz śmierci, bo to będzie 300 lat od śmierci Jędrzeja Komonickiego. 1 maja umiera, 3 wielki pogrzeb miał miejsce w Farze. No i co państwo na to? Bo to na pewno będziemy prosić o wsparcie. Zobaczymy, pan Maciej już tutaj wybrzmiała jakby waga tego dzwonu. To jest bardzo ważne, trzeba go wycenić, trzeba go powiesić i trzeba też rewitalizować, panie Macieju, te dzwony, które są w dzwonnicy. I tu bym chciała, żeby pan też kilka słów o tym powiedział, bo no dla nas, nie wiem, rewitalizacja elewacji, wnętrza zabytkowych jest

0: firmach. Moim marzeniem też takim skrytym jest właśnie udostępnienie dzwonnicy turystom. I ciężko sobie wyobrazić, żeby turyści wchodzili na dzwonnicę i oglądali dzwony, które wiszą na takich metalowych, pordzewiałych jarzmach.
1: A powinny wisieć? Proszę wyjaśnić, bo na czym powinny wisieć? Nie na metalu, tylko...
0: Oczywiście mogą wisieć na wszystkim, ale jednak tak tradycyjnie na tych dębowych jarzmach drewnianych wyglądają przede wszystkim pięknie, no i poruszają się w znakomity sposób. I myślę, że do tego też dojdziemy. Przy okazji można by było też dzwona wymienić serca. Z tego co wiem, dwóch najmniejszych zostało wymienione na takie profesjonalne już serca, kute. I myślę, że w tym trzecim i czwartym dzwonie też się nam to uda.
2: Pani Doroto, pani wspomniała o zacnym kronikarzu żywieckim, bez którego w zasadzie żadna nasza rozmowa się chyba nie obywa. I okazuje się, że w temacie dzwonów żywieckich, dzwonienia, dzwonnicy żywieckiej, no właśnie nasz kronikarz sporo zanotował.
1: Tak, szanowni państwo, ja nawet zrobiłam sobie taki wypis z rejestru, czyli z tego indeksu XVIII-wiecznego Jędrzeja. On jest bardzo specyficzny, bo trzeba się umieć w nim poruszać, chociaż ja właściwie wolę ten rejestr Jędrzeja. I proszę państwa, tych wpisów od dzwon do Łękawice Większy Ulano mamy naprawdę prawie że kilkadziesiąt informacji podanych na bardzo różnych stronach. Ja może podam tutaj przykłady. Dzwon zegarowy ulany i zawieszony, dzwon z Lipnika wzięto do żywca, dzwonek kęcki na kościół ulany, dzwonnica nowa w żywcu zmurowana, też związane słowo, prawda, z dzwonieniem. Dzwony dwa w żywcu rozpadły się. I ja państwu przygotowałam jeden bardzo ciekawy wyciąg z 1695 roku, no 330 lat temu. Posłuchajcie państwo, roku pańskiego 1695 dzwonienie południowe na pacierze w żywcu nastało z fundacyjej Walantego Babilona i Dorody Zykówny, małżonków i mieszczan żywieckich, ordynowawszy na to złotych 100 polskich, aby od tej sumy z werykwatu złotych 7 dzwonnikowi każdemu co rok rosło i przychodziło. Co to stąd w zwyczaju weszło przy tej fundacyjej, bo tego przed tym nie było. I proszę państwa, jeszcze jedna bardzo ciekawa informacja. Mieliśmy dzwonnika. No wiadomo, że taka funkcja i taka profesja musiała być. Tu mamy tą datę końca XVII stulecia. I proszę państwa, wracając jeszcze do tych dzwonów, myślę, że w tej naszej publikacji no, muszą wybrzmieć wszystkie te cytaty pisane przez Jędrzeja Komonieckiego, że pierwsze dzwony były już w 1582 roku. I tu Jędrzej pisze, że roku pańskiego, właśnie 1582, dzwonnica żywiecka, na której teraz dzwony zawieszone są, od spodu z fundamentów zmurowana. Ja na moim wykładzie w ramach Festiwalu Zmysłów bardzo mocno podkreślałam wpis z roku 1692. Tegoż roku na dzwonnicę piorun uderzył, który dwóch chłopów dzwoniących na chmury zabił, a trzeciego ogłuszył. Raz, mamy tu dzwonników, myślę, że to zawsze było dwóch panów. Tak mi się wydaje.
0: Albo i więcej.
1: Albo i więcej. No szkoda, że nie możemy wrócić, panie Macieju, do tej tradycji, bo ci dzwonnicy to tak jak trębacze, prawda? Po prostu żywe osoby, które zajmują się tą profesją. Natomiast to bicie, dzwonienie na chmury, szanowni państwo. Wiadomo, że dzwonnica pełniła bardzo ważne funkcje, te informacyjne. Informowała o dobrym i o złym. No i jak te chmury szły i bardzo bano się burzy, no proszę państwa, piorunów. Z uwagi na to, że potem płonął nie tylko kościół, nie tylko dzwonnica, całe miasto. Stąd no, ta profesja była bardzo ważna i wydaje mi się, że to byli ludzie, którzy mieszkali no, w bardzo bliskim sąsiedztwie. Na pewno na rynku. Nie było problemu, żeby podejść do tej dzwonnicy i bić na te chmury. No, a skończyło się to, tak jak państwo słyszycie, tragedią. I tych cytatów jest bardzo dużo. Myślę, że te cytaty wszystkie wypiszę z dziejopisu, z Augustina, z Karteluszy, z żywieckiej bani dzwonnicy. No i proszę państwa, kroniki naszego kościoła zawierają bardzo dużo informacji. No i mam nadzieję, że z panem Maciejem uda nam się posklejać całą historię. Które pierwsze dzwony były? Tam nie mamy ich imion do końca. Dopiero ten wiek XX, na pewno też wcześniej. To była taka

0: moda nadawania i bardzo dobrze, tak żebyśmy nawet mogli policzyć, ile tych dzwonów od XVI wieku dzwonnicy było, no a nam się marzy ten piąty dzwon Jędrzeja Komonieckiego i tutaj mówimy o jakby dwie równoznaczne nazwy tego dzwonu, byłby to też dzwon Potosza.
1: Panie Macieju, muszę pana jako specjalistę zapytać jeszcze o pewne rozróżnienie, bo mówimy o mniejszych, większych, ale dzwonach z żywieckiej dzwonnicy. A bardzo często spotyka się również takie określenie jak sygnaturka. No i to dzwony, ale czym się właściwie różnią?
2: Właściwie nie różnią się niczym, a swoją funkcją. Na przykład u nas w Żywcu pięknym jest, że mamy osobną dzwonnicę, gdzie znajdują się te dzwony liturgiczne wzywające na Anioł Pański, na msze święte. Ale w zestaw dzwonów praktycznie wchodzi też właśnie sygnaturka. I sygnaturka w każdym kościele jest najmniejszym dzwonem, który zazwyczaj dzwoni na przykład 5 minut przed mszą, albo tak jak mogliśmy to też słyszeć od mieszkańców, kiedyś w Żywcu sygnaturką dzwoniono na podniesienie. I kto wie, może uda się nam też do tego zwyczaju wrócić. Niestety na ten moment sygnaturka nasza żywiecka, która jest w tej małej wieżyczce na dachu.
0: Zwanej też sygnaturką, tak. To państwo musicie wiedzieć. I dzwonek jest sygnaturką i ta wieżyczka też jest nazywana sygnaturką.
2: Niestety nie jest w ogóle używana i na ten moment nic o niej nie wiemy. Więc to jest taki też smaczek do odkrycia. Myślę, że z panią Dorotą odkryjemy, z którego roku ta sygnaturka jest, ile waży, jakim dzwoni dźwiękiem. No i może uda się nam przywrócić ją do użytkowania.
0: Szanowni państwo, w muzeum na ekspozycji sztuki sakralnej mamy zestaw dzwonów, które też musimy rozszyfrować z panem Maciejem, bo to był jeszcze depozyt dawny kościelny. To są dzwony między innymi też XVIII-wieczne, dzwony, które ufundował jeden dzwon, tą sygnaturkę Andrzej Komoniecki, więc tych tajemnic mamy naprawdę bardzo dużo, musimy to zestawić z dokumentacją chociażby samego Jędrzeja. No i tak jak mówiłam, zliczyć ilość dzwonów, no chociażby w tej dzwonnicy, myślę, że przed nami taka praca, żeby z każdym kościołem tak popracować. Przemienienie Pańskie, Kościół Świętego Krzyża i nasza fara i dzwonnica, tego materiału jest bardzo dużo. Na szczęście mamy także opublikowany inwentarz zabytków profesora Szablowskiego. On był robiony przed wojną, potem pan profesor już wydając po wojnie ten inwentarz, robi taki aneks strat wojennych. I myślę, że te materiały nas bardzo wspomogą, że będziemy mogli zrobić katalog dzwonów nieistniejących, bo to będzie no, dla nas najcenniejsze, istniejących. No i tak, żeby one wszystkie śpiewały, że tak powiem, i biły, prawda? I sygnaturki, i wielkie dzwony, no i piąty dzwon Potosza, żeby wybrzmiał jak najszybciej. A więc to nasze marzenia, nasze plany i myślę, że państwa też zainteresuje sam temat dzwonienia i teraz już będziecie zupełnie państwo inaczej słuchać. No, w kilku, że tak powiem, porach dnia i zastanawiać się, skąd te dzwony, że tak powiem, są słyszalne. Czy z prawej strony rzeki Soły, czy z lewej? Przecież tych kościołów mamy wiele. A zawodowo, bo pan Maciej pracuje jako organista w kościele w Gilowicach, mamy najstarszy dzwon na Żywiecczyźnie. Proszę jeszcze kilka słów o tym opowiedzieć.
2: No właśnie ewenementem jest, że w Gilowicach, gdzie posługuje jako organista, rzeczywiście jest najstarszy na Żywiecczyźnie dzwon, zwany ludowo Andrzej, z 1535 roku. Jest tylko 15 lat młodszy od dzwonu Zygmunta z Krakowa. Niestety nie był używany długi czas, ale udało nam się wykonać remont i przywrócić go do użytkowania i możemy go słyszeć. Drugi dzwon, który wisi w Gilowicach, też ludowo nazwany Jan, pochodzi z 1584 roku. I są to naprawdę niezwykłe zabytki. Bo co warto podkreślić, dzwon nie dość, że jest instrumentem, jest również zabytkiem, pomnikiem historii i możemy uznać, że dźwięk dzwonu, na przykład w Gilowicach, który słyszymy dziś, te 400 przeszło lat temu, dzwonił tak samo i nasi przodkowie słuchali tego samego dźwięku. W Gilowicach te dzwony udało się uratować przed konfiskatą, niestety w Żywcu nie. I tu też musimy to jasno powiedzieć, że na dzwonnicy po wojnie niestety nie zostało nic.

0: Ja tu jeszcze zacytuję Jędrzeja Komonieckiego, jeśli chodzi o odbudowę dzwonnicy. W sumariuszu kościołów Jędrzej pisze tak. Dzwonica zaś kościelna dość wysoka i obszerna, ze trzema dzwonami bardzo wdzięcznymi, z czwartą częścią miasta Żywca roku 1721 dnia 4 listopada zgorzała. Nowa zaś dzwonica na więźbie nisko wybudowana roku tego 1721, na którą dzwony dwa starożywieckie zawieszono, dzwony zaś trzy z materii stopionej w Żywcu, przelane od Franciszka Krzysztofa Ferrarego, Włocha Ludwisiarza, roku 1722, w których jest centarów 25, poświęcone były 28 kwietnia, rok później. Dzwonnica zaś murowana, nowa i więźba wystawiona, także dzwony na niej nowo przelane i konsekrowane zawieszono w 1723. Więc w takim jednym tylko fragmencie, popatrzcie Państwo, ile jest informacji o dzwonach, no ale my to musimy ułożyć w jakąś logiczną całość, policzyć, zrobić tabelki, więc przed nami myślę, że bardzo interesująca praca. I myślę, że jeszcze do tych dzwonów, pani redaktor, z panem Maciejem wrócimy, na przykład mówiąc już bardzo konkretnie o sygnaturkach, na przykład tu ogarniemy też trochę żywiecczyznę, ale pierwsze zajmiemy się na pewno tymi naszymi dzwonami żywieckimi, panie Macieju, prawda?
1: Myślę, że tak. I jeśli mogę jeszcze wystosować taki apel. Dzwony w naszej kulturze i w Polsce, i ogólnie w kulturze europejskiej są nieodzownym elementem życia codziennego. I widzimy też teraz często, jak niektórzy protestują o te dzwony, bo jest za głośno czy coś. Był na przykład problem, że dzwoni dzwon Świętym Krzyżu o 6 rano na Anioł Pański. I tu co ciekawe, wielu ludzi się dziwi, dlaczego o 6 rano dzwoni dzwon Świętym Krzyżu na Anioł Pański. Bo ostał się tam zwyczaj dzwonienia na Anioł Pański 3 razy dziennie, a nie tylko o 12. I w Świętym Krzyżu to zostało. Niestety dzwonienie zostało skrócone, no bo były protesty niektórych mieszkańców. I myślę, że nie możemy się temu poddać. I kochajmy te dzwony. Nie widzimy ich, ale je słyszymy i niech dzwonią.
0: Tak, i powiem Państwu, że to co Pan Maciej powiedział, to dzwonienie tych dzwonów to jest taki łącznik współczesności z przeszłością. To jest niesamowite. Te najstarsze dzwony pamiętają naszych przodków, jakichś wielmożnych państwa i komorowskich, i wielopolskich. I może jeszcze uda się nam w trakcie tych i penetracji, i zabytków, i samych źródeł, że odkryjemy starsze dzwony, które po prostu były niezinwentaryzowane, albo po prostu nie przypisano im właściwej daty. Więc myślę, że te interesujące prace przed nami.
2: Bardzo Państwu dziękuję za to dzisiejsze, nieco muzyczne spotkanie.
1: Dziękuję serdecznie, Maciej Okrzesik.
0: Bardzo dziękujemy.
3: SK Południe.

0: autopromocja.
1: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
2: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
1: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
2: Aha, a co, można wygrać?
1: No wiem, co do wygrania jest.
2: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
3: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: I po reklamie.

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Release już w piątek po 20
3: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Radio SK.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.